Czasem wychodzę cicho i zamykam drzwi. Przejadę pewnie 200 mil, zanim ty o 7 wstaniesz.

0: Minęła godzina 6.
1: Tydzień w regionie. Podsumowanie wydarzeń mijającego tygodnia.
2: Jarosław Wydra, zapraszam. Sierpc uczci rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Powiat organizuje uroczystości z udziałem mieszkańców i delegacji. Obchody rozpoczną się mszą w parafii świętego Maksymiliana Kolbego w Sierpcu. Następnie uczestnicy przejdą pod pomnik Józefa Piłsudskiego przy Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. W tym dniu możemy wspólnie świętować, mówi starosta powiatu sierpeckiego Przemysław Burzyński.
3: To wyjątkowa okazja, by razem uczcić rocznicę uchwalenia Konstytucji. Jednego z najważniejszych symboli wolności, jedności i odpowiedzialności obywatelskiej.
2: Organizatorzy zachęcają do wzięcia udziału w obchodach.
3: Wraz ze współorganizatorami zachęcamy wszystkich mieszkańców, rodziny, młodzież i seniorów do licznego udziału oraz wspólnego uczczenia i przywiązania do wartości patriotycznych.
2: W uroczystości wezmą udział poczty sztandarowe, przedstawiciele samorządu i wojska oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Wydarzenie odbędzie się w tę niedzielę, 3 maja, początek o godzinie 12. Rada Miasta Działdowo podjęła uchwałę o utworzeniu żłobka miejskiego. Placówka będzie nosić nazwę Blisko Dziecka. Do żłobka będą przyjmowane dzieci od 20 tygodnia życia do 3 lat. Powstanie 50 miejsc opieki. Burmistrz Grzegorz Mrowiński informuje, że to rozwiązanie pomoże rodzicom wracającym na rynek pracy i ułatwi łączenie obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym. Rekrutacja rozpocznie się wkrótce. Informacje będą dostępne w Urzędzie Miasta oraz w przedszkolu nr 3 przy ulicy Sportowej. Żłobek rozpocznie działalność we wrześniu. Gmina Szczutowo otrzymała 600 tysięcy złotych dofinansowania na budowę Centrum Sportu. Środki pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W ramach inwestycji powstaną dwa obiekty sportowe. Będzie to trawiasty kort tenisowy oraz boisko do siatkówki plażowej. Boisko do siatkówki to nie przypadek, mówi wójt gminy Szczutowo Aneta Ruszkowska.
4: Z racji na to, że mamy tutaj drużynę siatkarską dziewczęcą przy szkole podstawowej w Szczutowie, które zajmują miejsca naprawdę w lidze mazowieckiej, jedne z czołowych, chcielibyśmy tutaj iść w kierunku piłki plażowej też.
2: Być może w przyszłości w Szczutowskim Centrum będą organizowane zawody wojewódzkie, dodaje Aneta Ruszkowska.
4: Rozmawiałam nawet kiedyś z panem prezesem Mazowieckiego Związku Piłki Siatkowej, że może jest szansa, żeby zorganizować u nas takie mazowieckie rozgrywki w piłkę plażową.
2: Nowa infrastruktura powiększy bazę sportową w gminie. Obiekty powstaną przy ulicy Lipowej w Szczutowie, gdzie znajduje się już pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej. W Ciechanowie podpisano umowę na modernizację bieżni przy pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Zygmunta Krasińskiego. Inwestycje zrealizuje firma Stłuszcza. Zakres prac obejmuje przygotowanie podbudowy oraz wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowo-gumowej. Powstanie także oznakowanie torów i stref oraz wykonane zostaną roboty wykończeniowe. W efekcie wokół boiska pojawi się bieżnia o długości około 300 metrów. Inwestycja ma poprawić warunki do uprawiania sportu oraz zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i mieszkańców. Zadanie otrzymało dofinansowanie z programu Mazowsze dla Sportu w wysokości 200 tysięcy złotych. Wartość umowy z wykonawcą to ponad 400 tysięcy złotych. Będzie miejsce do spotkań i wspólnych działań. Powiat żuromiński podpisał umowę na dofinansowanie nowej inwestycji. W Żurominie powstanie powiatowe lokalne centrum integracji. To przestrzeń dla mieszkańców, która ma służyć aktywizacji i wymianie doświadczeń. Inwestycja ma wzmocnić integrację społeczną i stworzyć warunki do organizacji różnych inicjatyw. Pomaganie samorządom lokalnym to główne zadanie Sejmiku Wojewódzkiego, mówi marszałek województwa Adam Struzik.
5: To jest konsekwentna realizacja naszej polityki równomiernego rozwoju. Taka zasada pomocniczości, chęci wsparcia dla naszych wspólnot lokalnych, albo sołeckich, albo gminnych czy powiatowych. No w ten sposób dążymy do tego, aby różnice rozwojowe, zwłaszcza w środowisku wiejskim, były niwelowane.
2: Na realizację zadania powiat otrzymał 200 tysięcy złotych. Środki pochodzą z programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Służby i samorząd wspólnie o bezpieczeństwie mieszkańców. W starostwie powiatowym w Sierpcu odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa. Obradom przewodniczył starosta Przemysław Burzyński. W spotkaniu uczestniczyli radni powiatowi oraz przedstawiciele służb i instytucji. Byli obecni policjanci, strażacy, pracownicy sanepidu i zarządzania kryzysowego. W naradzie wzięli udział także przedstawiciele gminy, jednostek drogowych, weterynarii i nadzoru budowlanego. Podczas spotkania podsumowano akcję Bezpieczne Ferie 2026. Omówiono również bieżące działania i współpracę na wypadek sytuacji kryzysowych. Uczestnicy zwrócili uwagę na konieczność stałej koordynacji i szybkiego reagowania na zagrożenia. W Urzędzie Miejskim w Sierpcu podpisano porozumienie o współpracy z Mazowiecką Komendą Ochotniczych Chówców Pracy. Umowa zakłada wsparcie młodzieży w wejściu na rynek pracy. Chodzi o pomoc w zdobyciu zawodu.

0: Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu złożył wniosek o dofinansowanie budowy pomnika Józefa Piłsudskiego. Dokument trafił do Urzędu Marszałkowskiego. Miejsce ma służyć organizacji uroczystości, w tym obchodów Narodowego Święta Niepodległości, mówi burmistrz Lubowidza Jarosław Czapliński.
1: 11 listopada nie mamy jak świętować tego święta. W związku z tym padł pomysł, żebyśmy właśnie zrobili pomnik z popiersiem Józefa Piłsudskiego.
0: Pomnik ma stanąć w centralnym punkcie Lubowidza.
1: Ten pomnik by był niedaleko sceny letniej, obok sceny letniej. Jak wychodzimy z urzędu i twarzą stoimy do sceny letniej, to po lewej stronie by stał ten pomnik. I tam nawet jest pomysł jednego z radnych, żeby zrobić skwer Józefa Piłsudskiego, na którym będzie stał ten pomnik.
0: Planowana inwestycja ma kosztować 65 tysięcy złotych. Dofinansowanie z programu Mazowsze dla Miejsc Pamięci może wynieść 80% tej kwoty. Żuromin stawia na przygotowanie młodych do sytuacji kryzysowych. Gmina i miasto pozyskały dotacje z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Środki zostaną przeznaczone na warsztaty dla uczniów. Zajęcia będą dotyczyć reagowania w sytuacjach zagrożeń i budowania właściwych nawyków bezpieczeństwa. Chodzi o przygotowanie młodych mieszkańców na różne scenariusze. Wśród nich są awarie, katastrofy czy długotrwałe przerwy w dostawach mediów. W projekcie zaplanowano udział ponad 200 uczniów. To konkretne działania, które mają zwiększyć odporność społeczną i świadomość zagrożeń. Łączna wartość zadania to ponad 21 tysięcy złotych. Dotacja wynosi ponad 10 tysięcy złotych. Zajęcia rozpoczną się wraz z nowym rokiem szkolnym. Ratusz w Ciechanowie zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych. Chodzi o 3 nowe programy wsparcia. Miasto chce wprowadzić pomoc w zakresie rehabilitacji. Planowane są też granty na wymianę okien i drzwi w blokach oraz na instalację odnawialnych źródeł energii w domach jednorodzinnych. Programy będą skierowane do osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej w miejscu objętym wsparciem. Środki na ten cel pochodzą z funduszy szwajcarskich. Dzięki nim w Ciechanowie działają już program Złota Rączka oraz wsparcie psychologiczne dla mieszkańców. Uwagi do nowych propozycji mogą zgłaszać mieszkańcy. Konsultacje mają pomóc dopasować programy do realnych potrzeb, zwłaszcza w zakresie zdrowia i kosztów energii. Otwarte spotkanie odbędzie się w ratuszu. Konsultacje potrwają do 25 maja. To jest tydzień w regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia. W rejonie Zalesia od strony Bagienic Małych pojawiło się stado wilków. W związku z tym wójt gminy Płośnica wydał komunikat na podstawie informacji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. Wilki z natury unikają ludzi i nie szukają kontaktu z człowiekiem. W Polsce nie odnotowano przypadków pogryzienia człowieka przez te zwierzęta. Mimo to zalecana jest ostrożność i przestrzeganie podstawowych zasad. Nie należy zostawiać jedzenia na posesji ani w lesie. Trzeba zabezpieczać śmieci. Psy powinny przebywać w kojcach lub w domu, a podczas spacerów w lesie należy prowadzić je na smyczy. Nie wolno podchodzić do wilków ani ich młodych. Należy także zabezpieczyć zwierzęta gospodarskie. Wilki są zwierzętami wędrownymi. Ich terytorium może obejmować od 100 do 300 km kwadratowych. Mogą więc pojawić się także w innych miejscowościach. Wilk w Polsce jest objęty ścisłą ochroną. Zabicie tego zwierzęcia jest przestępstwem i grozi karą do 5 lat pozbawienia wolności. Za ewentualne szkody odpowiada Skarb Państwa po zgłoszeniu sprawy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Teraz pozostałe tematy. Mława oddała hołd swojemu patronowi. W czwartek 23 kwietnia mieszkańcy spotkali się, aby uczcić świętego Wojciecha, którego wizerunek od XVII wieku znajduje się w herbie miasta. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy. Świątynia wypełniła się wiernymi. Obecni byli przedstawiciele władz i poczty sztandarowe. Podczas homilii ksiądz Marek Wiśniewski przypomniał historię świętego. Kapłan mówił o jego misji i męczeńskiej śmierci w 997 roku. Podkreślił znaczenie odwagi i wierności wartościom. Po nabożeństwie uczestnicy przeszli na stary rynek. Uroczysty pochód zatrzymał się przy pomniku świętego Wojciecha. Tam odśpiewano hymn państwowy. Burmistrz Piotr Jankowski podziękował mieszkańcom za obecność. Zwrócił uwagę na udział młodych osób i ich zaangażowanie w lokalne tradycje. Na zakończenie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem. Wśród nich byli samorządowcy, służby i organizacje społeczne. 3 rowerzystów wyruszyło w trasę dla dzieci. Mariusz Gulczyński, Łukasz Józefowicz i Zbigniew Sokołowski jadą w stronę Wenecji. W sobotę 25 kwietnia pożegnała ich duża grupa mieszkańców Żuromina. Na kilka minut przed startem cała trójka była pełna energii i gotowa do wyzwania.
2: Teraz można powiedzieć, że już chyba chciałbym ruszyć. Aczkolwiek gdzieś widzę i czuję taką trochę tęsknotę już za rodziną. No ale trzeba będzie co, szybko pedałować i wracać do nich, tak? No ale będzie czas na to, żeby poukładać sobie trochę myśli w głowie.
3: Wspaniale. Wspaniale, bo jestem bardzo zadowolony, że bardzo dużo ludzi wszło na nasz start, na nasz festyn. A teraz nasza weryfikacja przez 12 dni. Czy podołamy? Zobaczymy.
2: Ja mam nadzieję, że pogoda się zmieni i będzie nam w plecy wiało. Jest naprawdę pozytywnie, dużo emocji. Kurczę, nie chciałbym.

0: chciałbym nakłamać, że tak powiem, ale jest pozytywnie, naprawdę pozytywnie i cieszymy się, że ludzie nas wspierają.
1: Część uczestników odprowadziła team na rowerach. Jedni jechali do Franciszkowa, inni do Bieżunia, a część do Sierpca. Na miejscu byli również podopieczni placówki opiekuńczo-wychowawczej Mario i Olek z Lidzbarka. To właśnie dla nich organizowana jest zbiórka na remont ośrodka. Dyrektor placówki Mariusz Dąbrowski nie kryje wzruszenia postawą mieszkańców Żuromina.
2: Pozytywnie, naprawdę pozytywnie zakręceni chłopacy, którzy chcieli też inicjatywą jazdy do Wenecji pomóc nam, żebyśmy normalnie mogli funkcjonować, żeby dzieciaki miały wszystko to, co jest potrzebne. Także bardzo dziękujemy. Naprawdę ogromne brawa dla chłopaków, to co zrobili dla nas. Przyjeżdżają, dzieci naprawdę ich lubią.
1: W trakcie wyprawy promują aktywność fizyczną i zachęcają do wsparcia akcji. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia. Znamy pierwsze szczegóły tegorocznych Dni Żuromina. Organizatorzy ujawnili artystów, którzy pojawią się na scenie podczas miejskiego święta. W Żurominie zagra zespół Enej. To grupa łącząca rock z folkowymi brzmieniami, znana z energetycznych koncertów i takich utworów jak Radio Hello czy Skrzydlate Ręce. Publiczność usłyszy też Kasię Kowalską. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek, która od lat tworzy rockowe i popowe przeboje, a jej koncerty przyciągają kilka pokoleń słuchaczy. Burmistrz Michał Bodenszac informuje, że to dopiero część programu. Szczegółowy harmonogram wydarzenia ma zostać ogłoszony w najbliższym czasie. Dni Żuromina odbędą się 19 i 20 czerwca. Trwa drugi ogólnopolski konkurs plastyczny z okazji Święta Polskiej Niezapominajki. Prace już można zgłaszać. Konkurs organizują Miejski Dom Kultury w Mławie oraz Radio 7. Uczestnicy mają za zadanie przedstawić w formie plastycznej wspomnienia, emocje i to, co jest dla nich ważne. Prace można dostarczyć osobiście do siedziby Domu Kultury lub przesłać pocztą. Konkurs jest otwarty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Prace można zgłaszać do 8 maja, a rozstrzygnięcie zaplanowano do 15 maja. Radio 7 jest patronem konkursu. A konkurs także organizuje Welski Park Krajobrazowy z okazji 30-lecia swojego istnienia. To propozycja dla tych, którzy lubią spacery i chcą lepiej poznać rośliny regionu. Cel konkursu jest bardzo prosty. Wejdźmy do lasu, mówi dyrektor parku Marcin Modrzewski.
3: Głównym celem naszym jest to, aby rodziny wychodziły na spacer. Poszukiwały roślin, które my będziemy wskazywać, które należy zebrać. Oczywiście są to rośliny, nie są objęte ochroną. I druga rzecz, nie zbieramy ich w rezerwatach przyrody. W obszarze rezerwatu nie zrywamy niczego.
1: Zadanie nie jest trudne, ale wymaga systematyczności. Uczestnicy tworzą zielnik na podstawie 30 wskazanych gatunków. Każdą roślinę trzeba odnaleźć w terenie, zebrać bez korzeni, zasuszyć i opisać. Będzie też można poznać ich właściwości, informuje Marcin Modrzewski.
3: To też będzie taka okazja, żeby poznawać otaczające nas rośliny, bo ich zastosowanie jest czasami nieoczywiste, ciekawe, może będzie komuś przydatne. No i druga rzecz, wychodzimy razem z dziećmi na spacery. To jest istotne.
1: Wśród pierwszych gatunków znalazły się m.in. zawilec gajowy, szczawik zajęczy i podbiał pospolity. W kolejnej odsłonie pojawiły się przylaszczka, bluszczyk kurdybanek i ziarnopłon wiosenny. Organizatorzy informują o zasadach bezpieczeństwa. Warto używać rękawiczek, bo część gatunków jest trująca. Na uczestników czekają nagrody. Szczegóły oraz lista roślin publikowane są na stronie parku. Konkurs rozpoczął się w marcu i potrwa do sierpnia. Młodzieżowa Rada Powiatu Sierpeckiego z dodatkowym wsparciem. Powiat pozyskał 25 tysięcy złotych z programu Mazowsze dla Młodzieży. Środki trafią na działania młodych mieszkańców. W planie są szkolenia, warsztaty i kampanie informacyjne. Pojawią się też inicjatywy rozwijające kompetencje obywatelskie i aktywność społeczną, mówi radna wojewódzka Anna Maj.
4: Młode pokolenie, które jest pełne zapału i ambicji, może dzięki programowi Mazowsze dla Młodzieży 2026 realizować wszelkiego rodzaju działania. Realizują działania w zakresie warsztatów i kampanii informacyjnych, a także wszelkiego rodzaju spotkań.
1: Program wspiera samorządy. Rządy z całego Mazowsza. O dofinansowanie mogły ubiegać się gminy i powiaty, a także dzielnice Warszawy. Maksymalna kwota wsparcia wynosiła 25 tysięcy złotych na projekt. Dzięki temu młodzież z powiatu sierpeckiego zyska nowe możliwości działania i większy wpływ na życie lokalne. Młodzieżowa Rada Miasta Mława obradowała na 5. sesji 7. kadencji. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół nr 2. Dyrektor Miejskiego Domu Kultury Edyta Suszek przedstawiła ofertę wydarzeń dla młodych na 2026 rok. Radni zgłosili własne propozycje. Wśród nich pojawił się Festiwal Kolorów Holi Halo Mława, który ma odbyć się pod koniec roku szkolnego. Pracownik urzędu Agnieszka Puzio-Dębska przekazała informacje o inwestycjach i działaniach skierowanych do dzieci i młodzieży. Chodzi m.in. o modernizację Świetlicy przy ulicy Piekiełko, rozwój bazy sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz wsparcie szkół przez asystentów międzykulturowych. Podczas dyskusji młodzi radni zgłosili potrzeby mieszkańców. Wśród nich znalazło się oświetlenie boisk Orlik zimą, utworzenie pętli rowerowej oraz zagospodarowanie terenu Zalewu Ruda. Rada poparła pomysł wprowadzenia w szkołach skrzynek zaufania. Uczniowie mogliby anonimowo zgłaszać problemy. Radni opowiedzieli się też za montażem różowych skrzyneczek z darmowymi środkami higieny. Kolejna sesja odbędzie się pod koniec maja. W Działdowie odbyło się walne zgromadzenie wyborcze cechu rzemieślników i przedsiębiorców. Wybrano nowe władze oraz starszą cechu. Podczas spotkania przedstawiono sprawozdania zarządu, komisji rewizyjnej oraz sądu cechowego. Omówiono także plan finansowy za ubiegły rok i założenia na obecny. Wręczono odznaczenia rzemieślnicze oraz podziękowania dla członków za wsparcie remontu biura. Dotychczasowy starszy Jerzy Stankiewicz zakończył 8-letnią kadencję. Podziękował członkom organizacji za współpracę oraz pracownikom biura za codzienne zaangażowanie. W głosowaniu wybrano nowe władze oraz powołano komisję rewizyjną i sąd cechowy. Nową starszą cechu została Ewelina Olszewska. Mianowania dokonał prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła. Biuro cechu mieści się przy ulicy Młyńskiej 1 w Działdowie. Wernisaż wystawy Ptaki w Centrum Kultury i Sztuki w sierpcu przyciągnął ponad 200 osób. Przyroda uchwycona na zdjęciach Sławomira Tarkowskiego trafiła do galerii i spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Twórca Sławomir Tarkowski był zaskoczony ogromną frekwencją.
5: Jestem oszołomiony i jest mi bardzo miło. Trochę byłem i jestem zaskoczony, ale spodziewałem się, że to się może podobać, bo ja nie znam nikogo, komu się zdjęcia ptaków nie podobają. Jak niektórzy twierdzą, udane moje zdjęcia. Zresztą podobają się ludziom dudki. Są bardzo egzotyczne, podoba się kraska, ale podobają się też sowy.
1: Organizatorka wystawy, Aneta Kaczyńska, nie miała wątpliwości, że w zdjęciach kryje się ogromny talent ich autora.
6: Ja jestem bardzo dumna ze Sławka, bo to jest tak naprawdę jego pierwsza taka wystawa. On jest niezwykle skromnym człowiekiem i naprawdę trzeba było go bardzo mocno pilnować, żeby on w ogóle zechciał wyjść, pokazać światu tą swoją pasję, tą miłość. Jestem taką osobą, że jak tylko widzę jakąś iskierkę, tu był taki już promyczek, nawet nie iskierka. Mówię, Sławuś, nie może się to marnować, więc nie można przejść obok takiego talentu.
1: Mistrzostwo fotografii poparte jest głęboką mądrością, dodaje Aneta Kaczyńska.
6: To nie chodzi tylko o talent, o technikę wykonania tego zdjęcia, ale o tą świadomość, o to wszystko, co Sławek ma do powiedzenia o każdym ptaszku. To jest niesamowite. To zarażanie młodych ludzi, wszystkie osoby do rozwijania swoich pasji, do tej wrażliwości, nawet na to, co już nam umyka, gdzieś ucieka, bo tak jak Sławek pewnie będzie wspominał, wiele gatunków tutaj jest takich, które może widzimy ostatni raz.
1: Autorem zdjęć jest mieszkaniec Mieszczka pod Sierpcem. To jego pierwsza wystawa. Inspiracją była pasja jego córki Marty. Organizację wydarzenia wsparła Aneta Kaczyńska oraz Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Wystawę można oglądać do 10 maja. Nowa propozycja dla miłośników literatury w Działdowie. Miejska Biblioteka uruchamia dyskusyjny klub książki dla dorosłych. Dyrektor Justyna Litwin informuje, że uczestnicy mogą liczyć na rozmowy o książkach w swobodnej atmosferze. Spotkania mają być okazją do wymiany opinii oraz poznania osób o podobnych zainteresowaniach. Zapisy prowadzi Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie. Można zgłaszać się osobiście lub telefonicznie. Pierwsze spotkanie odbędzie się 20 maja o godzinie 18. Sport. KS Górno Nowy Świt nawet po zakończonym sezonie ligowym gromi rywalki. W półfinale halowego Pucharu Polski wyższość mistrzyń musiał uznać AZS UAM Poznań. Zakończył się już sezon Ekstraligi, w której zawodniczki z Górna zachowały status niepokonanych. Drużyna ma jednak do zgarnięcia jeszcze jedno trofeum – Krajowy Puchar. W półfinale pojedynek z Poznaniem był w zasadzie formalnością. Wynik 3-12 nie pozostawia złudzeń. W finale na mistrzynię czeka KS Uniwersytet Jagielloński, który w lidze uległ Górzniankom 1-16. Mateusz Sakowicz i Katarzyna Rajkowska zdobyli złote medale Mistrzostw Polski Juniorów. To bardzo udany turniej dla zawodników z naszego regionu. Zawodnik dekorglasu Działdowo sięgnął po 2 złota. Wygrał rywalizację w singlu i deblu. Do tego dołożył brązowy medal w mikście oraz wcześniej srebro w drużynie. Podczas turnieju prowadził go trener Kamil Kurowski. W finale Sakowicz wygrał z Szymonem Flaumenhaftem. W grze podwójnej triumfował razem z Janem Mrugałą. W decydującym meczu pokonali duet Patryk Żyworunek i Samuel Michna. Świetnie spisała się także Katarzyna Rajkowska. Zawodniczka olimpijczyka Jeżewo zdobyła złoto w grze pojedynczej. W finale pokonała Zofię Śliwkę. Do tego dołożyła 2. złoty medal w deblu. Zagrała w parze z Natalią Bogdanowicz. Mistrzostwa rozegrano w Krakowie. Sobótka z Full Kontaktem w Mławie. To ogólnopolska liga sparingowa w kickboxingu, która szybko zyskuje popularność wśród miłośników sportów walki. Rywalizacja ma charakter pojedynków międzyklubowych. Charakterystycznym dla zawodów jest formuła Full Kontakt, której zasady omawia szkoleniowiec mławskiej drużyny Piotr Tkaczyk.
7: W danej formule dozwolone są wszystkie techniki bokserskie oraz kopnięcia od pasa w górę wraz z wycięciami. Zapraszam na sportowe emocje.
1: Wydarzenie odbędzie się w Mławskiej Hali Sportowej. Organizuje je Kickboxing Team Tkaczyk Mława pod patronatem Polskiego Związku Kickboxingu. Początek 9 maja, między 9 a 10. Wstęp jest bezpłatny. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia. Nad rzeką Wkrą w Poniatowie odbyły się 32. zawody spławikowe o Puchar Czystej Wkry. Do rywalizacji stanęli wędkarze z kilku kół regionu. Zawody rozpoczęły się od losowania stanowisk i przygotowania łowisk. Połów trwał kilka godzin, a następnie zważono złowione ryby. Największą rybę złowił Mirosław Fafiński z koła w Radzanowie. Był on także zwycięzcą klasyfikacji indywidualnej. Drugie miejsce zajął Mateusz Wójcik z Działdowa, a trzecie Cezary Koprowski z Bieżunia. W rywalizacji drużynowej wygrało koło w Bieżuniu przed Radzanowem i Działdowem. Najmłodszym uczestnikiem był Bartosz Adamowski z koła w Nidzicy. Zawody odbyły się pod patronatem starosty Żuromińskiego, a nagrody ufundował powiat żuromiński. To był Tydzień w Regionie, przegląd wydarzeń tygodnia. Jeśli są tematy, którymi Państwa zdaniem powinni zająć się nasi dziennikarze, prosimy o kontakt. Redakcja @radio7.pl. Jarosław Wydra, dziękuję za uwagę. Miłego dnia, do usłyszenia.
8: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

Jak dobrze jest w szlafroku połazić z kąta w kąt, przerzucić ogłoszenia, przeczytać film i sport. McEnroe znów zwyciężył, tym razem przegrał lęki.

0: Minęła godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś święto narodowe 3 maja. W 1919 roku w Mławskim Parku zasadzony został Dąb Wolności, symbol odrodzonej Polski po II wojnie światowej, przemianowany na Dąb Niepodległości. W 1924 roku powstało Towarzystwo Powstańców i Wojaków w Rybnie w powiecie działdowskim, po II wojnie światowej zdelegalizowane. W 1975 roku Jan Chrapek otrzymał święcenia kapłańskie w domu macierzystym Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła w Miejscu Piastowym. Był biskupem pomocniczym toruńskim i ordynariuszem radomskim. Apelował, aby budować przyszłość kraju ponad podziałami, w imię chrześcijańskiej miłości i jedności. Podkreślał, że nie ma innej drogi.
3: Jeżeli zaczniemy na siebie tylko i wyłącznie warczeć z wysokości trybun partyjnych zwycięstw, to prawdopodobnie jak Szulerzy przegramy Polskę.
2: W 1997 roku doktor habilitowany Ryszard Chruściak został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi w uznaniu wybitnych osiągnięć w kształtowaniu prawnych podstaw demokratycznego i praworządnego państwa, ze szczególnym uwzględnieniem zasług w tworzeniu nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Współpracownik Akademii Humanistycznej w Pułtusku.
4: Naczelne zasady ustroju politycznego państw współczesnych z reguły ujęte są w konstytucjach, zwłaszcza w tych konstytucjach nowszych.
2: W 2003 roku odbyło się uroczyste otwarcie Aeroklubu Północnego Mazowsza na lotnisku w Sierakowie w gminie Przasnysz. W 2007 roku urodzony w Pułtusku profesor Andrzej Tyc został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności społecznej.
5: Zostaliśmy poproszeni o to, aby doradzać Komitetowi Strajkowemu.
2: W 2008 roku prezydent Lech Kaczyński odznaczył Władysława Kobę pośmiertnie krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Brał udział w obronie twierdzy Modlin aż do kapitulacji. Wtedy został osadzony w obozie jeńców Zoldau w Działdowie, z którego zwolniono go z obowiązkiem meldowania się u władz niemieckich w miejscu zamieszkania.
6: Jestem bardzo wdzięczny. Proszę darować, że w pewnych momentach będę wzruszony.
2: Urodzili się w 1970 roku Dariusz Banaszek, kolarz szosowy, reprezentant Polski, w latach 2016-2018 prezes Polskiego Związku Kolarskiego, dyrektor sportowy Grupy Kolarskiej Mazowsze Serce Polski, sponsorowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
7: Wyścig składający się z 3 etapów. Pierwszy Mława, o puchar burmistrza, drugi Ciechanów, o puchar prezydenta i w sobotę o puchar wójta Długosiodło.
2: W 1975 roku w sierpcu Cezary Zbierzchowski, pisarz, autor opowiadań i powieści fantastycznych.
8: Fantastyka jest bardzo różnorodna i możemy tam znaleźć właściwie wszystkie ważne tematy, które przewijają się w całej literaturze.
2: W 1989 roku w Brodnicy Maciej Chreniak, pływak, dwukrotny mistrz świata juniorów, olimpijczyk z Pekinu.
9: Jeżeli już mamy uczyć dzieci pływać, trenować się, to musi być to od samego początku na wysokim poziomie.
2: Zmarli w 1572 roku Rafał Działyński, starosta brodnicki, odbudował warownię w Brodnicy po pożarze. W 1986 roku Stanisław Jerzy Bieńkowski, pierwszy prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej, kierownik księgarni w Mławie, nauczyciel, społecznik, wielki patriota lokalny. W 2006 roku Jan Kochanowski urodził się w Sochocinie w powiecie płońskim, wysiedlony wraz z rodziną i osadzony najpierw w Forcie III, a następnie w obozie koncentracyjnym KL Zoldau w Działdowie.
1: Tego się teraz słucha.

0: Za chwilę w Radiu 7 nadamy reportaż przygotowany przez Fundację Głos Ewangelii.
1: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
2: Pasja ponad wszystko. Reportaż Henryka Dedo i Magdy Balcerak.
3: Pierwsze lata mojego życia, dzieciństwa spędziłem w okolicach Buzka Zdroju, mojej babci na wsi. Przepiękne okolice. Było bardzo dużo lokalnych zespołów weselnych dookoła i nawet w drzwi dalej mieszkał taki perkusista, pan Barchulski, i miał taki bęben, że chodzili z tymi zespołami po domach, jak była sobota jakaś. Taka była tradycja, to dzisiaj chyba jest, że przychodziło się do domu pani młodej, no i grali tam. Natomiast ja chodziłem za nimi jak taki mały piesek, słuchając tej muzyki. Byłem w stanie stać pod oknem, właśnie gdzie tam wesele się odbywało, i słuchałem, jak oni grali. A jak już mogłem być w środku, to siedziałem cały czas przy scenie, tam gdzie była orkiestra, i słuchałem. To, co mogę pamiętać, to od 5 lat, czy tam może nawet mniejszy chłopczyk. Jeszcze jak pozwolili mi na przykład na tamburynie grać, to miałem całą silną nogę, bo ja tak mocno grałem tym tamburynem, żeby się przebić, żebym był słyszalny, że to była tak wielka radość i pasja, że nie odczuwałem tego bólu. Dopiero na drugi dzień patrzyłem, że byłem utuczony tym tamburynem po tej nodze okrutnie. No ale to było szczęście, także mogłem przypłacić nawet taką stuczoną nogą. Słuchałem dużo płyt, takich lokalnych zespołów wiejskich, dlatego że moja ciocia znowu takie płyty miała. U niej tej muzyki dużo się gdzieś przewijało. Miała też takie druty do robienia swetrów i pamiętam, że tymi drutami tłukłem po wszystkich garnuszkach i ustawiałem sobie te bębny tam u nich w domu. Hałas był okrutny, no ale moja pasja była ponad to wszystko i też cieszyli się. Widziałem, że oni też widzą, że ja jestem w tym zakochany i w tym graniu, tuczeniu się i no i to było bardzo naturalne. Grałem też dla kolegów na dworze. Zawsze mówili, że głykuj, żeby coś tam zagraj, coś, dawali mi patyki jakieś i ja im robiłem show. Pokończyłem wszystkie te szkoły, które tam trzeba pozaliczać, czyli pierwszego stopnia muzyczną, potem liceum i studia muzyczne. Sukcesów na moją miarę było dość dużo. Pisało mnie gdzieś tam w gazetach, mogłem wystąpić w takim i takim programie, natomiast tego, co chciałem robić, nie mogłem robić, dlatego że nie przynosiło to większych jakichś dochodów. Ja byłem bardzo skupiony na muzyce jazzowej, a ten nurt jest akurat mało docenianym stylem muzycznym. Ciężko dostać dobre pieniądze za koncerty, więc takie frustracje też następowały, że nie było tej roboty i trzeba było się właśnie podporządkować jakimś innym stylom albo zasadom i wtedy uciekasz, wtedy się zaczynasz błąkać i myśleć, co to jest w ogóle. Ja całe życie tam to poświęciłem, a ktoś w ogóle tego nie chce, ktoś w ogóle tego nie ceni. Wielu ludzi też mnie wyśmiewało w branży, że co to taka muzyka, tam, kto tego będzie słuchał i tak dalej. I wtedy się bijesz sam ze sobą, myślisz, no, czuję się niespełniony, niedoceniony, niekochany jako artysta, tak jak sobie to wyobrażałem. To jest katastrofa. Co ja mam robić ze sobą?

nic innego nie potrafię robić, tylko grać. Najlepiej się czuję w momencie, kiedy jestem na scenie, kiedy gram. To jest taka moja oaza bezpieczeństwa. To jest przerażające trochę, bo kiedy jesteś na scenie i to jest twoje miejsce bezpieczeństwa, to wszystko gra. Ten koncert przychodzi do pewnego etapu euforii albo jakiegoś takiego, no jest ta godzina zero, jest totalne uwielbienie, zadowolenie i to wszystko nagle się wyłącza. Wyłącza się dźwięk, wyłączają się światła, przychodzi blado, sine światło na scenę, bo trzeba się pakować i to wszystko po prostu niknie. Jesteś nikim. Często nie ma tych ludzi, mają już swoje rzeczy, albo są w barze, albo gdzieś, a ty jesteś sam, na przykład z bębnami, musisz się pakować, albo wiesz, że masz jeszcze 300-400 kilometrów do przejechania, jesteś totalnie wycieńczony emocjonalnie i fizycznie, jeszcze musisz jechać, a jeszcze koncert źle poszedł, albo dźwięki cię nie zadowoliły i zaczynasz być sfrustrowany. O tym myślę, że ta muzyka, kiedy ona gra i jest piękna, jest fajnie, ale jeżeli ona milknie albo nie daje ci satysfakcji, to cię zabija.

większości człowiek, który wychodzi na scenę, który nie ma innych celów poza tą sceną, to jest czas, gdzie szukasz innej alternatywy. Ja w tamtym czasie akurat taki bez opamiętania takiego wszedłem w jakieś używki, szukając jakiegoś wentyla, żeby było po prostu inaczej. Wszystkie te ucieczki były tylko ułudą radości. To jest tylko chwila radości, a morze kłopotów. I ja się w takim miejscu też znalazłem w swoim życiu. Bez jakiegoś hamulca, bez opanowania, bez... No, miejsce podłe i miejsce, które nawet cię skłania do myśli samobójczych.

Ja po prostu chciałem być zauważony. Ja chciałem być kochany, chciałem być doceniony, coś znaczyć. I potem się zastanawiałem, jak to jest, jakie to są procenty w pasji do samych dźwięków, do muzyki, jaka jest moja pozycja w stosunku do tego, żeby być hołdowanym na scenach, bycia poklepiwanym cały czas po plecach i oczekiwania tego, że ktoś będzie mnie adorował i mówił, jaki to jestem wspaniały. Bardzo daleko zaszło to w moim życiu w takim egocentryzmie i skupianiu się tylko na sobie, na graniu, na sukcesach. Moja żona na przykład na pewno wiele razy ucierpiała z tego powodu, dlatego że potrzebowała mnie w wielu momentach życia, a mnie po prostu tam nie było. Albo nawet jak byłem, to też mnie nie było, bo patrzyłem w sufit albo w lampę, rozmyślając o czymś, co z dzisiejszej perspektywy widzenia wcale nie musiało być dobre i to nawet nie wnosiło nic, tylko ja zamykałem się w swoim świecie, bo myślałem, że to jest artystyczny świat.

kiedy już założyłem rodzinę i był Patryk, to była taka największa klęska mojego nieopanowania się akurat w tym czasie w alkoholu. Wiedziałem, że jest bardzo źle. Rodzina się prawie rozpadała. Żona mnie miała dosyć. Moje życie artystyczne, wiedziałem, że jeżeli to tak pójdzie dalej, to też się to wszystko zawali, dlatego że zaczynasz być agresywny, zaczynasz mówić złe rzeczy, robisz coraz więcej błędów w takim napięciu jakimś poimprezowym, albo w czasie imprez, albo na jakichś po prostu używkach. Człowiek głupieje, jest inny, jest niedobry. I ja zacząłem takie rzeczy przeżywać i sobie też myślałem, że to wszystko runie. Jeżeli się tak dalej wszystko będzie toczyć, to będzie klęska. Moja żona jest bardzo, bardzo pomocnym człowiekiem w moim życiu i myślę, że gdyby nie ona, to ja jestem 100% mnie nie ma i jestem w jakichś złych okolicznościach po tamtej stronie. 100%, dlatego że to ona mnie praktycznie zawsze zachęcała, żebyśmy gdzieś zajrzeli w stronę Boga, żebyśmy czegoś poszukali, żebyśmy się modlili, żeby cokolwiek związane z duchowością, to jeśli mogę powiedzieć o człowieku, który mi pomógł i który jest dla mnie inspiracją do dzisiaj, to ona właśnie, Ewunia. Bardzo świadomie zacząłem myśleć i przedsadzać moje życie przez to, co czytałem w Piśmie Świętym. I do dzisiaj tak się dzieje, że to jest jedyny mój ratunek, Bóg, który daje bezpieczeństwo, nadzieję, który ci daje to, czego ci nie może żaden człowiek dać, dlatego że ja wierzę w to, że On mnie stworzył i zna i wie, co jest dla mnie dobre. Jak patrzę na tą perspektywę czasu, w moich osiągnięciach z przeszłości, kiedy dostawałem stypendium do najbardziej upragnionej mojej uczelni w Ameryce, pełne stypendium do mojego idola, który do dzisiaj zresztą jeszcze żyje, Gary Barton tam uczył na tamten czas. I droga się zamknęła, nie mogłem wyjechać z kraju, dlatego że jakieś polityczne sprawy były wtedy i nie dało się. I mówiłem, jak to jest, że tak dużo pracowałem, dostałem to stypendium i nie mogę tam pojechać. I z perspektywy czasu, kiedy potem mogłem się upamiętać z tego mojego złego życia, zrozumiałem, że gdybym w tamtym czasie pojechał do tej Ameryki, to prawdopodobnie bym nie przeżył, bo ja byłem podatny na wszelkiego rodzaju po prostu złe rzeczy na tamten czas.

0: Więc Bóg ratuje ludzi, którzy do Niego wołają o pomoc. W moim przypadku ratuje mnie każdego dnia. Bóg jest moim wsparciem w sprawach bardzo intymnych, gdzie nikt o nich nie wie, gdzie właśnie sobie mogę być sam i kiedy nikt mnie nie rozumie i z nikim sobie nie mogę pogadać o czymś tam, to wtedy nawet nie muszę z Bogiem rozmawiać, ale z Nim jestem i sobie tak siedzimy. Czasami nic do siebie nie gadamy, ale wiem, że On jest i że jest moją pomocą, że jest moją nadzieją, że nie potrafię bez Niego żyć, że jest moim powietrzem, że jest moim, że jest wszystkim. I za to Mu jestem wdzięczny, że nie muszę być sam. Nie jestem w stanie sam żyć. Pomimo tego, że mam kochaną żonę i dzieci, i ludzi wkoło życzliwych. I nie jest to żadna religijność. Nie lubię tego. Nie lubię religijności i jakichś struktur. Nie o to chodzi. To jest po prostu coś bardzo osobistego, co jeżeli ktoś doświadczy takiej historii z Bogiem, to tego nie zapomni do końca życia.
1: Był to reportaż Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
2: Tego się teraz słucha.

0: Mazurska gadka doktora Szatka. Doktor Piotr Szatkowski.
1: To się teraz narobrzyło tych szwund, a spora chować ciesko. Ludzie no by się legacili, lenili. A najlepszej to się legacić, lenić w święto pracy. Ale muszę wam, miłe słuchacze, się przyznać, że to jest fest robotny, co jak to ja nie jestem. Kiedaj se ludzie, stare Mazury, to jo, od zarenka do ziecora, pomaluchnu, ale robzili co brak. A ja? Rzęcy taki nie robziga, a jak już robrze, to jak furcek. Fatko, co by później mieć więcej czasu na dychnięcie. I robota chyba te sme tak za bardzo nie lubzi, bo co przyjdę do bziura, w którym robzie, to co dotknę, to za ramę strum, celi prąd kopsie. To dlatego, że tam są takie te pichy, dywany. Jak się szura butani, to jak to mużo mądre ludzie, elektryzuje się. No i teraz to mam strach, co dotykać w tej robocie, to i nic nie dotykam. No jo, ale to tyle o psielsem meja i robocie. Później je 2 meja, święto fany. Flagi. Mazury to mużyli fana z niemieckiego fane, ale też mużyli fana na patelnie, eno z niemieckiego pfane. Po mazursku wszo się wyniesało i brzmiało jednako. Musiałeś cłeku sam się domyślać, czy chcesz rzesać flagę, czy patelnię, ale dumam, co każden, co nie był nimek, to ziedział. Po mazursku możemy powiedzieć na przykład: polska fana je brzało czerwona, albo polska fana ma brzało czerwono farbę, bo farba była mazurskim słówkiem na kolor. Barwę. Na zychernie żeta jako farbę miała regionalna fana Mazurów. Wyjrzała jak luksemburska, eno dupo do góry. Modro brzało czerwona, zaniast czerwono brzało modra. No i 3 meja jeszcze jedne święto mamy. Konstytucji. Jo, no to tedy musim dumać o zakonie. Eno nie o takim, co zakonniki i zakonnice tam i siedzą, bo zakon po mazursku znaczy prawo. Prawo rozumiane jak wszystkie zasady do kupy. Ale jak chciałeś powiedzieć, co ma prawo do czegoś konkretnego, to mużyłeś mom recht. I na przykład mom recht sprzedawać nieso, mógłeś powiedzieć. Czyli mam prawo sprzedawać mięso. Mom recht znaczyło też mam rację. Tedy znowu się mógł domyślać, co ktoś tam miał w głowie. Jo, a Mazury to w swoich rechtach byli brzegłe ludzie. Lubzili się prawować o rozmaite rzeczy. A na więcej to z siosiadani, jak się powadzili po sznapsie. Tedy jeden drugiego udał, czyli podał do sądu. Choć byli też potulniejse, jak owte ze wschodu. I jak sądowi, czyli sędzia, przysądził, tak musiało być. Nikt z granato jak kargul na ternin, czyli rozprawę, nie jechał. Słowniczek. Robzić, pracować. Legacić się, lenić się. Zarenek, poranek. Ziecur, wieczór. Brak, trzeba. Furcek. Człowiek w gorącej wodzie kąpany, wykonujący wszystko w pośpiechu. Fatki, prędki, szybki. Dychnąć, odpocząć. Tepich, dywan, siurać, włóczyć nogami, szurać, pocierając o powierzchnię podłogi. Fana, flaga, ale też i patelnia. Nimek, o człowieku nieporadnym, mało bystrym. Na zycher, na pewno. Wyjrzeć, rzadkie słowo oznaczające wyglądać. Zakon, prawo. Recht, też prawo, ale i racja. Powadzić się, pokłócić się. Udać kogoś, podać kogoś do sądu, pozwać kogoś. Sądowy, sędzia, granata, granat. Ternin, rozprawa sądowa.
0: Mazurska gadka doktora Szatka w każdą niedzielę 5 minut przed 7 w Radiu 7. Zaprasza dr Piotr Szatkowski.
2: Minęła godzina 7.

0: Te programy powtarzamy. Gość Radia 7.
1: Audycja Gość Radia 7, Barbara Ploch. Dzień dobry Państwu, a dziś ze mną w studio prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębieniu, pan Piotr Kamiński. Dzień dobry panie Piotrze.
2: Witam Państwa, bardzo serdecznie witam panią.
1: Dębień to taka mała miejscowość, przybliżmy słuchaczom, w powiecie działdowskim w gminie Rybno. I w tejże właśnie wsi trwa ważna inicjatywa lokalna, taka społeczna, a mianowicie Ochotnicza Straż Pożarna, której pan właśnie przewodniczy, prowadzi zbiórkę środków na zakup nowego wozu strażackiego. Proszę powiedzieć, co to się wydarzyło, że pan postanowił, żeby taką zbiórkę przeprowadzić?
2: Szanowni Państwo, powiem tak. 1, 2 i 3 stycznia, każdy wie, jaką mieliśmy pogodę, zostaliśmy zadysponowani do zdarzeń takich jak zwisające konary nad drogą powiatową, akurat tutaj Dębień-Rumian. Pojechaliśmy do tego zdarzenia powolutku, ponieważ było ślizgo. Efektem tego było takie, że każdego dnia wyjechaliśmy, tylko nie mogliśmy wrócić.
1: Dlaczego?
2: Ponieważ ten samochód nie był w stanie, bo tam jest lekkie wzniesienie, ruszyć na lodzie. Nie był w stanie zawrócić gdzieś, musieliśmy jechać do samego Rumiana, zawrócić, ponieważ tam nie było warunków. Powiem takie zdarzenie, które miało miejsce. Kolega oparł się o samochód, tak jak każdy się opiera o ścianę, i ten samochód wylądował po prostu delikatnie w rowie. Musiałem wrócić do domu, wziąć ciągnik i ten samochód wyciągnąć.
1: Aha.
2: Następnego dnia kolega przyjechał ramem, takim samochodem dużym, żeby znowu nas wyciągnąć. Bo ten samochód po prostu nie był w stanie na tym lodzie jeździć, bo to następnego dnia kolega przyjechał ramem, takim samochodem dużym, żeby znowu nas wyciągnąć. Bo ten samochód po prostu nie był w stanie na tym lodzie jeździć, bo to ten samochód nie ma.

0: A proszę powiedzieć, jeśli idzie właśnie o samą jednostkę OSP Dębień, ilu was jest, do jakich akcji najczęściej wyjeżdżacie?
1: Ilu nas jest? Było nas do tamtego roku niecałe 30 osób. A dzięki temu, co zaczęliśmy robić, jest nas coraz więcej. A co ciekawe, wstępuje w nasze szeregi coraz więcej kobiet i
0: nie
1: dzieci.
0: Boicie się?
1: Nie, ale czego? Kobiety są tak naprawdę, chłopaki, nie obraźcie się, ale tak naprawdę, jak widzę, to kobiety są zaangażowane jeszcze bardziej dziś mogą, ponieważ my w tym roku, nasza jednostka wystawia drużynę pożarniczą na zawody. I wiem, że tutaj pozdrawiam Paweł Zapałowski, Karol Mergalski, to są chłopacy, którzy te dziewczyny uczą. Ja tylko stoję z boku, patrzę jako prezes i bardzo mi się to podoba, bo już mieliśmy kilka spotkań i będziemy mieli, bo 20 czerwca są zawody strażackie, będziemy trzecią drużyną w naszej gminie, która będzie miała kobiecą drużynę pożarniczą, jeżeli chodzi o zawody, ale też już mam dwie kobiety, które przeszły kurs i wyjeżdżają do pożarów, a jedna z nich jest kierowcą.
0: Jest kim pracować,
1: tak.
0: I ten samochód będzie służył. Ile potrzebujecie pieniędzy, żeby kupić ten samochód?
1: Kwota 650 tysięcy. To jest kwota taka, którą widzieliśmy taki sam samochód ma OSP Filice. Byliśmy tam u chłopaków, pokazali nam ten samochód, dzięki Robert Stolarczyk.
0: Czyli jaki chcecie ten samochód?
1: No ten samochód, jaki ma OSP Filice właśnie.
0: Czyli?
1: Mercedesa z napędem na 4 koła, który ma 1000 litrów wody, my mamy do tej pory 200.
0: A ile na tę chwilę już macie uzbieranych pieniędzy?
1: Ponad 100 tysięcy złotych i w czwartek złożyłem w naszej Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej zapotrzebowanie na nasze auto i możemy dostać dofinansowanie do 180 tysięcy. Także będziemy walczyć o całą tą pulę.
0: 9 maja odbędzie się charytatywny piknik. Co to będzie właśnie za piknik? Bo widziałam plakat, atrakcji tam jest tyle, że nie wiadomo od czego zacząć.
1: Panie redaktor, powiem tak. Plakat jest nieaktualny niestety.
0: O, dlaczego?
1: No bardzo mi przykro powiedzieć to, że jest on nieaktualny z tego względu, że na tym plakacie nie ma nowych rzeczy, które już się pojawiły. Także
0: rozumiem.
1: Żartuję oczywiście.
0: Pani, ale data i miejsce się zgadza.
1: Wszystko się
0: Czyli
1: zgadza,
0: 9
1: tak.
0: maja?
1: 9 maja. Rozpoczynamy o godzinie 9.30 turniejem piłkarskim, ponieważ tam na boisku mamy wiele takich sektorów, gdzie mamy tak małe boisko do piłki nożnej, a la Orlik. Więc będziemy, ale Orlik nie mamy sztucznej nawierzchni, tylko mamy murawkę piękną właśnie dzięki Grzesiu Januszewski, bo dbacie o to i tam będzie się zacznie to tym turniejem. Zapraszamy wszystkie zespoły do zapisywania się. O godzinie 13 rozpoczniemy to. Już nieaktualna jest informacja ta, która jest na plakacie, że będą najpierw biegać, później chodzić. Nie. Najpierw będzie wyścig, gonimy strażaka. Polega to będzie na tym, że osoba, która wylicytuje tego lidera, który będzie uciekał, będzie jechał rowerem wyznaczonym trasą, będzie miał na sobie albo przy sobie nagrodę w wartości 1000 zł i za minutę ruszą wszyscy ci, co będą chcieli wziąć udział. Będą go gonili przez 10 km. Jeżeli ktoś go złapie, to on przejmuje tą nagrodę. Tak? Później po tym wystartują osoby, które będą biegli. To jest trasa długości 3 km, a następnie osoby Nordic Quicking, które chodzą na kikach. Tak samo to jest trasa 3 km. Jest około kilometra asfaltu, później skręcamy w polną drogę. Wszystko będzie zabezpieczone przez strażaków, przez ochronę.
0: Wyznaczone, otaczone.
1: Tak jest.
0: Nikt się nie zgubi. Dobrze. Pobiegane.
1: Pochodzone.
0: Pojeżdżone. Co dalej?
1: 9 maja będziemy mieli też, będziemy mieli dwa zaprzęgi konne. Będzie bryczka i dorożka. Będzie kucyk. Będzie można z tego skorzystać. Dla dzieciaczków będziemy mieli zjeżdżalnie, takie atrakcje dmuchane. Jeżeli będzie pogoda, to będzie też piana. Będziecie mogli się tam w tej pianie... oczywiście strefa gastro to jest... Nie, w ogóle o tym nie mówię, bo będzie na grubo. Co będziemy mieli dalej? Będzie zespół Eksplozja o 20:00, koncert zespołu Eksplozja. Od godziny 13:00 Marcin Golden Boys, zespół Marcin Sobczak z kolegą. Od 13:00 godziny w ogóle będą całą tą imprezę ciągnąć. Konferansjerzy to jest pani Macia z Lizbarka do Remifa i ja oczywiście. Będziemy mieli konkursy, różnego typu konkursy dla dzieci, dla dorosłych.
0: Z nagrodami.
1: Oczywiście, wszystko będą nagrody. Mam już tutaj te nagrody u siebie. Dziękuję Komie. dziękuję Działdowszczyźnie, dziękuję Muzeum w Grunwaldzie, naprawdę tych ludzi jest masa. Odezwał się do mnie kolega Dawid, będą samochody, Ferrari i takie rzeczy. Będzie można się u nas przejechać ramem, będzie można się u nas przejechać Dodge'em, będzie można u nas się przejechać z syrenką i maluchem na ten moment. Czy ja o czymś zapomniałem? Pewnie o czymś zapomniałem. Ale... będą u nas chłopacy z OSP Wysoka, przyjeżdżają do nas

0: Kurczę.
1: I tych atrakcji do tego 9 maja pewnie jeszcze się nazbiera, więc tak, warto śledzić. No właśnie, gdzie można uzyskać bieżące informacje dotyczące między innymi imprezy, ale też jak na bieżąco wspierać waszą zbiórkę.
0: Powiem tak, ja wszystko zamieszczam u siebie na stronie.
1: I tam będą te informacje.
0: Tak, OSP Dębień ma też swoją stronę na Facebooku już i tam będziemy zamieszczać wszelkiego typu informacje. Ja u siebie będę, a tam będziemy po prostu przekazywać, udostępniać na tamtej stronie, więc szukajcie OSP Dębień, ewentualnie Kamiński Piotr na Facebooku, tylko ja wiem o tym, że Kamińskich Piotrów w Polsce jest bardzo dużo.
1: Więc lepiej może OSP Dębień. Panie Piotrze, musimy kończyć i mam nadzieję, że te pieniądze będą tak płynęły, jak pan mówi, bo pan tak mówi dużo i takim szerokim strumieniem. Mam nadzieję, że te wszystkie pieniądze będą spływały na te konto, a samochód niebawem będzie u was w jednostce. A czy ten samochód będzie miał swój garaż? Czy jesteście przygotowani na taki sprzęt?
0: Proszę panią, jeżeli tylko ktoś powie, że ten samochód będzie jutro, my od razu otwieramy drzwi i go tam wstawiamy. Aha. Mamy garaż, a w garażu będą naprawdę piękne rzeczy jeszcze, takie artefakty, takie różne rzeczy, które mamy. Tylko powiem taką ciekawostkę. Dostaliśmy na licytację mikrofon studyjny od Pawła Kukiza, dzięki Pawełku, z jego autografem. Dzięki temu mikrofonowi nagrał dwa pierwsze swoje najbardziej rozpoznawalne utwory. My mamy to u siebie, nie wystawiliśmy tego na licytację. To
1: czyli jest będzie do zlicytowania w dniu...
0: Nie będzie. Nie, na ten moment nie. Mhm. My musimy znaleźć takie osoby, bo ten mikrofon tak naprawdę dla nas jest bezcenny.
1: Tutaj musimy postawić kropkę. Zapraszamy państwa i do licytowania różnych gadżetów, i do uczestniczenia w pikniku 9 maja, i do obserwowania fanpage'u OSP Dębień. Moim i państwa gościem był prezes OSP Dębień, pan Piotr Kamiński. Panie Piotrze, bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję państwu bardzo serdecznie. Do zobaczenia.
1: Nadmienię tylko, że Radio 7 jest oczywiście patronem medialnym wydarzenia i całej zbiórki. Do usłyszenia, Barbara Bloch.
2: Te programy powtarzamy.

0: Te programy powtarzamy. Gość Radia 7.
1: Dzień dobry Państwu, witam w audycji Gość Radia 7. Dziś przyjechałem do Muzeum Wsi Mazowieckiej, do skansenu sierpeckiego i przy moim mikrofonie jest pani Justyna Cieszyńska z działu promocji Muzeum Skansenu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Przyjechałem, ponieważ zbliżam się do fantastycznej imprezy, no przynajmniej jeżeli będzie tak jak w zeszłych latach, do majówki w skansenie. I takie mam pytanie na początek, bo motywem przewodnim w tym roku jest wiejskie podwórko. Brzmi jak zapach świeżego chleba, brzmi jak kuchnia babci. Skąd wzięła się ta nazwa, skąd ten motyw?
2: Wiejskie podwórko to hasło naszego konkursu kulinarnego, który będzie miał miejsce podczas naszego wydarzenia Gotowanie na Polanie 3 maja w niedzielę. I idea samego hasła konkursowego wzięła się stąd, że staramy się, żeby to gotowanie na polanie co roku miało jakiś inny troszeczkę charakter. Oczywiście cały czas opowiadamy o naszej wsi, o tym, co było dla niej charakterystyczne, co dawniej na wsi spożywano. I mieliśmy już edycję zarówno myśliwskiego gotowania, leśnego gotowania, potraw na przednówku właśnie, czyli w momencie, w którym właśnie się znajdujemy, bo okres wiosenny to jeszcze moment, kiedy nie było świeżych zbiorów, dopiero rośliny kiełkowały. W związku z tym tego zeszłorocznego pożywienia, tych zeszłorocznych zapasów było w gospodarstwach coraz mniej. Stąd też gospodynie, żeby przeżyć, przetrwać w rodzinie, musiały nieźle się nakombinować, żeby wymyślić to pożywienie właśnie z tego, co było jeszcze właśnie w ich komorach, w ich spiżarniach, ale też z tego, co udało się już zebrać. Mam tutaj na myśli rośliny. A hasłem tegorocznej edycji jest właśnie wiejskie podwórko. Dosyć wdzięczna kategoria, bo dosyć szeroka, więc przygotowujemy tutaj potrawy zarówno z drobiu i tutaj mamy do wyboru i kury właśnie, i gęsi, i kaczki, może jakieś perliczki czy indyki. Mamy wołowinę, mamy wieprzowinę, której też dawniej spożywano sporo, jeśli chodzi o mięso, bo mięsa spożywano właśnie stosunkowo niewiele, ale jeśli już, to chyba najczęściej właśnie drób i wieprzowinę. Natomiast mamy też właśnie to, co wokół podwórka, czyli w ogóle w zagrodzie. Więc wśród zapasów właśnie mamy różnego rodzaju przetwory z warzyw, właśnie może z owoców. No to jest szansa to wykorzystać. No i jaja właśnie. Jaja do wszelkiego rodzaju ciast, ale może też do jakichś napojów, może właśnie do jakichś pomysłowych deserów. Także zachęcamy przy właśnie konkursie do tego, żeby wykorzystać właśnie to, co dawała zagroda i wiejskie podwórko. I nasi uczestnicy będą startować właśnie w czterech kategoriach. Zupa, danie główne, deser, napój. Mają szansę przygotować jedną potrawę bądź dwie potrawy, ale każdą w innej kategorii. No i sprawdzimy właśnie, co dobrego wyczarują. Sprawdzi to oczywiście nasz skład sędziowski, nasze jury, które będzie próbować te potrawy, a przy okazji będą opowiadać właśnie o wiejskiej kuchni. Także tutaj wszystkich naszych zwiedzających, naszych uczestników zachęcamy do tego, żeby zasiąść przed sceną w amfiteatrze właśnie od godziny 11 w niedzielę 3 maja, żeby kibicować uczestnikom konkursu, a jednocześnie właśnie, żeby posłuchać o kuchni wiejskiej, o potrawach z wiejskiego podwórka, o kuchni troszeczkę przednówkowej, również o kuchni dworskiej, szlacheckiej, bo jeden z członków jury właśnie o takiej kuchni będzie opowiadał. Mam nadzieję, że to będzie i wywoła ciekawe może rozmowy, może refleksje, ale też zachęci Państwa do próbowania na naszym kiermaszu potraw, które przygotują właśnie nasi wystawcy.
1: Ja niechcący przeniosłem nas od razu do trzeciego dnia tej majówki. Wrócimy do niego, ale proszę nam przypomnieć jeszcze, jaki będzie ten harmonogram, co po kolei od 1 do 3 maja będzie się tu działo.
2: No właśnie, na początku spotykamy się podczas majówki w skansenie 1 i 2 maja i tutaj przede wszystkim zachęcamy Państwa do zwiedzania naszej wsi rzędowej, do odwiedzania właśnie warsztatów rzemieślników. Będzie z nami kowal, będzie z nami szewc, będzie wiejska rzeźbiarka, będzie również garncarz 1 maja i później 3. To też będzie wymienne, więc na naszej stronie internetowej oraz na naszych mediach społecznościowych znajdziecie Państwo dokładny program, jakie pokazy będzie można zobaczyć danego dnia. Przy tych pokazach i w ogóle na naszej wsi rzędowej towarzyszyć nam będą grupy rekonstrukcyjne.
1: Z Mławy.
2: Tak, będzie nasza już zaprzyjaźniona grupa Cywile Mława, Stowarzyszenie Rekonstruktorów Cywile Mława, ale po raz pierwszy pojawi się u nas również grupa rekonstrukcyjna, właśnie taka troszkę militarna. Grupa Rekonstrukcji Historycznej Strzelcy imienia 31. Pułku Strzelców Kaniowskich. To będzie też grupa rekonstruująca okres międzywojenny pod względem takim wojskowym. Będzie trochę takiego szpitala polowego, będą też rekonstruktorzy amatorzy w mundurach właśnie. Sama jestem bardzo ciekawa, bo jest to grupa, która jest z nami po raz pierwszy. Będą tam członkowie zafascynowani tym okresem międzywojennym i tej wojskowości. Stąd, no, sama jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak będą wyglądały ich inscenizacje. Mam nadzieję, że będzie to też bardzo interesujące i że to nie będzie jedyny raz, kiedy się spotkamy. Chociaż właśnie ze względu na to, że nasze wydarzenia głównie nacechowane są obyczajowością ludową i właśnie opowiadamy głównie o tym, co działo się na wsi w różnych porach roku. No ale majówka jest też takim momentem, kiedy oprócz prac właśnie polowych, wiosennych, takich gospodarskich, możemy też coś więcej opowiedzieć, bo tutaj też święto 3 maja, święto Konstytucji, co prawda, ale gdzieś tam z państwowością i z historią związane, więc tutaj też trzymajmy kciuki za grupę militarną, rekonstrukcyjną i dajmy im też dobre opinie, na pewno się pięknie zaprezentują z nami.
1: To już wiemy, jak to wszystko będzie wyglądało i wróćmy jeszcze do tego trzeciego dnia. Ja na niego najbardziej czekam. Wiem, że pani związana jest z tym dniem od wielu lat. Jest pani też sekretarzem w tym roku i w zeszłych latach też była sekretarzem. I mnie bardzo interesuje, co w poprzednich edycjach najbardziej panią zaskoczyło. Jakiś przepis, jakaś historia, jakiś uczestnik?
2: Rzeczywiście jest potrawa, która nas chyba wszystkich zaskoczyła 2 lata temu. I faktycznie była to potrawa, która wygrała w swojej kategorii, w kategorii danie główne. To było nasze leśne gotowanie na polanie. I prosiliśmy wtedy o potrawy z lasu. No i pamiętam uczestniczkę, która nie była naszym wystawcą. Przyjechała tylko na konkurs. Była bardzo stremowana, zestresowana. Była ze swoją chyba kuzynką, która też startowała w tym konkursie, albo kimś z rodziny. Już mniejsza o to, w każdym razie pani była naprawdę stremowana. Przygotowała pulpeciki z dzika, z kopytkami z pokrzywy, zdaje się. I do tego była surówka z liści lipy i innych młodych listków. I faktycznie w samej karcie zgłoszenia my byliśmy zaskoczeni, tacy bardzo, bardzo ciekawi. Pamiętam, że dane mi było prowadzić też ten konkurs ze sceny i jury gdzieś tam w rozmowie po prostu zaprosiło mnie również do degustacji akurat tej potrawy. Także pamiętam właśnie i doznania smakowe i też to, że tutaj pani uczestniczka naprawdę zrozumiała ideę tego konkursu. Wyszukała bardzo ciekawy pomysł, zrobiła go w dosyć nowatorski sposób, ale korzystając właśnie z tego, co dawniej można było znaleźć właśnie w lesie, co można było znaleźć na wsi, co już rosło właśnie i co dawało te młode listki. Wyszło fantastycznie, jury było zachwycone i też to, co przewija się oczywiście u nas i to, o czym ja i mój zespół zawsze apelujemy właśnie, opowiadając o tym konkursie, że prosimy Państwa o przygotowywanie potraw na bazie dawnych babcinych przepisów, tych dawnych receptur. Jeśli macie Państwo właśnie może jakieś zaszyty z dawnymi przepisami, może właśnie jakieś dawne książki kucharskie, może macie przepisy, które z pokolenia na pokolenie właśnie, które mają też swoją historię. My jesteśmy głodni tych historii. Nie tylko głodni tych potraw, ale głodni tych historii. Opowiadajcie nam swoje historie rodzinne właśnie. Może przygotowywaliście jakąś potrawę z babciami, z prababciami. Może towarzyszy waszej historii rodzinnej jakaś potrawa, która gdzieś tam wpisuje się też w nasz konkurs. Opowiadajcie ją na naszej scenie. O to nam chodzi. To jest też nasza misja właśnie.
1: I to się udaje wam? Bo rzeczywiście mówimy o przepisach babci. Czy uczestnicy rzeczywiście przynoszą te przepisy, rodzinne skarby? Czy raczej inspirują się tradycją?
2: Ja powiem tak, w tegorocznej edycji, to już troszeczkę zdradzę, będzie przepis na gęś z 1822 roku bodajże, znaleziony przez jedno z kół gospodyń wiejskich. Nie wiem, jak będzie smakowało. Mam nadzieję, że przepysznie i jury oceni. Natomiast to jest właśnie ta dociekliwość i ta troszeczkę taka detektywistyczna praca. Zanim panie trafią właśnie do kuchni i przygotują ten gęś, no to na takie przepisy czekamy. Bardzo jestem ciekawa, bo to prawie ponad 200 lat właśnie.
1: Rewelacja. Pani Justyno, gdyby pani miała jednym zdaniem przekonać niezdecydowanych, dlaczego warto wziąć udział w majówce czy w tym gotowaniu na polanie, co by pani powiedziała?
2: Powiedziałabym, że w tym roku majówka, weekend majowy jest krótki, trwa od piątku do niedzieli, więc nie ma sensu za daleko wyjeżdżać. Drodzy Państwo, zapraszamy do nas. Nie ma sensu również siedzieć w domu przed telewizorem i nudzić się. Zachęcamy do tego, żeby od 10 do 18 wybrać nasze muzeum właśnie, albo przez 3 dni, albo jednego dnia. Wybierzcie Państwo dzień, który Wam najbardziej odpowiada. My zachęcamy do tego, żeby odwiedzić nas zwłaszcza 3 maja, ale również 1 właśnie, kiedy są grupy rekonstrukcyjne. godzinę 3 maja, kiedy oprócz konkursu kulinarnego dzieje się bardzo dużo naszych pokazów również na wsi, kiedy oprócz właśnie konkursu potem jest też program artystyczny. Zresztą to jest też 1 maja, więc każdy dzień jest wysycony tymi pokazami, tą oprawą artystyczną właśnie, kiermaszami również z prawdziwym, bardzo unikatowym rękodziełem, z produktami tradycyjnymi, z produktami regionalnymi, których nie znajdziecie w markecie, których nie znajdziecie gdzieś tam lokalnie. Trzeba się wybrać albo do takiego producenta, albo właśnie do naszego muzeum, żeby spróbować i może zakupić takie produkty właśnie. A że zawsze powtarzamy, że nasze muzeum to jest swoisty wehikuł czasu i zachęcamy, żeby przyjeżdżać całymi rodzinami, żeby w naszym muzeum właśnie, żeby nasze muzeum było takim pomostem międzypokoleniowym, żeby to tutaj otwierały się wasze rodzinne historie, żeby dziadkowie mieli szansę opowiadać wnukom o swojej przeszłości, o swoich wspomnieniach, może historie, których nigdy nie opowiadali, może to właśnie nasze muzeum skusi do właśnie takich wspomnień. I przy okazji jest to miejsce rekreacyjne, więc zapraszamy też na przykład z pieskiem, ze swoim czworonożnym przyjacielem na smyczy i oczywiście bez wchodzenia do wnętrz, o co bardzo prosimy, ale żeby właśnie rodzinnie spędzić ten czas, żeby spędzić go aktywnie, troszkę edukacyjnie, na łonie natury, przy śpiewie ptaków i szumie drzew, troszkę odkryć właśnie wiosnę w naszym muzeum, może zrobić też piękne zdjęcia i dobrze odpocząć.
1: Szanowni słuchacze Radia 7, po tak pięknym zaproszeniu już wiemy, gdzie spotkamy się w majówkę, w Skansenie, w sierpcu. Zapraszała Justyna Cieszyńska z działu promocji Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu. Dziękuję pani za rozmowę.
2: Pięknie dziękuję.
1: Adam Ejnik, do usłyszenia.
0: Te programy powtarzamy.

0: Te programy powtarzamy. Gość Radia 7.
1: Audycja Gość Radia 7, Barbara Ploch. Dzień dobry Państwu, a dziś moim i Państwa gościem jest pani Monika Salamon-Miłoboszewska, dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Dzień dobry pani dyrektor.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu.
1: Rozmawiać będziemy dzisiaj o muzeum i o jubileuszu, bo muzeum obchodzi w tym roku 65-lecie działalności, więc muszę zapytać, jakie były początki?
2: Muzeum zostało otwarte 20 maja 1961 roku, dokładnie 150 lat po tym, jak dobra opinogórskie zostały przywrócone Wincentemu Krasińskiemu, generałowi w gwardii Napoleona Bonaparte za wierną służbę. Był to ojciec Zygmunta Krasińskiego, naszego wieszcza narodowego, który tu potem żył, tworzył, który tu w kryptach opinogórskiego kościoła spoczywa. Początkowo muzeum mieściło się jedynie w zameczku i zgromadzone tam były pamiątki dotyczące rodu Krasińskich, a w latach 90. ekspozycję zlokalizowano także w zabytkowej oficynie dworskiej, która wcześniej pełniła funkcję domu dla gości oraz służby w majątku rodu Krasińskich. Pałacyk zaś był prezentem ślubnym, który został przekazany Zygmuntowi Krasińskiemu przez jego ojca Wincentego Krasińskiego. W oficynie dworskiej zgromadzona jest kolekcja dotycząca epoki napoleońskiej, bo Muzeum Romantyzmu w Opinogórze zostało powołane właśnie po to, by krzewić ideę epoki romantyzmu polskiego, europejskiego, epoki napoleońskiej, a szczególnie by opowiadać o Zygmuncie Krasińskim z tym miejscem nierozerwalnie związanym. Co też cały czas czynimy, kontynuując wystawiennictwo w zameczku, prezentujemy cały ród Krasińskich, w oficynie dworskiej prezentujemy nadal epokę napoleońską. We dworze, który powstał dokładnie w stulecie zatwierdzenia przez Adama Krasińskiego, wnuka Zygmunta Krasińskiego, projektu profesora Gałązowskiego na budowę nowego dworu zlokalizowanego w miejscu dokładnie starego, drewnianego, już nieistniejącego. Zlokalizowana jest ekspozycja dotycząca malarstwa końca XIX, początku XX wieku. Obiekt ten powstał wyłącznie ze środków samorządu województwa mazowieckiego, który jest organem prowadzącym dla naszej instytucji i to w ciągu 25 ostatnich lat, w czasie istnienia samorządu województwa mazowieckiego, muzeum przeżyło wielki rozkwit. Dzięki pomysłowości naszego wieloletniego dyrektora Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, pana Romana Kochanowicza, który założyłby w przestrzeni naszego ponad 22-hektarowego zespołu pałacowo-parkowego przywrócić obiekty, które tu kiedyś istniały, lecz na skutek różnych niesprzyjających okoliczności przestały funkcjonować. To założenie dzięki wsparciu zarządu województwa mazowieckiego na czele z panem marszałkiem Adamem Struzikiem, który bardzo rozumie potrzeby instytucji kultury, udało się zrealizować. Kolejne obiekty, które dołączyły do zespołu, to zabudowania folwarczne z ekspozycją powozów, z całym zapleczem edukacyjnym, no i uwielbianymi przez dzieci ptaszkami, konikami, bo tam jest cała ekspozycja przyrodnicza, po oranżerię, która pełni dzisiaj zupełnie nowe role i oczekiwania współczesnego odbiorcy. Tam odbywają się koncerty, teatry i wszystkie wydarzenia, które zawsze gromadzą pełną widownię. To ogólny rys historyczny naszego założenia zespołu pałacowo-parkowego.
1: Czy to, co robicie, znajduje uznanie wśród odwiedzających? Czy ci odwiedzający tutaj są? Bo jeśli są, no to pewnie napędza to wasze skrzydła, wasze działania.
2: Wszystko, co robimy w naszym muzeum, robimy dla naszych gości, odpowiadając na ich potrzeby. I tak jak wspomniałam, muzeum to nie tylko ekspozycje zgromadzone w obiektach, ale to cały ponad 22-hektarowy zespół pałacowo-parkowy, gdzie mamy mnóstwo ekspozycji przyrodniczych, bo przecież 4 spośród naszych drzew są pomnikami przyrody. W ogóle całość naszego parku to dawne założenie angielskie, które kultywujemy, pielęgnujemy, o które dbamy. Przed laty postanowiliśmy w pewien sposób policzyć gości, którzy nas odwiedzają. Wiadomo, że biletowane są tylko obiekty, natomiast nie jest biletowany wstęp do parku. Założyliśmy czytniki ruchu, które liczą naszych gości. Dwa ostatnie lata są funkcjonowania tych jakby pomiarów są dla nas rekordowe, bo odnotowaliśmy ponad 200 tysięcy wejść w ciągu całego roku na teren zespołu pałacowo-parkowego. Oczywiście ta część, która stanowi zwiedzanie ekspozycyjne, jest weryfikowalna przez bilety, natomiast tłumnie odwiedzają Państwo nasz park, kochają nasze ptaki, kochają nasze konie, kochają oddychanie świeżym powietrzem, spacery, no i również naszą gastronomię, z czego jesteśmy bardzo dumni i za co Państwu dziękujemy.
1: No dobrze, więc przejdźmy już do obchodów, bo w zasadzie 22 maja są zaplanowane takie główne obchody, bo 20 jest ta ważna data, ale już 2 maja, czyli w najbliższą sobotę, imieniny i to nie byle jakie imieniny.
2: Nie byle jakie, corocznie 2 maja, niezależnie jaki to jest dzień tygodnia, obchodzimy imieniny Zygmunta, naszego wieszcza, patrona. Również w tym roku tradycyjnie zapraszamy Państwa o godzinie 14 do krypto Pinogórskiego Kościoła, gdzie spoczywa Zygmunt Krasiński. Tam oddamy hołd, złożymy kwiaty. O godzinie 14:15 rozpoczynają się uroczystości w oranżerii i na wstępie zostanie wręczona coroczna nagroda Zygmunta, która przyznawana jest za zasługi na rzecz Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, a po niej usłyszymy prelekcję profesora Janusza Zalewskiego pod tytułem Iridion, a dziady, tłumaczenia dzieł romantyków na języki obce. Pan Janusz Zalewski przekazał nam liczne wydania Iridiona w tłumaczeniach na różne języki. Będzie można w trakcie tego spotkania te egzemplarze obejrzeć. A o 15:00 odbędzie się też tradycyjnie koncert w wykonaniu pani Megi Tunkiewicz-Zakrzewskiej, pana Macieja Klocińskiego, pana Przemysława Skałuby oraz pana Krzysztofa Jaszczaka. Dwa głosy, jedno serce. Tym razem udamy się do Włoch. Przemierzymy Włochy śladami Zygmunta Krasińskiego, które tam zostawił po ubiegłorocznym sukcesie podróży po Francji. Teraz zmierzymy w kierunku innego kraju. Będzie na pewno romantycznie i pięknie.
1: No to przejdźmy teraz już do głównych obchodów, które są zaplanowane na 22 maja. Ale 20 maja, w dzień, kiedy wypada rocznica uruchomienia muzeum, preludium, niezwykły koncert, który odbędzie się również w ramach obchodów.
2: 20 maja, dokładnie 65 lat od dnia powołania naszej instytucji, serdecznie zapraszamy Państwa na dwa koncerty. Jeden to recital fortepianowy Adama Kałduńskiego, zdobywcy Nagrody Specjalnej za wykonanie ballady na 19. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym imienia Fryderyka Chopina w ramach projektu Efekt Chopina z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, organizowanym we współpracy. Będzie typowo romantycznie, a o godzinie 19:00 usłyszymy romantyczne inspiracje w recitalu solowym na saksofonie sopranowym Adama Pierończyka, wybrane motywy epoki romantyzmu, podkreślam, w premierowej interpretacji czołowego saksofonisty jazzowego. Nigdy pan Adam jeszcze tego nie grał. Szczególnie przygotował ten wyjątkowy recital na to wydarzenie. 22 z kolei maja nastąpi otwarcie o wystawy 65 lat Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Pokażemy na niej dary i nabytki muzeum zgromadzone w trakcie tej naszej długiej historii. Będą Państwo mogli zobaczyć również efekty naszej pracy na tej wystawie. Efekty pracy pracowni konserwacji, efekty naszej działalności wydawniczej. Także będą Państwo mogli zobaczyć projekty dawnego parku. No, więcej szczegółów zdradzać nie będę. Serdecznie zapraszamy. W tym dniu wybrzmi także koncert jubileuszowy. Pani Joanna Nawrot-Maciejowska, pan Jakub Oczkowski, pan Paweł Zawada i pani Alicja Lach-Owsiany. W koncercie Romantyzm zaklęty w muzyce. Będą Państwo mogli wysłuchać także wykładu profesora doktora habilitowanego Wiesława Żońcy z Parnasu Ducha Absolutnego, Kuralium Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, funkcja poznawczo-edukacyjna placówki w kulturze polskiej XXI wieku. To patrząc w przeszłość, a patrząc w przyszłość, będą mogli Państwo wysłuchać wykładu profesor doktor habilitowanej nauk medycznych pani Jadwigi Jośko-Ochojskiej na temat muzeoterapii leczenie zachwytem. Serdecznie zapraszamy, każdego dnia na Państwa czekamy.
1: Dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, pani Monika Salamon-Miłoboszewska była moim i Państwa gościem. Bardzo Pani dziękuję i życzę wszystkiego najlepszego na kolejne lata.
2: Dziękuję bardzo.
1: Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia.
2: Tak, dodam. Dobrze, że Pani redaktor przypomniała. Dziękujemy bardzo. Radio 7 oczywiście dołączyło do patronów medialnych. Bardzo dziękujemy za ten patronat i dzięki temu mogą Państwo słyszeć na antenie wszystkie bieżące informacje.
1: Do czego zachęcamy i do usłyszenia. Barbara Ploch.
0: Te programy powtarzamy.

0: Reklama.
1: Tynki i posadzki Fleming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
2: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami pod wykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
3: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
4: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
5: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
6: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce Cuk Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W Cuk ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki Cuk Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
2: Sprzedaż kwiatów wiosennych. Szeroka gama odmian i kolorów. W ofercie również sadzonki pomidorów. Ziółkowscy, Podkrajewo 97F koło Mławy. Telefon 502 156 901. 502 156 901. Czynne także w niedzielę.
0: Reklama.

0: Jest godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Andrzej Poczobut odbierze z rąk Karola Nawrockiego Order Orła Białego. Dziś ostatni dzień majówki, uważajmy, by nie zapruszyć ognia. Piłkarski Puchar Polski pojechał do Zabrza. Górnik wygrał z Rakowem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dziś podczas uroczystości święta 3 maja na Zamku Królewskim Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego, poinformował o tym szef prezydenckiego gabinetu Paweł Szefernaker. Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, został uwolniony z białoruskiego więzienia we wtorek. Na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów, w ramach której reżim w Mińsku zwolnił 3 Polaków i 2 obywateli Mołdawii. Jednym z uwolnionych był właśnie Andrzej Poczobut. Dziś ostatni dzień majówki, kolejne grille i ogniska. O zachowanie ostrożności apeluje kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
3: Przede wszystkim podczas rozpalania zachowajmy szczególną ostrożność. Nie używajmy do tego celu benzyny bądź innych rozpuszczalników. Użycie do tego celu np. benzyny może spowodować obrażenia, poparzenia bądź powstanie pożaru. Po zakończeniu biesiady przy ognisku czy też grilla powinniśmy zabezpieczyć to miejsce i dokładnie wygasić ognisko bądź też grill, zabezpieczyć to, zalać wodą i ewentualnie zasypać piaskiem.
2: Uważajmy na to szczególnie dziś, gdy jest sucho i rośnie zagrożenie pożarowe. Naukowcy opracowali narzędzie sztucznej inteligencji, które szacuje wiek biologiczny na podstawie zdjęć twarzy. Może ono ocenić szanse na przeżycie na podstawie szybkości starzenia, informuje Nature Communications. Wyniki badań sugerują, że wskaźnik starzenia się twarzy, który wykorzystuje zdjęcia do pomiaru zmian wieku biologicznego w czasie, może służyć jako nieinwazyjny biomarker prognostyczny w przypadku raka. To była długa i piękna noc w Zabrzu. Górnik zdobył Puchar Polski. Wygrał na Stadionie Narodowym 2-0 z Rakowem Częstochowa. Stadion był wypełniony po brzegi.
4: To jest niesamowita radość po tylu latach. Naprawdę coś niesamowitego.
5: Czekaliśmy w Zabrzu tyle lat i doczekaliśmy.
6: Chyba najlepiej, jak sobie można wymarzyć, na stadionie przyjechać ze Śląska. Coś pięknego.
2: Piłkarze Górnika ostatni raz Puchar Polski zdobyli ponad pół wieku temu.
1: Te programy powtarzamy.
7: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
8: Witam Państwa serdecznie, Adam Ejnik. W audycji Kroniki Pogranicza będziemy dziś rozmawiali o zawodzie strażaka, o którym marzą mali chłopcy. Naszym gościem jest Jerzy Piotrowski, kierownik Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu. Opowie nam, jak to ze strażą było, jak to ze strażakami było na początku XX wieku, kiedy to w Bieżuniu i w wielu miejscowościach podobnych do Bieżunia straż pożarna, straż ogniowa miała swoje początki, rodziła się.
9: Witam serdecznie. Jest mi miło, że zostałem poproszony o rozmowę na temat bieżuńskich strażaków, na temat bieżuńskiej ochotniczej straży pożarnej, najstarszej i najbardziej licznej organizacji społecznej działającej w naszym miasteczku.
8: Na początku chciałbym poruszyć taki temat czasów przedstrażackich, przedpożarniczych. Jak to było? 1907 rok, koniec XIX wieku, początek XX wieku. To te czasy, kiedy na Mazowszu i w Polsce powstawały straże pożarne. A co było wcześniej? Jak sobie radzono z pożarami? Przecież ich nie brakowało.
9: No tak, wszelkie osady ludzkie, miasteczka, wsie były zbudowane głównie z materiału łatwopalnego, jakim było drewno. Takim miasteczkiem też był Bieżuń. Kroniki odnotowują liczne pożary Bieżunia. Taki największy, pierwszy, z którym spotykamy się w archiwalnych opisach, to rok 1619. Wtedy płonie miasto wraz z kościołem i ratuszem. Płoną wtedy też materiały archiwalne zgromadzone w ratuszu, płoną akty nadania Bieżuniowi praw miejskich. Kolejny wielki pożar odnotowany przez archiwistów to rok 1780. Mniejsze pożary na pewno też wybuchały. No, sprzyjały temu właśnie pokrycia dachów strzechą. Budulec, z którego były zbudowane te wszystkie budynki mieszkalne i gospodarcze, to było drewno. W zasadzie dwa obiekty funkcjonowały w Bieżuniu jako obiekty murowane. Był to pałac i kościół. I to kościół dopiero od drugiej połowy XVIII wieku. Wcześniej kościół był drewniany, który też właśnie, jak wspomniałem wcześniej, ulegał pożarom, no i niestety trzeba było go odbudowywać. Instytucja, która zajmowała się już zawodowo walką z pożarami, to jest wynalazek dopiero XIX wieku. No, należy wspomnieć, że na przykład w Warszawie straż powstała dopiero w 1834 roku.
8: Dwa pożary, one bardzo wpłynęły na Bierzeń, bo Bierzeń tutaj zmieniało się cała założenia pewne i plac rynkowy, i jak spłonął ratusz, bo tu ratusz był. Pamiętam, że poszukiwaliśmy ratusza, do dzisiaj się poszukuje, gdzie ten ratusz był, prawda? Bo po pożarze trudno go odnaleźć, gdzie on tak w ogóle się znajdował.
9: Nie wiemy, gdzie istniał ratusz. Są jego opisy w inwentarzach dóbr bieżuńskich, natomiast no, te próby nasze, takie niewielkie na razie, nie skończyły się sukcesem, czyli wszystko jeszcze przed kolejnymi eksploatacjami archeologicznymi. My w tym swoim badaniu rynku w Bieżuniu dotarliśmy do warstwy właśnie Andrzeja Zamoyskiego. Niezmiernie miło było przejść się szlakiem Andrzeja Zamoyskiego i znaleźć być może monetę, bo takie znajdowaliśmy, którą rzucił biednej osobie właśnie kanclerz Wielki Koronny, bo tak było zapisane w opisach jego osoby, że zawsze miał przy sobie mieszek pełen drobnych monet, które rozdawał biednym mieszkańcom naszego miasteczka.
8: Oprócz ratusza spłynęła również wszelka dokumentacja, plany Bieżunia. Fajnie, że przeszliśmy do kanclerza Zamoyskiego, bo kiedy jeszcze nie było straży, to ten obowiązek gaszenia pożaru spoczywał na właścicielu miasta i pod koniec XVIII i w XIX wieku to właśnie w miasteczkach gromadzono wszelkie przyrządy do tego, żeby pożary gasić. Jakie te przedmioty, bo to dosyć egzotyczne nazwy będą, prawda?
9: No tak, można wymienić, no na pewno były to jakieś drabiny, bosaki. Co to jest bosak? No można by to opisowo spróbować określić jako taki długi drąg zakończony hakiem metalowym. Można było ściągać palące się fragmenty na przykład dachu słomianego. Były też na wyposażeniu wszelkie topory, płachty, które tłumiły ogień, prawda? Wiadra, no drewniane zazwyczaj, wiadra z wodą. No beczki, tak zwane szpryce. Szpryce, czyli no coś w rodzaju takiej wielkiej strzykawki, którą się zasysało wodę z beczki i można ją było specjalnym tłokiem, no rozprowadzić na płomienie płonącego budynku czy dachu. Były to urządzenia no dość prymitywne. Najbliżej znane mi tego typu urządzenia można obejrzeć w Muzeum Pożarnictwa, które funkcjonuje do dzisiaj. Były to urządzenia no dość prymitywne. Najbliżej znane mi tego typu urządzenia można obejrzeć w Muzeum Pożarnictwa, które funkcjonuje do dzisiaj przy Ochotniczej Straży

0: tylko co to znaczy, pewnie ile litrów miała która. No dobrze, to więc przejdźmy do wieku XX, początek wieku XX. Straże pożarne powstają w pobliskich miejscowościach, chyba najwcześniej to było w Płocku i jeszcze w innych miejscowościach, w Pułtusku, w Mławie, na pod koniec XIX wieku, w Żurominie w roku 1902 i przechodzimy do Bieżunia. Tutaj też dosyć wcześnie, początek wieku. Jak to wyglądało w Bieżuniu?
1: Dokładnie 29 czerwca 1907 roku mieszkańcy skrzyknęli się, można tak to nazwać, i wzorem właśnie sąsiednich miejscowości postanowili założyć bieżuńską Straż Ochotniczą Ogniową, tak to się nazywała wtedy ta organizacja. Miała za cel niesienie pomocy mieszkańcom w momencie wybuchu pożaru. Jak się to zaczęło? Pierwszym prezesem został ksiądz proboszcz miejscowy, ksiądz Jan Szostakiewicz, i został wybrany zarząd. W skład tego zarządu weszli miejscowi notable, jak dr Brudnicki, jak miejscowy kupiec Ludwik Węglewski, sekretarzem, naczelnikiem jednostki został Nikodem Ehrenkreutz. Także wstąpiło do organizacji około 70 osób. Tę wiedzę czerpiemy z pierwszych zdjęć, które się wtedy pojawiły.
0: Panie kierowniku, ja bym poprosił, żebyśmy otworzyli to zdjęcie i żeby pan tak przybliżył naszym słuchaczom, co na tym zdjęciu się znajduje. Pierwsze zdjęcie Straży Pożarnej z 1908 roku, prawda?
1: Prawdopodobnie była to pierwsza rocznica powołania Straży Pożarnej w Bieżuniu. Strażacy ubrani w piękne, lśniące białe mundury, góry, bluzy, bo spodnie czarne, wysokie buty skórzane, na głowach lśniące mosiężne hełmy, wypolerowane pięknie, prawdopodobnie jakąś pastą wapienną czy drobnym piaskiem. No oczywiście sztandar, który towarzyszył już bieżuńskim strażakom od zarania. No siedzący zarząd, wtedy jeszcze dr Brudnicki, ksiądz właśnie Szostakiewicz jako prezes, Nikodem Ehrenkreutz i nieznani już w tej chwili z imienia i nazwiska mieszkańcy Bieżunia. Pojawiają się także na zdjęciu mieszkańcy narodowości żydowskiej, charakterystyczne brody o tym świadczą. Zdjęcie jest prawdopodobnie wykonane gdzieś, być może w parku przy Pałacowym. Tak jak wspomniałem, strażacy od początku dbali o to, by zachować w pamięci te pierwsze lata. Fotografowali się często właśnie ze sprzętem, którego używali. Mamy tutaj te właśnie na zdjęciu wspomniane wcześniej szpryce, czyli takie te pierwotne modele sikawek. Jak to funkcjonowało? Strażacy też mieli wyznaczone na przykład dyżury, tak zwane końskie dyżury, czyli musieli trzymać w nocy konia w gotowości i na sygnał, który był wysyłany ze specjalnego słupa, na którym był zawieszony dzwonek, a ten słup stał na środku rynku, był wysyłany alarm do strażaków, że jest zagrożenie pożarem, że wybuchł jakiś pożar. I wtedy te konie już podpięte pod wóz z beczkami z wodą mogły błyskawicznie się przemieścić i wtedy niejako gonili strażacy wybiegający ze swoich posesji. Wiedzieli już, który strażak, który sąsiad pełni dyżur w tym momencie. Nie było to duże miasto, więc ta informacja była znana wszystkim zainteresowanym stronom. No i jechali do pożaru, biegli ratować mienie i ludzki dobytek.
0: Podoba mi się bardzo nazwa, te końskie dyżury. Ja podkreślę to, bo już tutaj pan mówił o tym. To znaczy, że trzeba było całą noc mieć konie w gotowości, zaprzężone i podpięte pod wóz.
1: Tak to jest opisane i myślę, że tak było, bo był to zwyczaj przejęty z czasów jeszcze zaboru pruskiego. Pierwszy zabór, nasze tereny weszły właśnie w skład państwa pruskiego. Były to tak zwane Prusy Południowe i wprowadzili właśnie tutaj dosyć takie dobre zasady funkcjonowania właśnie jakichś takich namiastek, jeszcze nie organizacji, ale właśnie mieszkańcom na przykład rozdawano wtedy już poszczególne sprzęty. Te dyżury też już zaczęły funkcjonować. Przejęły to później władze carskie, bo Bieżuń znalazł się pod zaborem carskim. Uznano, że jest to dobry sposób walki z zagrożeniami pożarem. Te właśnie dyżury były kontynuowane jeszcze do okresu międzywojennego. Funkcjonowało jeszcze oznakowanie poszczególnych gospodarstw, domostw leżących przy głównych ulicach naszego miasteczka, to, jaki sprzęt posiada w swoim gospodarstwie. Ułatwiało to po prostu akcje gaśnicze. Wiedziano, w którym domu jaki jest, znajduje się sprzęt. No i to była swoista taka, no jakby, no informacja dla mieszkańców.

0: miejscu, w którym domu mogą znaleźć odpowiedni sprzęt do odpowiedniej akcji.
1: Czyli malowano na domach znaki odpowiednie, które oznaczały jakiś sprzęt. Dobrze, a kto mógł zostać strażakiem w takim razie?
0: No, zazwyczaj garnęła się do tego młodzież męska. No, każdy młody człowiek do dzisiaj, zresztą do, w dzisiejszych czasach, też chce być albo strażakiem, policjantem, albo, nie wiem, marynarzem na przykład, prawda? No, straż była taką organizacją budzącą wśród młodych ludzi na pewno jakiś zachwyt, jakieś takie, no, mieli ten sprzęt taki, który nie każdy miał, prawda? Więc dzieciaki na pewno i młodzież garnęła się do tej straży. Nie było jakiegoś ograniczenia. No, trzeba by było sprawnym fizycznie. Żydzi mogli się też, stanowiący 50% prawie ludności mieszkańców naszego miasteczka, też mogli wstępować do straży. Nie było to liczne ich ilość, ale na zdjęciach widać w opisach, że też się zapisywali do tej straży. No, trzeba było chcieć po prostu się organizować. Jedną ciekawostkę też warto dodać. Myślę, że jest to takie znamienne, że straż powstaje w 1907 roku. Mamy jeszcze zabór rosyjski wtedy. Ale można było już niejako przemycać pewne treści narodowe właśnie działań straży. Można było uczestniczyć w jakichś uroczystościach, na które no, władza musiała pozwolić, no bo zdawała sobie sprawę, że ta organizacja pomaga w utrzymaniu porządku, no przeciwdziała właśnie pożarom, walczy z tymi pożarami, a jednocześnie no, przez tą działalność kulturalną można było kultywować i już wpajać jakieś tendencje właśnie, które później w momencie odzyskania niepodległości, można powiedzieć, były jak znalazł. Czyli już ta młodzież była kształtowana, no kształtowano właśnie jakieś patriotyczne podstawy, mówiono o wolnej Polsce. No była to organizacja, jednym słowem, no, która skupiała też mieszkańców, którzy no też chcieli odzyskania tej niepodległości. Gdy ta wolność przyszła, ta organizacja już działała w pełni swoich możliwości. No i to było taką wartością dodaną. Także no mieliśmy już od razu w momencie odzyskania niepodległości no taką organizację, która, w pełni polską, która no służyła potrzebom mieszkańców.
1: Po powojenne czasy przetrwały też notatniki z nutami. Możemy się dowiedzieć, jakie pieśni śpiewano, co też potwierdza te słowa o patriotyzmie.
0: Tak, funkcjonowały różnego rodzaju pieśni religijne, które były śpiewane, odgrywane przez orkiestrę, śpiewane przez ludność zgromadzoną w kościele. No, strażacy uczestniczyli we wszystkich formach działalności religijnej, jak Boże Ciało zawsze śpiewała te właśnie pieśni religijne, które też często były no, przemycane treści narodowe i niepodległościowe. Uczestniczyła w różnego rodzaju imprezach typu na przykład premiery sztuk teatralnych. Odbywały się one właśnie w remizie. Prezes dr Wolski był człowiekiem uzdolnionym bardzo muzycznie. Pięknie grał na pianinie, akompaniował różnego rodzaju właśnie występom teatralnym. Jest to też zachowana ta informacja w naszych archiwach o tego typu działalności właśnie prezesa Wolskiego. Cóż jeszcze? No właśnie straż bardzo chętnie organizowała różnego rodzaju potańcówki, czyli tak zwane wieczorki taneczne odbywały się albo w remizie, albo w pałacu. Orkiestra grała, zapewniała część muzyczną, no a strażacy z rodzinami, z mieszkańcami uczestniczyli w tym bardzo chętnie. Dochód z tego typu imprez był przeznaczany też na działalność organizacji.
1: Na powstanie straży, jeszcze wrócę do tego powstania, miał duży wpływ też architektura Bieżunia. Pan wie, jak wyglądał ówczesny Bieżuń. Pan orientuje się, jak ten Bieżuń, znaczy nie pamięta oczywiście, ale z wszelkiego rodzaju publikacji i zdjęć, które przetrwały w muzeum, wiadomo, można już powiedzieć, jaki obraz tego Bieżunia się wyłania.
0: W dużej mierze to można powiedzieć, że ta część starego miasta, bo tak ją określamy, no niewiele się zmieniła. Układ, mówię o układzie urbanistycznym. Mamy tutaj olbrzymi rynek. To jest taka wizja też Andrzeja Zamoyskiego, który chyba zapatrzony w swojego poprzednika Jana, budowniczego Zamościa. Chciał tutaj w Bieżuniu stworzyć miasto na miarę już takiego naprawdę europejskiego, nowoczesnego miasta. Stąd te gabaryty tego rynku, olbrzymie szerokie ulice odchodzące. To nie są już wąskie, średniowieczne uliczki 3-metrowej szerokości, tylko ponad 10-metrowe arterie to tak trzeba nazwać. Ciekawostką są na pewno już wtedy organizowane przejazdy do rzeki. To były tak zwane tryfty, które były pasem ziemi, którym mogły się przemieszczać wozy właśnie strażackie, by czerpać wodę z rzeki. Taka tryfta zachowała się tutaj niedaleko naszego muzeum, na rogu ulicy Zamkowej i Stary Rynek, właśnie Starego Rynku. Jest taki pas ziemi biegnący, taka uliczka, no to właśnie tak zwana tryfta, biegnąca do rzeki i tą drogą dostarczano wodę. W momencie wybuchu pożaru nie można było tej drogi zabudować, trzeba było ją utrzymywać w stanie przejezdnym. No i tak to się działo i do dzisiaj zresztą ta droga funkcjonuje. No już strażacy nie czerpią tą drogą wody, mają ujęcie własne i podjeżdżają do rzeki. Natomiast no taka ciekawostka z tamtych czasów to jest na pewno właśnie i ta nazwa tryfta, no pewnie z niemieckiego coś trzeba by sięgnąć do źródłosłowu. Natomiast jak ten Bierzuń wyglądał? No właśnie głównie zabudowa drewniana, kryta strzechą, dachówka. Trzeci budynek murowany w Bierzuniu po pałacu i kościele to była dopiero szkoła murowana, kryta dachówką, szkoła tak zwana pruska z 1806 roku. Prusacy zbudowali tę szkołę, przetrwała do lat 70. Mieściły się tam jeszcze jakieś pracownie zajęć praktyczno-technicznych, o ile mi wiadomo. A tak pozostałe budynki, no to drewno. Strzecha, dachówka, tak jak wspomniałem, dopiero później. Przy korzystnym, no bądź w cudzysłowie mówiąc, wietrze, pożar wybuchający w jednym budynku ze strzechą, no mógł się bardzo łatwo rozprzestrzenić na inne budynki. Stąd pomysł już... Przypuszczam, że z czasów nowożytnych, z czasów być może jeszcze Andrzeja Zamojskiego, wyrzucenia niejako poza obręb z tego starego miasta budynków gospodarczych, które no były jeszcze bardziej narażone na wybuch pożaru. Gromadziło się tam w nich płody rolne, właśnie słomę, siano, zboże, maszyny urządzenia rolnicze, ziemniaki, no wszystko, co dostarczała rola. Wybuchały pożary tych stodół, no i niestety stodoły mieściły się mniej więcej jakbyśmy dzisiaj z lotu ptaka spojrzeli na plan Bierzunia, tam gdzie na ulicy Zamojskiego, tam gdzie mieści się obecnie szkoła podstawowa i gimnazjum oraz na ulicy Leśnej. Były to długie szeregi stodół. Pomiędzy tymi stodołami były kieraty, gdzie zaprzęgano właśnie konie i można było wymucić zboże. Stodoły się paliły. Do dzisiejszych czasów no, nie zachowała się żadna z tych stodół. Jeszcze ostatnie pamiętam chyba zdjęcia robiłem gdzieś około 2009 roku na ulicy Leśnej. Stała taka jeszcze ostatnia zapadnięta, z zapadniętym dachem ta stodoła. Natomiast wszystkie poznikały, no niestety właśnie wskutek pożarów, no i wskutek zmian w ogóle ekonomicznych, gospodarczych. Przestały być przydatne, ale większość się spaliła niestety. No ale uratowano dzięki temu zabiegowi właśnie być może wiele budynków mieszkalnych. No taki zabieg dosyć popularny. W innych miejscowościach, w pobliskim Żurominie również te stodoły były poza obrębem budynków mieszkalnych, które były usytuowane wokół rynków.
1: Tak wyglądał Bierzuń początku wieku XX. Później była wojna, z tą strażą różnie było, ona podczas wojny różnie funkcjonowała. Pierwszej, ale w latach 30., mimo że ta straż była, w Bierzuniu wybuchło kilka bardzo ważnych pożarów. No i te pożary też zmusiły mieszkańców do jeszcze innych rozwiązań. Już ta tryfta nie wystarczała.
0: No więc takie dwa, trzy pożary wymieniane przez kroniki to jest rok 1929, 32 i 34. Na przykład jest taki ładny opis, wydarzenia tragicznego, bo wszelkie pożary są tragiczne, no ale opis jest naprawdę bardzo taki wymowny. Latem 1929 roku wybuchł groźny pożar w Bierzuniu na ulicy Warszawskiej i Rynek. Budynki drewniane w zwartej zabudowie, żydowskie ze sklepami, w których była nafta, właściciela Gerlitz i Lewin. Ogień szybko się rozprzestrzenił, a nafta, która była w sklepach, powiększała pożar. Obok palących się domów stał dom drewniany jednopiętrowy, bogatego Żyda Blachmana, który miał duży sklep odzieżowy. Wystraszony pożarem Żyd, Blachman obiecał nagrodę za uratowanie domu dla straży. Sytuacja była bardzo trudna, bo nie było jeszcze motopompy. Wodę dowożono wobec tego beczkami do sikawek ręcznych, co trzeba było od 4 do 6 ludzi do jednej sikawki. Dzięki ofiarnej obronie straży, w szczególności strażaków, którzy byli na piętrze i na poddaszu zagrożonego budynku, w kłębach ognia i dymu, było tylko słychać podać więcej wody przez strażaków, którzy bronili ten budynek. Pod koniec pożaru przybyła straż pożarna z Sierpca samochodem z motopompą. Budynek zagrożony obywatela Blachmana został uratowany. Akcja pożarowa była w godzinach wieczornych. To jest fragment właśnie kroniki strażackiej z okresu międzywojennego. Opisywane tam są wszystkie wyjazdy, opisywane są tam ćwiczenia. Strażacy mieli zresztą bardzo wysokie standardy moralne. Na przykład za nadmierne spożycie alkoholu zarząd jednego strażaka wykluczył z możliwości noszenia munduru na parę miesięcy. Była to taka naprawdę dosyć poważna kara za coś, co w dzisiejszych czasach pewnie by się przymknęło na to oko. No ale wtedy jednak zadecydowano, że strażak musi być naprawdę moralnie bardzo przykładną osobą. No i wtedy zastosowano właśnie tego rodzaju karę. Jest to zapisane w księdze, którą jest w naszych zbiorach Muzeum w Bieżuniu. Wracając jeszcze do tych różnych czynności, które powodowały, że ograniczano możliwości wybuchu pożarów albo pomagano w jakiś sposób, by ugasić właśnie te zagrożenia pożarowe. Taką inicjatywą dosyć ciekawą, której pozostałości jeszcze możemy obejrzeć nawet w obecnych czasach, była budowa, wykopanie 4 zbiorników, które były napełniane naturalną wodą podskórną, a służyły te zbiorniki później w walce właśnie z pożarem. Czerpano z nich po prostu wodę do beczek, do węży w późniejszym okresie i dzięki temu można było szybciej dostarczyć wodę do wybuchającego pożaru. Takie zbiorniki były 4. Przy szosie Sierpeckiej na rogu ulicy Polnej, do dzisiaj zresztą odrestaurowany też z udziałem strażaków, pełni funkcje dzisiaj ozdobne, raczej stawu takiego ozdobnego, można tam sobie połowić jakieś rybki, pięknie obrośnięty trzciną, a kiedyś właśnie taki zbiornik przeciwpożarowy. I to jest jeden z 4 istniejących tych zbiorników. Następny znajdował się przy ulicy Ogrodowej, również przy ulicy Płockiej w połowie Stodu oraz koło cmentarza Ewangelickiego, gdzie obecnie mieści się Targowicy, plac targowy. Także też są takie ciekawe opisy, że w tym właśnie stawie przy ulicy obecnie Zawickiej mieszkańcy Bieżunia idący do kościoła, mieszkanki zazwyczaj, niosły buty na plecach i myły nogi i dopiero ubierały te buty po umyciu tych nóg i dopiero mogły wkroczyć do kościoła. Buty były jednak czymś od święta, nie na co dzień, także są takie bardzo charakterystyczne opisy, świadczące też o jak to życie funkcjonowało w tych małych miasteczkach. I to taka jest ciekawostka, którą mi się teraz właśnie przypomniała.
1: Piękne opisy, chciałoby się aż to zobaczyć. Jednak nadeszły później bardzo trudne czasy, nie tylko dla strażaków, ale i dla Polaków. Również strażacy z Bieżunia uczestniczyli w kampanii wrześniowej II wojny światowej, uczestniczyli w walkach, ale wojna została przegrana, i musieliśmy żyć w okupowanej ojczyźnie. W takiej ojczyźnie też musiała straż funkcjonować. Jak to wyglądało?
0: Niemcy ze swoją niemiecką dokładnością zorganizowali też straż. Była to dalej straż ochotnicza, można powiedzieć, ale pod takimi już rozkazami niemieckimi. Miejscowi Niemcy, bo mieliśmy też obok ludności żydowskiej, ludność żydowska niestety została wywieziona i zamordowana w obozach koncentracyjnych. Natomiast ludność niemiecka, część z nich się opowiedziało za Hitlerem i przyjęło obywatelstwo niemieckie. Działali jako dowódcy takich oddziałów, które zostały zorganizowane tutaj w Bieżuniu. Zostało jakby przeformowane dotychczasowe oddziały strażackie. Dotychczasowe 2 plutony przeformowano na 3 oddziały po 12 osób w każdym oddziale. Na czele tych oddziałów właśnie stali Niemcy, a w skład ich wchodzili mieszkańcy już pochodzenia polskiego. Niemcy wyposażyli dosyć, można powiedzieć, dobrze wtedy strażacki straż pożarną. Straż posiadała wóz rekwizycyjny, czyli taki do przewożenia różnego rodzaju sprzętów. Posiadała też sikawki ręczne, hydrofor, 20 beczek, bosaki, różne drobne toporki, sprzęt, łopaty, jakieś właśnie takie tłumice do tłumienia ognia na strzechach, które też jeszcze funkcjonowały w Bieżuniu. No i w 1941 roku pojawia się samochód, pierwszy samochód, jaki został zanotowany w ogóle w historii bieżuńskiej straży. No, historia tego samochodu była taka, że Niemcy go ze sobą zabrali w 1945 roku, a pozostały sprzęt zrabowali Rosjanie, wywożąc go do w głąb Związku Radzieckiego. A strażacy bieżuńscy zostali po prostu prawie z niczym. Zostało parę jakichś mniej ważnych sprzętów, wóz konny, parę drabin, pompa ręczna, bosaki i zapał. Przede wszystkim chęci do dalej niesienia pomocy mieszkańcom. No i jeszcze nie zakończyła się na dobre wojna, a już tutaj zaczęto organizować straż ogniową. Prezesem został ponownie dr Antoni Wolski, wiceprezesem kierownik szkoły Wiktor Sadkowski, sekretarzem też nauczyciel, jeden z nauczycieli, Ignacy Kołodziejski, a skarbnikiem Kazimierz Bieniewski. Członkami zarządu, w skład zarządu weszły takie osoby jak Stanisław Dąbrowski, Roman Kurowski czy Józef Perłowski. Józef Perłowski, to nazwisko się też pojawia w dzisiejszej straży. No, kontynuowane są tradycje z pokolenia na pokolenie. Dzisiejsi strażacy mieli swoje wzory w swoich ojcach i dziadkach, a i dzieci teraz też wstępują do młodzieżowych struktur straży, no i ta tradycja jest kontynuowana, można powiedzieć, w bardzo dobry sposób.
1: Z ojca na syna, z dziada na pradziada, Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek, strażacy z Bieżunia. Ta historia dosyć smutna po II wojnie światowej, bo zostali rozkradzeni, ale odrodzili się i na nowo stoją na straży bieżuńskiej społeczności, pomagając jej. To koniec naszej historycznej opowieści. Podobnie historia straży przebiegała pewnie w innych miasteczkach niewielkich, w innych miasteczkach, gdzie te straże powstawały. Dzisiejszym naszym gościem był kierownik Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu, Jerzy Piotrowski.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie do udziału w audycji.
1: Dziękuję bardzo. Adam Ejnik, to była audycja Kroniki Pogranicza.
2: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny. Kroniki Pogranicza w Radiu 7 w każdą niedzielę 5 minut po 8.
3: Te programy powtarzamy.

0: Minęła godzina 8:30.
1: Tydzień w regionie. Podsumowanie wydarzeń mijającego tygodnia.
2: Jarosław Wydra, zapraszam. Sierpc uczci rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Powiat organizuje uroczystości z udziałem mieszkańców i delegacji. Obchody rozpoczną się mszą w parafii świętego Maksymiliana Kolbego w Sierpcu. Następnie uczestnicy przejdą pod pomnik Józefa Piłsudskiego przy Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. W tym dniu możemy wspólnie świętować, mówi starosta powiatu sierpeckiego Przemysław Burzyński.
3: To wyjątkowa okazja, by razem uczcić rocznicę uchwalenia Konstytucji. Jednego z najważniejszych symboli wolności, jedności i odpowiedzialności obywatelskiej.
2: Organizatorzy zachęcają do wzięcia udziału w obchodach.
3: Wraz ze współorganizatorami zachęcamy wszystkich mieszkańców, rodziny, młodzież i seniorów do licznego udziału oraz wspólnego uczczenia i przywiązania do wartości patriotycznych.
2: W uroczystości wezmą udział poczty sztandarowe, przedstawiciele samorządu i wojska oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Wydarzenie odbędzie się w tę niedzielę, 3 maja, początek o godzinie 12:00. Rada Miasta Działdowo podjęła uchwałę o utworzeniu żłobka miejskiego. Placówka będzie nosić nazwę Blisko Dziecka. Do żłobka będą przyjmowane dzieci od 20 tygodnia życia do 3 lat. Powstanie 50 miejsc opieki. Burmistrz Grzegorz Mrowiński informuje, że to rozwiązanie pomoże rodzicom wracającym na rynek pracy i ułatwi łączenie obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym. Rekrutacja rozpocznie się wkrótce. Informacje będą dostępne w Urzędzie Miasta oraz w przedszkolu nr 3 przy ulicy Sportowej. Żłobek rozpocznie działalność we wrześniu. Gmina Szczutowo otrzymała 600 tysięcy złotych dofinansowania na budowę Centrum Sportu. Środki pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W ramach inwestycji powstaną dwa obiekty sportowe. Będzie to trawiasty kort tenisowy oraz boisko do siatkówki plażowej. Boisko do siatkówki to nie przypadek, mówi wójt gminy Szczutowo Aneta Ruszkowska.
4: Z racji na to, że mamy tutaj drużynę siatkarską dziewczęcą przy szkole podstawowej w Szczutowie, które zajmują miejsca naprawdę w lidze mazowieckiej, jedne z czołowych, chcielibyśmy tutaj iść w kierunku piłki plażowej też.
2: Być może w przyszłości w szczutowskim centrum będą organizowane zawody wojewódzkie, dodaje Aneta Ruszkowska.
4: Rozmawiałam nawet kiedyś z panem prezesem Mazowieckiego Związku Piłki Siatkowej, że może jest szansa, żeby zorganizować u nas takie mazowieckie rozgrywki w piłkę plażową.
2: Nowa infrastruktura powiększy bazę sportową w gminie. Obiekty powstaną przy ulicy Lipowej w Szczutowie, gdzie znajduje się już pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej. W Ciechanowie podpisano umowę na modernizację bieżni przy pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Zygmunta Krasińskiego. Inwestycje zrealizuje firma Stłuszcza. Zakres prac obejmuje przygotowanie podbudowy oraz wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowo-gumowej. Powstanie także oznakowanie torów i stref oraz wykonane zostaną roboty wykończeniowe. W efekcie wokół boiska pojawi się bieżnia o długości około 300 metrów. Inwestycja ma poprawić warunki do uprawiania sportu oraz zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i mieszkańców. Zadanie otrzymało dofinansowanie z programu Mazowsze dla Sportu w wysokości 200 tysięcy złotych. Wartość umowy z wykonawcą to ponad 400 tysięcy złotych. Będzie miejsce do spotkań i wspólnych działań. Powiat żuromiński podpisał umowę na dofinansowanie nowej inwestycji. W Żurominie powstanie powiatowe lokalne centrum integracji. To przestrzeń dla mieszkańców, która ma służyć aktywizacji i wymianie doświadczeń. Inwestycja ma wzmocnić integrację społeczną i stworzyć warunki do organizacji różnych inicjatyw. Pomaganie samorządom lokalnym to główne zadanie Sejmiku Wojewódzkiego, mówi marszałek województwa Adam Struzik.
5: To jest konsekwentna realizacja naszej polityki równomiernego rozwoju. Taka zasada pomocniczości, chęci wsparcia dla naszych wspólnot lokalnych, albo sołeckich, albo gminnych czy powiatowych. No w ten sposób dążymy do tego, aby różnice rozwojowe, zwłaszcza w środowisku wiejskim, były niwelowane.
2: Na realizację zadania powiat otrzymał 200 tysięcy złotych. Środki pochodzą z programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Służby i samorząd wspólnie o bezpieczeństwie mieszkańców. W starostwie powiatowym w Sierpcu odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa. Obradom przewodniczył starosta Przemysław Burzyński. W spotkaniu uczestniczyli radni powiatowi oraz przedstawiciele służb i instytucji. Byli obecni policjanci, strażacy, pracownicy sanepidu i zarządzania kryzysowego. W naradzie wzięli udział także przedstawiciele gminy, jednostek drogowych, weterynarii i nadzoru budowlanego. Podczas spotkania podsumowano akcję Bezpieczne Ferie 2026. Omówiono również bieżące działania i współpracę na wypadek sytuacji kryzysowych. Uczestnicy zwrócili uwagę na konieczność stałej koordynacji i szybkiego reagowania na zagrożenia. W Urzędzie Miejskim w Sierpcu podpisano porozumienie o współpracy z Mazowiecką Komendą Ochotniczych Chówców Pracy. Umowa zakłada wsparcie młodzieży w wejściu na rynek pracy. Chodzi o pomoc w zdobyciu zawodu, organizację szkoleń oraz lepsze dopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnej społeczności. Porozumienie ma też zwiększyć promocję działań OHP i ułatwić rekrutację do chówców pracy. W planach jest także wsparcie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz współpraca z lokalnymi instytucjami. Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu złożył wniosek o dofinansowanie budowy pomnika Józefa Piłsudskiego. Dokument trafił do Urzędu Marszałkowskiego. Miejsce ma służyć organizacji uroczystości, w tym obchodów Narodowego Święta Niepodległości, mówi burmistrz Lubowidza Jarosław Czapliński.
6: 11 listopada nie mamy jak świętować tego święta. W związku z tym padł pomysł, żebyśmy właśnie zrobili pomnik z popiersiem Józefa Piłsudskiego.
2: Pomnik ma stanąć w centralnym punkcie Lubowidza.
6: Ten pomnik by był niedaleko sceny letniej, obok sceny letniej. Jak wychodzimy z urzędu i twarzą stoimy do sceny letniej, to po lewej stronie by stał ten pomnik. I tam nawet jest pomysł jednego z radnych, żeby zrobić skwer Józefa Piłsudskiego, na którym będzie stał ten pomnik.
2: Planowana inwestycja ma kosztować 65 tysięcy złotych. Dofinansowanie z programu Mazowsze dla Miejsc Pamięci może wynieść 80% tej kwoty. Żuromin stawia na przygotowanie młodych do sytuacji kryzysowych. Gmina i miasto pozyskały dotacje z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Środki zostaną przeznaczone na warsztaty dla uczniów. Zajęcia będą dotyczyć reagowania w sytuacjach zagrożeń i budowania właściwych nawyków bezpieczeństwa. Chodzi o przygotowanie młodych mieszkańców na różne scenariusze. Wśród nich są awarie, katastrofy czy długotrwałe przerwy w dostawach mediów. W projekcie zaplanowano udział ponad 200 uczniów. To konkretne działania, które mają zwiększyć odporność społeczną i świadomość zagrożeń. Łączna wartość zadania to ponad 21 tysięcy złotych. Dotacja wynosi ponad 10 tysięcy złotych. Zajęcia rozpoczną się wraz z nowym rokiem szkolnym. Ratusz w Ciechanowie zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych. Chodzi o 3 nowe programy wsparcia. Miasto chce wprowadzić pomoc w zakresie rehabilitacji. Planowane są też granty na wymianę okien i drzwi w blokach oraz na instalację odnawialnych źródeł energii w domach jednorodzinnych. Programy będą skierowane do osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej w miejscu objętym wsparciem. Środki na ten cel pochodzą z funduszy szwajcarskich. Dzięki nim w Ciechanowie działają już program Złota Rączka oraz wsparcie psychologiczne dla mieszkańców. Uwagi do nowych propozycji mogą zgłaszać mieszkańcy. Konsultacje mają pomóc dopasować programy do realnych potrzeb, zwłaszcza w zakresie zdrowia i kosztów energii. Otwarte spotkanie odbędzie się w ratuszu. Konsultacje potrwają do 25 maja. To jest Tydzień w Regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia. W rejonie Zalesia od strony Bagienic Małych pojawiło się stado wilków. W związku z tym wójt gminy Płośnica wydał komunikat na podstawie informacji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. Wilki z natury unikają ludzi i nie szukają kontaktu z człowiekiem. W Polsce nie odnotowano przypadków pogryzienia człowieka przez te zwierzęta. Mimo to zalecana jest ostrożność i przestrzeganie podstawowych zasad. Nie należy zostawiać jedzenia na posesji ani w lesie. Trzeba zabezpieczać śmieci. Psy powinny przebywać w kojcach lub w domu, a podczas spacerów w lesie należy prowadzić je na smyczy. Nie wolno podchodzić do wilków ani ich młodych. Należy także zabezpieczyć zwierzęta gospodarskie. Wilki są zwierzętami wędrownymi. Ich terytorium może obejmować od 100 do 300 km kwadratowych. Mogą więc pojawić się także w innych miejscowościach. Wilk w Polsce jest objęty ścisłą ochroną. Zabicie tego zwierzęcia jest przestępstwem i grozi karą do 5 lat pozbawienia wolności. Za ewentualne szkody odpowiada Skarb Państwa po zgłoszeniu sprawy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Teraz pozostałe tematy. Mława oddała hołd swojemu patronowi. W czwartek 23 kwietnia mieszkańcy spotkali się, aby uczcić świętego Wojciecha, którego wizerunek od XVII wieku znajduje się w herbie miasta. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy. Świątynia wypełniła się wiernymi. Obecni byli przedstawiciele władz i poczty sztandarowe. Podczas homilii ksiądz Marek Wiśniewski przypomniał historię świętego. Kapłan mówił o jego misji i męczeńskiej śmierci w 997 roku. Podkreślił znaczenie odwagi i wierności wartościom. Po nabożeństwie uczestnicy przeszli na stary rynek. Uroczysty pochód zatrzymał się przy pomniku świętego Wojciecha. Tam odśpiewano hymn państwowy. Burmistrz Piotr Jankowski podziękował mieszkańcom za obecność. Zwrócił uwagę na udział młodych osób i ich zaangażowanie w lokalne tradycje. Na zakończenie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem. Wśród nich byli samorządowcy, służby i organizacje społeczne. trzech rowerzystów wyruszyło w trasę dla dzieci. Mariusz Gulczyński, Łukasz Józefowicz i Zbigniew Sokołowski jadą w stronę Wenecji. W sobotę 25 kwietnia pożegnała ich duża grupa mieszkańców Żuromina. Na kilka minut przed startem cała trójka była pełna energii i gotowa do wyzwania.
7: Teraz można powiedzieć, że już chyba chciałbym ruszyć. Aczkolwiek gdzieś widzę i czuję taką trochę tęsknotę już za rodziną. No ale trzeba będzie co, szybko pedałować i wracać do nich, tak? No ale będzie czas na to, żeby poukładać sobie trochę myśli w głowie.
8: Wspaniale, bo jestem bardzo zadowolony, że bardzo dużo ludzi wszło na nasz start, na nasz festyn. A teraz nasza weryfikacja przez 12 dni. Czy podołamy? Zobaczymy.
9: Ja mam nadzieję, że pogoda się zmieni i będzie nam w plecy wiało. Jest naprawdę pozytywnie, dużo emocji. Kurczę, nie chciałbym nakłamać, że tak powiem, ale jest pozytywnie, naprawdę pozytywnie i cieszymy się, że ludzie nas wspierają.
2: Część uczestników odprowadziła team na rowerach. Jedni jechali do Franciszkowa, inni do Bieżunia, a część do Sierpca. Na miejscu byli również podopieczni placówki opiekuńczo-wychowawczej Mario i Olek z Lidzbarka. To właśnie dla nich organizowana jest zbiórka na remont ośrodka. Dyrektor placówki Mariusz Dąbrowski nie kryje wzruszenia postawą mieszkańców Żuromina.
10: Pozytywnie, naprawdę pozytywnie zakręceni chłopacy, którzy chcieli też inicjatywą jazdy do Wenecji pomóc nam, żebyśmy normalnie mogli funkcjonować, żeby dzieciaki miały wszystko to, co jest potrzebne. Także bardzo dziękujemy. Naprawdę ogromne brawa dla chłopaków, to co zrobili dla nas. Przyjeżdżają, dzieci naprawdę ich lubią.
2: W trakcie wyprawy promują aktywność fizyczną i zachęcają do wsparcia akcji. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia. Znamy pierwsze szczegóły tegorocznych Dni Żuromina. Organizatorzy ujawnili artystów, którzy pojawią się na scenie podczas miejskiego święta. W Żurominie zagra zespół Enej. To grupa łącząca rock z folkowymi brzmieniami, znana z energetycznych koncertów i takich utworów jak Radio Hello czy Skrzydlate Ręce. Publiczność usłyszy też Kasię Kowalską. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek, która od lat tworzy rockowe i popowe przeboje, a jej koncerty przyciągają kilka pokoleń słuchaczy. Burmistrz Michał Bodenszac informuje, że to dopiero część programu. Szczegółowy harmonogram wydarzenia ma zostać ogłoszony w najbliższym czasie. Dni Żuromina odbędą się 19 i 20 czerwca. Trwa drugi ogólnopolski konkurs plastyczny z okazji Święta Polskiej Niezapominajki. Prace już można zgłaszać. Konkurs organizują Miejski Dom Kultury w Mławie oraz Radio 7. Uczestnicy mają za zadanie przedstawić w formie plastycznej wspomnienia, emocje i to, co jest dla nich ważne. Prace można dostarczyć osobiście do siedziby Domu Kultury lub przesłać pocztą. Konkurs jest otwarty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Prace można zgłaszać do 8 maja, a rozstrzygnięcie zaplanowano do 15 maja. Radio 7 jest patronem konkursu. A konkurs także organizuje Welski Park Krajobrazowy z okazji 30-lecia swojego istnienia. To propozycja dla tych, którzy lubią spacery i chcą lepiej poznać rośliny regionu. Cel konkursu jest bardzo prosty. Wejdźmy do lasu, mówi dyrektor parku Marcin Modrzewski.
11: Głównym celem naszym jest to, aby rodziny wychodziły na spacer. Poszukiwały roślin, które my będziemy wskazywać, które należy zebrać. Oczywiście są to rośliny, nie są objęte ochroną. I druga rzecz, nie zbieramy ich w rezerwatach przyrody. W obszarze rezerwatu nie zrywamy niczego.
2: Zadanie nie jest trudne, ale wymaga systematyczności. Uczestnicy tworzą zielnik na podstawie 30 wskazanych gatunków. Każdą roślinę trzeba odnaleźć w terenie, zebrać bez korzeni, zasuszyć i opisać. Będzie też można poznać ich właściwości, informuje Marcin Modrzewski.
11: To też będzie taka okazja, żeby poznawać otaczające nas rośliny, bo ich zastosowanie jest czasami nieoczywiste, ciekawe, może będzie komuś przydatne. No i druga rzecz, wychodzimy razem z dziećmi na spacery. To jest istotne.
2: Wśród pierwszych gatunków znalazły się m.in. zawilec gajowy, szczawik zajęczy i podbiał pospolity. W kolejnej odsłonie pojawiły się przylaszczka, bluszczyk kurdybanek i ziarnopłon wiosenny. Organizatorzy informują o zasadach bezpieczeństwa. Warto używać rękawiczek, bo część gatunków jest trująca. Na uczestników czekają nagrody. Szczegóły oraz lista roślin publikowane są na stronie parku. Konkurs rozpoczął się w marcu i potrwa do sierpnia. Młodzieżowa Rada Powiatu Sierpeckiego z dodatkowym wsparciem. Powiat pozyskał 25 tysięcy złotych z programu Mazowsze dla Młodzieży. Środki trafią na działania młodych mieszkańców. W planie są szkolenia, warsztaty i kampanie. kampanie informacyjne. Pojawią się też inicjatywy rozwijające kompetencje obywatelskie i aktywność społeczną, mówi radna wojewódzka Anna Maj.
12: Młode pokolenie, które jest pełne zapału i ambicji, może dzięki programowi Mazowsze dla Młodzieży 2026 realizować wszelkiego rodzaju działania. Realizują działania w zakresie warsztatów i kampanii informacyjnych, a także wszelkiego rodzaju spotkań.
2: Program wspiera samorządy z całego Mazowsza. O dofinansowanie mogły ubiegać się gminy i powiaty, a także dzielnice Warszawy. Maksymalna kwota wsparcia wynosiła 25 tysięcy złotych na projekt. Dzięki temu młodzież z powiatu sierpeckiego zyska nowe możliwości działania i większy wpływ na życie lokalne. Młodzieżowa Rada Miasta Mława obradowała na 5. sesji 7. kadencji. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół nr 2. Dyrektor Miejskiego Domu Kultury Edyta Suszek przedstawiła ofertę wydarzeń dla młodych na 2026 rok. Radni zgłosili własne propozycje. Wśród nich pojawił się Festiwal Kolorów Holi Halo Mława, który ma odbyć się pod koniec roku szkolnego. Pracownik urzędu Agnieszka Puzio-Dębska przekazała informacje o inwestycjach i działaniach skierowanych do dzieci i młodzieży. Chodzi m.in. o modernizację świetlicy przy ulicy Piekiełko, rozwój bazy sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz wsparcie szkół przez asystentów międzykulturowych. Podczas dyskusji młodzi radni zgłosili potrzeby mieszkańców. Wśród nich znalazło się oświetlenie boisk Orlik zimą, utworzenie pętli rowerowej oraz zagospodarowanie terenu Zalewu Ruda. Rada poparła pomysł wprowadzenia w szkołach skrzynek zaufania. Uczniowie mogliby anonimowo zgłaszać problemy. Radni opowiedzieli się też za montażem różowych skrzyneczek z darmowymi środkami higieny. Kolejna sesja odbędzie się pod koniec maja. W Działdowie odbyło się walne zgromadzenie wyborcze cechu rzemieślników i przedsiębiorców. Wybrano nowe władze oraz starszą cechu. Podczas spotkania przedstawiono sprawozdania zarządu, komisji rewizyjnej oraz sądu cechowego. Omówiono także plan finansowy za ubiegły rok i założenia na obecny. Wręczono odznaczenia rzemieślnicze oraz podziękowania dla członków za wsparcie remontu biura. Dotychczasowy starszy Jerzy Stankiewicz zakończył 8-letnią kadencję. Podziękował członkom organizacji za współpracę oraz pracownikom biura za codzienne zaangażowanie. W głosowaniu wybrano nowe władze oraz powołano komisję rewizyjną i sąd cechowy. Nową starszą cechu została Ewelina Olszewska. Mianowania dokonał prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła. Biuro cechu mieści się przy ulicy Młyńskiej 1 w Działdowie. Wernisaż wystawy Ptaki w Centrum Kultury i Sztuki w sierpcu przyciągnął ponad 200 osób. Przyroda uchwycona na zdjęciach Sławomira Tarkowskiego trafiła do galerii i spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Twórca Sławomir Tarkowski był zaskoczony ogromną frekwencją.
13: Jestem oszołomiony i jest mi bardzo miło. Trochę byłem, jestem zaskoczony, ale spodziewałem się, że to się może podobać, bo ja nie znam nikogo, komu się zdjęcia ptaków nie podobają. Jak niektórzy twierdzą, udane moje zdjęcia. Już to podobają się ludziom dudki. Są bardzo egzotyczne, podoba się kraska, ale podobają się też sowy.
2: Organizatorka wystawy, Aneta Kaczyńska, nie miała wątpliwości, że w zdjęciach kryje się ogromny talent ich autora.
14: Ja jestem bardzo dumna ze Sławka, bo to jest tak naprawdę jego pierwsza taka wystawa. On jest niezwykle skromnym człowiekiem i naprawdę trzeba było go bardzo mocno pilnować, żeby on w ogóle zechciał wyjść, pokazać światu tą swoją pasję, tą miłość. Jestem taką osobą, że jak tylko widzę jakąś iskierkę, tu był taki już promyczek, nawet nie iskierka. Mówię, Sławuś, nie może się to marnować, więc nie można przejść obok takiego talentu.
2: Mistrzostwo fotografii poparte jest głęboką mądrością, dodaje Aneta Kaczyńska.
14: To nie chodzi tylko o talent, o technikę wykonania tego zdjęcia, ale o tą świadomość, o to wszystko, co Sławek ma do powiedzenia o każdym ptaszku. To jest niesamowite. To zarażanie młodych ludzi, wszystkie osoby do rozwijania swoich pasji, do tej wrażliwości, nawet na to, co już nam umyka, gdzieś ucieka. Bo tak jak Sławek pewnie będzie wspominał, wiele gatunków tutaj jest takich, które może widzimy ostatni raz.
2: Autorem zdjęć jest mieszkaniec Mieszczka pod Sierpcem. To jego pierwsza wystawa. Inspiracją była pasja jego córki Marty. Organizację wydarzenia wsparła Aneta Kaczyńska oraz Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Wystawę można oglądać do 10 maja. Nowa propozycja dla miłośników literatury w Działdowie. Miejska Biblioteka uruchamia dyskusyjny klub książki dla dorosłych. Dyrektor Justyna Lytwyn informuje, że uczestnicy mogą liczyć na rozmowy o książkach w swobodnej atmosferze. Spotkania mają być okazją do wymiany opinii oraz poznania osób o podobnych zainteresowaniach. Zapisy prowadzi Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie. Można zgłaszać się osobiście lub telefonicznie. Pierwsze spotkanie odbędzie się 20 maja o godzinie 18. Sport. KS Górno Nowy Świt nawet po zakończonym sezonie ligowym gromi rywalki. W półfinale halowego Pucharu Polski wyższość mistrzyń musiał uznać AZS UAM Poznań. Zakończył się już sezon Ekstraligi, w której zawodniczki z Górna zachowały status niepokonanych. Drużyna ma jednak do zgarnięcia jeszcze jedno trofeum – Krajowy Puchar. W półfinale pojedynek z Poznaniem był w zasadzie formalnością. Wynik 3-12 nie pozostawia złudzeń. W finale na mistrzynię czeka KS Uniwersytet Jagielloński, który w lidze uległ Górzniankom 1-16. Mateusz Sakowicz i Katarzyna Rajkowska zdobyli złote medale Mistrzostw Polski Juniorów. To bardzo udany turniej dla zawodników z naszego regionu. Zawodnik Dekorglasu Działdowo sięgnął po 2 złota. Wygrał rywalizację w singlu i deblu. Do tego dołożył brązowy medal w mikście oraz wcześniej srebro w drużynie. Podczas turnieju prowadził go trener Kamil Kurowski. W finale Sakowicz wygrał z Szymonem Flaumenhaftem. W grze podwójnej triumfował razem z Janem Mrugałą. W decydującym meczu pokonali duet Patryk Żyworunek i Samuel Michna. Świetnie spisała się także Katarzyna Rajkowska. Zawodniczka olimpijczyka Jeżewo zdobyła złoto w grze pojedynczej. W finale pokonała Zofię Śliwkę. Do tego dołożyła 2. złoty medal w deblu. Zagrała w parze z Natalią Bogdanowicz. Mistrzostwa rozegrano w Krakowie. Sobótka z full kontaktem w Mławie. To ogólnopolska liga sparingowa w kickboxingu, która szybko zyskuje popularność wśród miłośników sportów walki. Rywalizacja ma charakter pojedynków międzyklubowych. Charakterystycznym dla zawodów jest formuła full kontakt, której zasady omawia szkoleniowiec mławskiej drużyny Piotr Tkaczyk.
15: W danej formule dozwolone są wszystkie techniki bokserskie oraz kopnięcia od pasa w górę wraz z wycięciami. Zapraszam na sportowe emocje.
2: Wydarzenie odbędzie się w Mławskiej Hali Sportowej. Organizuje je Kickboxing Team Tkaczyk Mława pod patronatem Polskiego Związku Kickboxingu. Początek 9 maja, między 9 a 10. Wstęp jest bezpłatny. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia. Nad rzeką Wkrą w Poniatowie odbyły się 32. zawody spławikowe o Puchar Czystej Wkry. Do rywalizacji stanęli wędkarze z kilku kół regionu. Zawody rozpoczęły się od losowania stanowisk i przygotowania łowisk. Połów trwał kilka godzin, a następnie zważono złowione ryby. Największą rybę złowił Mirosław Fafiński z koła w Radzanowie. Był on także zwycięzcą klasyfikacji indywidualnej. Drugie miejsce zajął Mateusz Wójcik z Działdowa, a trzecie Cezary Koprowski z Bieżunia. W rywalizacji drużynowej wygrało koło w Bieżuniu przed Radzanowem i Działdowem. Najmłodszym uczestnikiem był Bartosz Adamowski z koła w Nidzicy. Zawody odbyły się pod patronatem starosty Żuromińskiego, a nagrody ufundował powiat żuromiński. To był Tydzień w Regionie, przegląd wydarzeń tygodnia. Jeśli są tematy, którymi Państwa zdaniem powinni zająć się nasi dziennikarze, prosimy o kontakt. Redakcja @radio7.pl. Jarosław Wydra, dziękuję za uwagę. Miłego dnia, do usłyszenia.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Minęła godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Prezydent wręczy dziś nominację członkom Rady do spraw nowej konstytucji. W święto 3 maja w całym kraju organizowane są uroczystości. Większość polskich pracowników jest zaangażowanych w swoją pracę, ale tylko co 14 jest bardzo zaangażowany. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent wręczy dziś nominację pierwszym członkom Rady do spraw nowej konstytucji. To inicjatywa Karola Nawrockiego i jego środowiska, by pracować nad nową ustawą zasadniczą. Szymon Kępka.
3: Przygotowanie projektu nowej ustawy zasadniczej ma potrwać do końca prezydentury Karola Nawrockiego. W składzie gremium znajdą się przedstawiciele klubów i kół poselskich, do tego grona ekspertów. Do propozycji Pałacu Prezydenckiego odniósł się premier Donald Tusk. Odpowiedział prezydentowi słowami: proponuję zacząć od przestrzegania aktualnej w konstytucji. Propozycję komentował też wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
4: Bumeranie, zmienianie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartości.
3: Powstanie Rady ma również oznaczać, że propozycja, którą wypracuje gremium, miałoby trafić do ogólnopolskiego referendum. Szczegółów na razie w tym zakresie nie ma.
2: Dzisiaj biegacze uhonorują święto narodowe 3 maja na ulicach warszawskiego Śródmieścia. Zamknięte będą arterie w centrum miasta, a liczne autobusy pojadą objazdami. W ramach Święta Narodowego 3 maja uroczystości odbędą się oczywiście nie tylko w stolicy. W wielu miastach od rana organizowane będą pochody, składanie wieńców, msze w intencji ojczyzny. Większość uroczystości w podniosłej atmosferze. Potężny pożar w Warmińsko-Mazurskiem we wsi Rybno w powiecie działdowskim. W nocy spaliła się hala, w której produkowano pelet. Inny pożar jest jeszcze dogaszany w Wielkopolsce. Spalił się tartak w Racocie. Ogień objął tam 2 sąsiadujące hale zakładu. 2/3 Polaków jest zaangażowanych w swoją pracę, ale wysokie zaangażowanie deklaruje tylko 7%, a to już jeden z najniższych wyników w Europie. Średnia to 12%. Takie dane podał właśnie Polski Instytut Ekonomiczny. Komentuje, że przed większym zaangażowaniem hamuje Polaków to, że często źle oceniają przywództwo swojej firmy i wewnętrzną komunikację. Nowe wytyczne do swojej pracy dostali kalifornijscy policjanci. Mogą już wystawiać mandaty samochodom autonomicznym. W Kalifornii pojawiają się już pojazdy bez kierowcy, na przykład taksówki. Czasem łamią przepisy, a drogówka nie wie, co z tym robić, bo przecież nie ma komu powiedzieć: dzień dobry, panie kierowco. Według BBC przyjęto właśnie odpowiednie prawo. Zawiadomienie o złamaniu przepisów dostanie producent samochodu.

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Wyobraź sobie słoneczny taras, zacienione alejki w ogrodzie. Zobacz, jak piękno otacza Twój dom. Nowych pomysłów na aranżację otoczenia szukaj w ogrodzie wystawowym Piedra Land Polska. Kostki brukowe, kamienie naturalne, kruszywa dekoracyjne. Mława, ulica Grzybskiego 9, telefon 662 021 557.
3: Sprzedaż kwiatów wiosennych. Szeroka gama odmian i kolorów. W ofercie również sadzonki pomidorów. Ziółkowscy, Podkrajewo 97F koło Mławy. Telefon 502 156 901. 502 156 901. Czynne także w niedzielę.
4: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
5: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
7: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś święto narodowe 3 maja. W 1919 roku w Mławskim Parku zasadzony został Dąb Wolności, symbol odrodzonej Polski po II wojnie światowej, przemianowany na Dąb Niepodległości. W 1924 roku powstało Towarzystwo Powstańców i Wojaków w Rybnie w powiecie działdowskim, po II wojnie światowej zdelegalizowane. W 1975 roku Jan Chrapek otrzymał święcenia kapłańskie w domu macierzystym Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła w miejscu piastowym. Był biskupem pomocniczym toruńskim i ordynariuszem radomskim. Apelował, aby budować przyszłość kraju ponad podziałami, w imię chrześcijańskiej miłości i jedności. Podkreślał, że nie ma innej drogi.
3: Jeżeli zaczniemy na siebie tylko i wyłącznie warczeć z wysokości trybun partyjnych zwycięstw, to prawdopodobnie jak Szulerzy przegramy Polskę.
2: W 1997 roku doktor habilitowany Ryszard Chruściak został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi w uznaniu wybitnych osiągnięć w kształtowaniu prawnych podstaw demokratycznego i praworządnego państwa, ze szczególnym uwzględnieniem zasług w tworzeniu nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Współpracownik Akademii Humanistycznej w Pułtusku.
4: Naczelne zasady ustroju politycznego państw współczesnych z reguły ujęte są w konstytucjach, zwłaszcza w tych konstytucjach nowszych.
2: W 2003 roku odbyło się uroczyste otwarcie Aeroklubu Północnego Mazowsza na lotnisku w Sierakowie w gminie Przasnysz. W 2007 roku urodzony w Pułtusku profesor Andrzej Tyc został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności społecznej.
5: Zostaliśmy poproszeni o to, aby doradzać Komitetowi Strajkowemu.
2: W 2008 roku prezydent Lech Kaczyński odznaczył Władysława Kobę pośmiertnie krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Brał udział w obronie twierdzy Modlin aż do kapitulacji. Wtedy został osadzony w obozie jeńców Zoldau w Działdowie, z którego zwolniono go z obowiązkiem meldowania się u władz niemieckich w miejscu zamieszkania.
6: No, jestem bardzo wdzięczny. Proszę darować, że w pewnych momentach będę wzruszony.
2: Urodzili się w 1970 roku Dariusz Banaszek, kolarz szosowy, reprezentant Polski, w latach 2016-2018 prezes Polskiego Związku Kolarskiego, dyrektor sportowy Grupy Kolarskiej Mazowsze Serce Polski, sponsorowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
7: Wyścig składający się z 3 etapów. Pierwszy Mława, o puchar burmistrza, drugi Ciechanów, o puchar prezydenta i w sobotę, o puchar wójta Długosiodło.
2: W 1975 roku w sierpcu Cezary Zbierzchowski, pisarz, autor opowiadań i powieści fantastycznych.
8: Fantastyka jest bardzo różnorodna i możemy tam znaleźć właściwie wszystkie ważne tematy, które przewijają się w całej literaturze.
2: W 1989 roku w Brodnicy Maciej Chreniak, pływak, dwukrotny mistrz świata juniorów, olimpijczyk z Pekinu.
9: Jeżeli już mamy uczyć dzieci pływać, trenować się, to musi być to od samego początku na wysokim poziomie.
2: Zmarli w 1572 roku Rafał Działyński, starosta brodnicki, odbudował warownię w Brodnicy po pożarze. W 1986 roku Stanisław Jerzy Bieńkowski, pierwszy prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej, kierownik księgarni w Mławie, nauczyciel, społecznik, wielki patriota lokalny. W 2006 roku Jan Kochanowski urodził się w Sochocinie w powiecie płońskim, wysiedlony wraz z rodziną i osadzony najpierw w forcie trzecim, a następnie w obozie koncentracyjnym KL Zoldau w Działdowie.
10: Tu Radio 7.
11: Reklama.
12: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
13: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońsce zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, super tunia vista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońsce. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
14: Yosera. We care, you grow.
11: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
14: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
11: Co one mi dadzą?
14: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
15: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
16: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
17: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce Cuk Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W Cuk ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki Cuk Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
18: Reklama.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513. Firma i Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: DHL Ciechanów zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w charakterze kuriera oraz nawiąże współpracę z przewoźnikami. Szczegóły pod numerem telefonu 662 206 804 662 206 804 lub w siedzibie firmy przy ulicy Mleczarskiej 33A w Ciechanowie.
1: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
3: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
4: Sprzedaż kwiatów wiosennych, szeroka gama odmian i kolorów. W ofercie również sadzonki pomidorów. Ziółkowscy, Podkrajewo 97F koło Mławy. Telefon 502 156 901. 502 156 901. Czynne także w niedzielę.
0: Reklama.
5: Radio 7.

0: Jest godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Więcej drogówki na ulicach. To akcja Bezpieczna Majówka. Trump zapowiada, że wycofa z Niemiec więcej żołnierzy niż mówiono. Pożar w czeskim parku narodowym Czeska Szwajcaria. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polacy wracają dziś z długiego weekendu. Na drogach trwa akcja Bezpieczna Majówka. Jeszcze do jutra zobaczymy więcej patroli niż zwykle. W akcji biorą też udział mundurowi z grupy SPID, mówi starszy aspirant Paweł Brysie z łódzkiej policji.
3: Mamy złożone działania funkcjonariuszy z wykorzystaniem wideostartorów na pojazdach nieoznakowanych, z laserowymi miernikami prędkości. Wykorzystujemy również drony w tym okresie długiego weekendu. Dodatkowo zwracamy uwagę na przewożenie dzieci w fotelikach. Będziemy zwracać uwagę na rozmieszczenie ładunku.
2: Policjanci zapowiadają też zero tolerancji dla niebezpiecznego wyprzedzania czy jazdy na zderzaku. Donald Trump zapowiada, że zmniejszy liczbę amerykańskich żołnierzy w Niemczech o więcej niż ogłoszone wcześniej 5 tysięcy. Znacznie obetniemy, to będzie dużo więcej niż 5 tysięcy. Powiedział Trump podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami na płycie lotniska w Palm Beach na Florydzie. Była to jego odpowiedź na pytanie, dlaczego zdecydował się wycofać wojska USA z Niemiec. Prezydent nie rozwinął swojej wypowiedzi. W Czechach płonie Czeska Szwajcaria, malowniczy park narodowy. Ogień objął 100 hektarów lasu. Do walki z żywiołem skierowano 50 jednostek straży i 4 śmigłowce. Puchar Polski jedzie do Zabrza. Piłkarze Górnika wywalczyli go, pokonując w finale Raków Częstochowa 2-0. Zwycięstwo dały gole Roberto Massimo w pierwszej i Maksyma Chłania w drugiej połowie, mówi pomocnik Górnika Patryk Hellebrand.
4: Z meczu muszę powiedzieć, że myślę, że to był taki wyrównany mecz trochę. Tylko strzelili jesteśmy te dwie bramki i to na pewno zdecydowało, ale finał se gra po to, żeby wygrać i nie, żeby grać pięknie i myślę, że to się nam udało.
2: Górnik ma też szansę na Mistrzostwo Polski. W tabeli jest drugi za Lechem Poznań. Kolejorz wczoraj zrobił kolejny krok do obrony tytułu. Wygrał z Motorem Lublin 1-0. Robert Lewandowski może zapewnić Barcelonie Mistrzostwo Hiszpanii. Wczoraj Lewy strzelił zwycięskiego gola w wygranym 2-1 meczu z Osasuną Pampeluna. Jeśli Real Madryt straci dziś punkty w meczu ze Espaniolem, Barca zapewni sobie tytuł na 4 kolejki przed końcem. Szlagierowy mecz także w Anglii o 16:30 Manchester United - Liverpool.

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Sprzedaż kwiatów wiosennych, szeroka gama odmian i kolorów. W ofercie również sadzonki pomidorów. Ziółkowscy, Podkrajewo 97F koło Mławy. Telefon 502 156 901. 502 156 901. Czynne także w niedzielę.
6: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
2: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
3: Wyobraź sobie słoneczny taras, zacienione alejki w ogrodzie. Zobacz, jak piękno otacza twój dom. Nowych pomysłów na aranżację otaczenia szukaj w ogrodzie wystawowym Piedra Land Polska. Kostki brukowe, kamienie naturalne, kruszywa dekoracyjne. Mława, ulica Grzybskiego 9, telefon 662 021 557.
2: Sprzedaż kwiatów wiosennych, szeroka gama odmian i kolorów. W ofercie również sadzonki pomidorów. Ziółkowscy, Podkrajewo 97F koło Mławy. Telefon 502 156 901. 502 156 901. Czynne także w niedzielę.
4: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
5: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
7: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
3: Yosera. We care, you grow.
4: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
3: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
4: Co one mi dadzą?
3: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce Cuk Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W Cuk ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki Cuk Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
0: Reklama.
7: Zbliża się godzina 11.
8: To są wiadomości Radia 7.
9: Ukraina zaatakowała rosyjskie statki floty cieni, oświadczył Zełenski. Andrzej Poczobut odbierze dziś od prezydenta order Orła Białego. Maturzysto, odpocznij i wyśpij się przed jutrem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Siły ukraińskie zaatakowały dwa tankowce rosyjskiej floty cieni u wejścia do rosyjskiego portu Noworosyjsk nad Morzem Czarnym, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zapowiedział przy tym, że jego kraj będzie rozwijać potencjał ataków dalekiego zasięgu. Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że wkrótce rozważy nową propozycję pokojową Iranu. Zaznaczył zarazem, że nie wyobraża sobie, by była do zaakceptowania. Ocenił, że Iran nie zapłacił jeszcze wystarczająco wysokiej ceny za to, co zrobił ludzkości. To cytat z Trumpa. Według doniesień agencyjnych Iran zaproponował m.in. otworzyć cieśninę Ormus, a rozmowy o irańskim programie jądrowym odłożyć na później. Uroczystości 3 maja w Warszawie i ważny gest prezydenta. Uwolniony z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut odbierze dziś order Orła Białego. Marcin Starzec.
10: Samo odznaczenie zostało przyznane przez prezydenta Nawrockiego jeszcze 11 listopada ubiegłego roku, ale dziś podczas uroczystości na Zamku Królewskim Poczobut odbierze je osobiście. Według zapowiedzi prezydenta uhonorowanie to symbol wsparcia dla osób walczących o wolność słowa i polskie wartości poza granicami kraju.
9: Andrzej Poczobut spędził w białoruskim więzieniu 5 lat. Jutro zaczynają się matury, to przede wszystkim wielki stres. Ostatniego dnia warto odpuścić i zamiast nauki wybrać odpoczynek i sen, radzi popularyzator nauki dr Adam Mirek.
11: Odpoczynek, odcięcie się trochę nawet od tego tematu, spotkanie ze znajomymi czy z rodziną, dlatego że tą maturą się straszy tych młodych ludzi od wielu, wielu tygodni już, więc nawet ten strach jest silniejszy od nich.
9: Nerwowe zakuwanie materiału po nocach tuż przed maturą to nie jest dobry pomysł.
11: Bo sen to jest ten moment, w którym wszystkie nasze procesy, które te połączenia, które powstały w mózgu się regenerują, utrwalają.
9: Na początek pisemny polski. Włoch Kimi Antonelli z zespołu Mercedes wywalczył pole position do dzisiejszego wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Miami. To czwarta runda Mistrzostw Świata. Włoch jest liderem cyklu. Wyścig w Miami wystartuje o 19 naszego czasu. Przeniesiono go z 22.

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje. Wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminalnie. Nowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
3: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606-205-154. 606-205-154. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
4: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
2: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce Cuk Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W Cuk ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki Cuk Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
1: Sprzedaż kwiatów wiosennych, szeroka gama odmian i kolorów. W ofercie również sadzonki pomidorów. Ziółkowscy, Podkrajewo 97F koło Mławy. Telefon 502 156 901. 502 156 901. Czynne także w niedzielę.
3: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
4: DHL Ciechanów zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w charakterze kuriera oraz nawiąże współpracę z przewoźnikami. Szczegóły pod numerem telefonu 662 206 804 662 206 804 lub w siedzibie firmy przy ulicy Mleczarskiej 33A w Ciechanowie.
5: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
6: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Wyobraź sobie słoneczny taras, zacienione alejki w ogrodzie. Zobacz, jak piękno otacza Twój dom. Nowych pomysłów na aranżację otaczania szukaj w ogrodzie wystawowym Piedra Land Polska. Kostki brukowe, kamienie naturalne, kruszywa dekoracyjne. Mława ulica Grzybskiego 9, telefon 662 021 557.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońsce zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, supertunia vista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońsce. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława ulica Płocka 59.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Josera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
6: Reklama.

0: Jest południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Polska ma już 4 wojskowe satelity na orbicie, właśnie poleciał 4. W kancelarii premiera można oglądać oryginał Konstytucji 3 maja. Uważajmy na żmije zygzakowate, lubią wygrzewać się na słońcu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polski satelita ICEY rano poleciał na orbitę. To nasz 4 wojskowy satelita. Wyniosła go w kosmos rakieta SpaceX startująca z Kalifornii. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że to realne wsparcie całego systemu bezpieczeństwa Polski. Dziś święto narodowe 3 maja. Oryginał polskiej konstytucji z 1791 roku można oglądać w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Dla wielu obywateli to pierwsza okazja, by ją zobaczyć.
3: Dlaczego ważne?
4: No, jesteśmy Polakami.
3: No chcemy, no.
5: Przecież każdy może sobie konstytucję przecież sprawdzić w internecie, wpisać.
3: Nie, to jest, jak na żywo, to jest na żywo. To nie ma o czym dyskutować. Nie?
6: Jesteśmy obywatelami tego państwa, no i to ciekawy przywilej móc zobaczyć coś takiego, co tak wyróżnia nas na skalę światową, no bo to jako druga konstytucja światowa zaraz po Ameryce.
5: Tak, ale to za szybą przecież.
6: No tak, ale no wie pan, no jednak coś takiego prawdziwego.
5: Ciekawe, czy da się ją przeczytać, prawda? No,
6: staropolszczyzna pewnie będzie ciężka do odczytania, to takie trochę hieroglify mogą być.
2: Rozmawiał reporter Szymon Kępka. Konstytucja można oglądać do 17:00. Wstęp wolny, wejście od strony Alei Ujazdowskich. W ciągu kilkudziesięciu godzin rząd podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE, poinformowała o tym pełnomocniczka rządu do spraw programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Unijny program SAFE przewiduje dla Polski blisko 44 miliardy nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy związane z obronnością. Przywrócono już normalny ruch pociągów z Poznania do Berlina. Przez awarię na odcinku między Palędziem a Bukiem wstrzymano wczoraj ruch na magistrali i wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Tatrzański Park Narodowy ostrzega przed jadowitymi wężami na szlakach. Na niżej położonych, nasłonecznionych terenach żmije zygzakowate wygrzewają się w słońcu. Jad może być niebezpieczny, ale bardzo rzadko bywa śmiertelny. I jeszcze sportowa sensacja w NBA. Koszykarze Philadelphia 76ers wyeliminowali Boston Celtics. W decydującym meczu pierwszej rundy playoff wygrali, i to w Bostonie, 109-100. Boston był zdecydowanym faworytem. Podobnie może być w Detroit tej nocy. Orlando Magic może sensacyjnie wyeliminować Pistons.

Dzień dobry, kłaniam się Państwu, Piotr Ploch przy mikrofonie i za konsoletą i przez najbliższe 3 godziny będziemy razem. Kolega Paweł, no sezon imprezowy się zaczął, więc on, jak to w rozrywce, ma trochę mniej czasu, ale obiecał, że będzie do nas zaglądał co raz to. Dzisiaj akurat, no, wielka majówka, trochę tych imprez do ogarnięcia, więc kolega bardzo mocno zaangażowany w swój biznes. No, natomiast ja spędzę z Państwem najbliższe 3 godziny. Oczywiście SMS-y, nie, to zapominamy o SMS-ach, ale telefony bardzo chętnie, 792-150-150. Jeśli chodzi o wiadomości głosowe, też bardzo chętnie w smartfonowej aplikacji Radia 7 polecam Państwu. Facebook, tutaj życzeń i pozdrowień nie ma, ale można się zgłosić, można się zameldować, można dać znać, że Państwo są. Na przykład pan Mariusz napisał, czekamy na piosenkę Niedzielna Biesiada i słuchamy z żoną Małgorzatą na Dolnym Śląsku w Legnicy. Pięknie Państwa pozdrawiamy. No właśnie, a propos Niedzielnej Biesiady, autor tekstu tej piosenki, pan Kuba z Olsztyna, w ubiegłym tygodniu był nieosiągalny. Nie wiem, jak to się stało. Premiera odbyła się bez jego udziału, ale dzisiaj widziałem, że jest, więc za chwilę Niedzielną Biesiadę zagramy, czyli naszą piosenkę, do której tekst pan Kuba napisał. Natomiast myślę, że możemy nawet już od tej piosenki zacząć, a ja za chwilę jeszcze będę miał dla Państwa mały, drobny komunikat. No to proszę, panie Kubo, pan tej premiery nie słyszał. Słuchacze słyszeli. A może jeszcze ktoś jest, kto nie słyszał? Można zrobić radio teraz głośniej.

I niedzielna biesiada dzisiaj z Państwem do godziny 15, a muzycznie nawet do godziny 16, jak w każdą niedzielę już tak od blisko 14 lat jest na antenie Radia 7. Moi drodzy Państwo, w ubiegłym tygodniu nawet prywatnie osoby do mnie dzwoniły, smsowały, pytały się o tę piosenkę, podobno sztos. Tak słyszałem, nie wiem, no ja nie chcę tego oceniać, ale tak słyszałem, że podobno sztos. No dobrze, link do pobrania tej piosenki jest pod ubiegłotygodniową niedzielną biesiadą na końcu. Gdzieś tam wkleiłem dzisiaj, jeśli będzie takie zapotrzebowanie, to też to zrobię, będzie można sobie pobrać i słuchać w domowym zaciszu. Moi drodzy Państwo, jeszcze chciałem wrócić do ubiegłego tygodnia, bo w ubiegłym tygodniu no, znów zetknęliśmy się z tą sytuacją, której nie lubię i wracamy do niej od jakiegoś czasu, to znaczy prosiłem o to, ażeby nie dzwonić do nas co tydzień, prosiłem regularnie. Nie wszyscy jak gdyby są w stanie to zrozumieć. Ja już nie chcę tłumaczyć powodów, dlaczego taka jest decyzja, no ale są pewne zasady, których musimy przestrzegać. Nawet jeśli Państwu się zasady pewne nie podobają, no to jest do wyboru. Albo się podobają i wszyscy je szanujemy, albo wprowadzamy kompletną anarchię i każdy robi co chce i rób to co chce ta. Ja raczej tą pierwszą wersję bardziej bym tutaj Państwu polecał. Natomiast w związku z tym, że nie spotyka się to do końca ze zrozumieniem wszystkich słuchaczy i też pan Konieczka dał wyraz w ubiegłym tygodniu tego na Facebooku, to jeszcze też z żoną rozmawiałem, mówię, kurczę, czy ze mną jest coś nie tak, czy czemu ci ludzie chcą, ażeby pięć osób na przykład zdominowało całą audycję i tak tydzień w tydzień. No i tak ustaliliśmy, że trzeba stosować metodę Małeckiego po prostu. Małecki wprowadził taką metodę, że tłumaczył jeden SMS na godzinę. Jak ktoś się nie słuchał, to naciskał takie magiczne przyciski i no i już ten ktoś w ogóle nie mógł pisać. I ja też będę taką metodę niestety stosował. Dlatego bardzo już nie będziemy do tego w ogóle tematu wracać, więc temat uważam za zamknięty. Proszę nie dzwonić co tydzień, tylko co dwa, co trzy, co cztery tygodnie, taka, żeby dać szansę innym. Dobrze, to mamy chyba za sobą. Ja myślę, że może

0: Możemy odebrać dzisiaj pierwsze telefony. Majówka trwa w najlepsze. Może nie wszyscy wyjechali, może jednak jest ktoś po drugiej stronie. Ja tak muszę rywalizować, bo w zeszłym tygodniu niedziela handlowa, państwo, część z państwa na zakupach, no a w tym tygodniu część z państwa gdzieś tam na majówkę pojechała. No ale mam nadzieję, że jednak ktoś po drugiej stronie jest i będzie chciał z nami się skomunikować. 792-150-150, można dzwonić, można życzenia przesyłać, ale również można swoje życzenia nagrać w aplikacji smartfonowej Radia 7, do której instalacji państwa zachęcam. Patrzę, telefon dzwoni, no o, jest, tak, dzwoni. Radio 7, witam, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Kłaniam się.
1: Angelika Strzeża z tej strony, kłaniam się, panie Piotrze.
0: Miło mi.
1: Miło mi. Ja tylko życzeniami dla koleżanki z pracy, dla Marioli, bo ma jej dzisiaj imieniny. Życzę jej dużo zdrówka, szczęścia, miłości, 100 lat życia i pozdrawiam bardzo serdecznie.
0: I jak to tak w niedzielę i to majówkową pracować? Toż to grzech.
1: No to grzech, oczywiście, że grzech, no ale to na fermach tak wygląda.
0: Taka praca.
1: Taka praca, tak. Świątek, piątek czy niedziela, jak to się mówi.
0: Serdeczne pozdrowienia również dla pani.
1: Dobrze, dziękuję.
0: Kłaniam
1: bardzo.
0: Się, pozdrawiam, dziękuję. Serdecznie. Do usłyszenia. No właśnie, imieniny Marioli, to też słyszeliśmy. Ja szczerze powiedziawszy do kalendarza dzisiaj nie zaglądałem, ale cóż ja tam będę zaglądał, jak ja się wszystkiego od państwa dowiem. Mam nadzieję, w tych naszych rozmowach dzisiaj nie jedna sprawa jeszcze wyjdzie. Tutaj teraz ktoś do nas dzwoni. Dzień dobry, tu siódemka.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: O, dzień
2: ja
0: dobry.
2: Chciałam złożyć życzenia dla mojej bratowej i brata, którzy mają... Bratowa ma 5, a brat ma 6. Dla Anny i Wiesława Drozdowskich z Górna chciałam im złożyć im życzenia urodzinowe. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dużo zdrówka, radości, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń i wszystkiego, co sobie życzą. Chciałabym też pozdrowić moje koleżanki z koła gospodyń, wszystkich słuchaczy, pana, panią Basię, pana Pawła. Świetnie prowadzicie audycję razem, miło się wam, w ogóle się miło słucha, świetna muzyka. No i cóż, nie będę słodzić, bo takie są fakty.
0: No właśnie tak myślę, co będzie dalej, co pani powie dalej. I tak czekam z niecierpliwością, może jakiś okrzan na koniec będzie.
2: Nie. Tylko ja nigdy nie prosiłam o żadną piosenkę, ale tak marzą mi się kawiarenki.
0: O, dobrze. No, proszę uważnie słuchać, będą dzisiaj kawiarenki dobrze. W takim razie. Pani Justyno, a jak zdrowie?
2: No, mało wiele.
0: Ale już, już w domku?
2: Tak, w domku. No, już jestem na razie w domku, ale...
0: Super.
2: No, ale jeszcze trochę brak.
0: Trzymamy kciuki w takim razie za to zdrowie.
2: Dziękuję ślicznie.
0: Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy.
2: Dziękuję, również pozdrawiam.
0: To pani Justyna z Górna. Kawiarenki, dobrze, ja już sobie tutaj notuję, żeby nie zapomnieć. No tak powiedzmy, że nie obiecuję, że wszystkie piosenki, które państwo zasugerują, zagram, ale można swoje propozycje zgłaszać. Może się uda, co nieco przemycić. Jeszcze ktoś dzwoni, siódemka, dzień dobry.
3: Witam serdecznie, panie Piotrze.
0: Kłaniam się.
3: Panie Piotrze, byłam w tym Strzegowie. Ale nic pan nie mówił, że dzisiaj nie będzie pana Pawła. Bo tak, to ja bym sama tam do pana podjechała i byśmy razem poprowadzili audycję dzisiejszą.
0: A panie Moniko, pani tak obiecuje i...
3: No bo widzi pan, tak jakoś wyszło. Kurczę, te obietnice, ale najważniejsze, że żyjemy, że zdrowie jest.
0: O i właśnie, cieszymy się. Właśnie. Tak. Ja pamiętam cały czas to opalanie na balkonie w Żyrardowie.
3: Tak, ja też. Cały czas. Znaczy teraz mam troszkę mniej miejsca, bo więcej światełek, ale damy radę.
0: Zmieścimy się.
3: Zmieścimy się wszyscy, tak. Także ja chciałam pozdrowić moją mamę, która na pewno was słucha i będzie chciała mi życzenia złożyć, ponieważ ja mam jutro swoje święto.
0: A, no będę tak, taka skromna. Moniki jutro jest.
3: I urodziny mam do tego.
0: Też, znowu 18.
3: No 18 plus VAT i jeszcze plus 7. Taka szczęśliwa cyferka. 7.
0: Ja już sobie policzyłem, ale to pani młoda jest.
3: Także jeszcze jestem młoda. Także pozdrawiam siostrę też z z Żeleźni, Jolantę, siostrę Martę, ale ona na pewno nie słucha, bo ona na majówce, więc daleko, daleko. No i wszystkich słuchaczy, pana pozdrawiam, żonę pana pozdrawiam, pana Pawła, którego nie ma i niech dzwoni do mnie, że go nie będzie, to ja będę przyjeżdżać.
0: W zastępstwie.
3: I pozdrawiam, tak, pozdrawiam mojego też narzeczonego, który wyjechał szukać oleju, bo będziemy tutaj pichcić, a no mam tylko...
0: Czyli pani oliwkę. Chwilowo sama w domu.
3: Chwilowo jestem, ale no sądzę, że za jakieś 15 minut będzie, bo jak żabka jest otwarta, to skoczy do żabki i wróci.
0: Także Pani pozdrawiam Moniko, serdeczności. Wszystkiego dobrego imieninowego też.
3: Tak, dziękuję bardzo. Dużo słonka, bo jest tak gorąco. Korzystajmy z pogody i zdrowia dla wszystkich. Buziaki przesyłam.
0: Dzięki, do usłyszenia. Majówka majówką, to prawda, drodzy Państwo. Niektórzy lubią spędzać ten czas majowy gdzieś w jakichś takich okolicznościach przyrody, bym powiedział. No, gdzie jest dużo ludzi, gdzie jest plaża, gdzie są imprezy. Ja na przykład wręcz przeciwnie, największą radość sprawia mi wyjście na taras o 5 rano, kiedy jeszcze jest przed wschodem słońca, kiedy przyroda budzi się do życia. Robiłem tak wczoraj, przedwczoraj i jeszcze wcześniej, no coś niesamowitego, doznania niezwykłe. Jeszcze jeden telefon od Państwa teraz odbiorę, za chwilę zagramy sobie i to bardzo majowo zagramy. Radio 7, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
4: W piękną słoneczną niedzielę chciałam złożyć życzenia od Ostaszewa, kochającemu mężowi Jarosławowi, który ciężko pracuje na kolei. Ja jestem sama w domu i po prostu ślę życzenia dla wszystkich słuchaczy i dla was, panowie, miłej, spokojnej niedzieli.
0: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego dla pani również. Kłaniam się. Bardzo dziękuję. A za chwilę będę odbierał też kolejne od państwa telefony. Zobaczymy, czy też Państwo coś nagrają ciekawego. Do naszej smartfonowej aplikacji odsyłam w tej sprawie. A teraz trzy bardzo majowe piosenki, no bo maj kojarzy nam się bardzo z bzami, prawda? No to białe majowe bzy, przekwitają bzy i jeszcze dzikie bzy. Takie trzy piosenki bzowe, bzbz. No to teraz najbliższe 12 minut ten czas nam zajmą te trzy piosenki.

0: Majówka, majówka, moja niedzielna biesiada po staremu, jak zwykle w każdą niedzielę w Państwa głośnikach. Telefony to już za chwilę, ale wcześniej wiadomości głosowe, które do mnie dotarły, nagrywacie je w smartfonowej aplikacji Radia 7. Zacznie się, bym powiedział, dosyć zabawnie.
1: Po co przychodzi blondynka do lekarza? Po kwiaty.
0: To aż boję się zapytać, po co blondynka przychodzi do kwiaciarni. Kolejna wiadomość od Państwa.
2: Chciałabym pozdrowić wszystkich, życzyć dużo uśmiechu na twarzy, radości. Chciałabym pozdrowić moich rodziców, Mirosławę, Henryka Namkowskich z Komorowa koło Brodnicy. Życzyć im wszystkiego dobrego. Wracam 1 lipca z pracy. Obecnie jestem w Niemczech. Chciałam pozdrowić z Niemiec, z Mores miejscowości. Jest to pięknie, przepięknie słonecznie, 23 stopnie w cieniu. No na słoneczku może być więcej. Wszystko jest piękne, wszystko kwitnie, budzi się do życia. Pozdrawia Jola z Niemiec.
0: No tak, to prawda. W Polsce też piękny maj, jak zresztą każdego roku. I jeszcze jedna wiadomość.
3: Pozdrawiamy
4: z mojego dworu,
5: z oporowej majóweczki,
3: panią Mariolę Radziszewską.
0: A dzisiaj jest na wesoło. No dobra, 792-150-150. Teraz od Państwa będę odbierał telefony. Proszę dzwonić, proszę pozdrawiać. Życzenia można przekazywać. No i zaczynamy. Radio 7, dzień dobry, dzień dobry.
6: Dzień dobry, chciałbym pozdrowić Kazika i Dankę z Raczyn, moich teściów, oraz moją kochaną córkę Polę, syna Tymka, oraz najkochańszą żonę Magdę. Pozdrawiam Łukasz z Solca Kławskiego. Dziękuję.
0: Dzięki, pozdrowienia. 792-150-150. Proszę dzwonić i pozdrawiać. Tu Radio 7, dzień dobry.
7: Halo, dzień dobry. Chciałybyśmy złożyć życzenia tacie, które obecnie jest w domu. My przebywamy w szpitalu z okazji wczorajszych urodzin. Aślą Ola, Lena i Gabrysia Czarneckie z Zagrzewa i prosimy o piosenkę Mandacik.
0: Dzięki, pozdrowienia. W szpitalu, on właśnie, nie dopytałem się, jak to tak. Jak to tak? No, Państwo widzą, co niektórzy odpoczywają sobie, a inni niekoniecznie. Teraz tutaj ktoś do nas dzwoni. Radio 7, dzień dobry.
8: Dzień dobry, panie Piotrze. Gdańsk z tej strony wita.
0: Gdańsk, witam serdecznie.
8: Gdańsk po raz pierwszy, że tak powiem, bo się zbliżają urodziny mojej siostrzyczki. Mm-hmm. I życzenia kierujemy prosto z nadmorza do pięknego Kostrzyna nad Odrą. Magdinko, z okazji okrągłych 40 urodzin życzymy tobie odwagi do zdobywania świata i siły do realizacji nowych pasji. Niech ten wyjątkowy wiek będzie inspiracją do odkrywania siebie na nowo. Życzenia płyną z twojego ukochanego Gdańska od siostry Dominiki, szwagra Adriana i ukochanej chrześniaczki Zuzi. A przy okazji pozdrowienia dla całej rodzinki z Mławy.
0: Nie no, pani Dominiko, to pani naprawdę po tylu
8: tak,
0: latach?
8: Tak, stwierdziłam, że to teraz jest ten moment, ten czas, że siostra na pewno będzie zaskoczona na maksa. I wybrałam właśnie ten dzień, jutro ma urodziny okrągłe, za tydzień widzimy się na imprezie, więc stwierdziłam, że to musi być ten dzień i ta niedziela.
0: To naprawdę trzeba było na to tyle lat czekać, ale chwila jest podniosła.
8: No właśnie o to chodzi, wyjątkowa, dlatego na pewno się nie spodziewa, że w końcu ten telefon wykonam do naszego wspólnego radia. Tak. Dlatego tak, także cieszę się bardzo, że udało mi się dodzwonić, bo już powolutku traciłam nadzieję.
0: A ja cieszę się, że mogłem panią wreszcie usłyszeć po tylu latach.
8: No ja również się bardzo cieszę.
0: Serdeczne pozdrowienia i życzę sobie, aby te telefony od pani były częstsze.
8: A może coś z tego będzie więcej w takim razie.
0: Mam niedługo 69 urodziny.
8: O, to jest kolejna okazja w takim razie.
0: Wszystkiego dobrego, serdeczności do
8: dziękuję,
0: Państwa.
8: Dziękuję, wzajemnie.
0: Dziękuję, kłaniam się. Gdańsk i pani Dominika, trzy siostry, dwie już Państwo poznali na naszej antenie, dzwonią dosyć regularnie, mniej lub bardziej, ale no, myślę, że wpisały się w krajobraz tych naszych niedzielnych spotkań, a ta trzecia siostra nie chciała się odzywać przez tyle lat, aż wreszcie nadszedł ten dzień i przed chwilą mogliśmy ją usłyszeć. Podniosła to chwila, prawda? Trzeba sobie w pamiętniku zapisać. No dobrze, jeszcze telefon jeden odbiorę. Halo, tu siódemka, dzień dobry.
9: Dzień dobry, panie Piotrze. Janusz się kłania, radny Ciechanowa. Pozwoliłem sobie dzisiaj zadzwonić zamiast głosówki. ale nie będę dzwonił często, obiecuję, będę grzeczny, tak jak pan prosił. Panie Piotrze, bardzo serdecznie pozdrawiam oczywiście pana, panią Barbarę, nieobecnego pana Pawła. Bardzo mi się podoba teraz obecny skład, także no, siódemka jest dalej świetna. Oczywiście pozdrawiam Bożenkę, która jest już niestety w Niemczech w pracy. No i tak się składa, ja też niedługo do Danii odjeżdżam. No także jeszcze raz wszystkiego dobrego, dużo zdrówka dla państwa.
0: Dzięki panie Januszu, pozdrowienia, kłaniamy się i do usłyszenia. To teraz sobie zagramy dwie piosenki dla państwa, a za chwilę znów się usłyszymy. Proszę telefony szykować, no i proszę też nagrać coś mi w tej naszej smartfonowej aplikacji Radia 7.

0: I tak właśnie gra dla Państwa niedzielna biesiada na antenie Radia 7. 792-150-150, kolejne telefony od Państwa. Tu Radio 7, dzień dobry.
1: Nie, bo jest, właśnie się rozdzwoniłem. Tydzień temu nie mogłem w ogóle się rozdzwonić.
0: No, w tym tygodniu się udało.
1: W tym tygodniu tak, bo brat miał 30 urodziny, chciałbym złożyć życzenia dla brata Jana, który obchodził urodziny 30 kwietnia. Życzę Ci dużo zdrowia, szczęścia w życiu osobistym. Życzę brat Wiesław Zajączek. Pozdrawiam cały Radio 7 i życzę miłej niedzieli. Do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję, panie Wiesławie. Pozdrawiamy Zajączki. No właśnie, pan nie mógł się dodzwonić, bo pewnie co niektórzy dzwonili kolejny raz. Dobrze, to teraz na kolejne połączenie czekam od Państwa. O, w międzyczasie widzę, że jakieś wiadomości głosowe też tutaj mam do wyemitowania.
2: Chciałbym pozdrowić przede wszystkim pana Piotra oraz złożyć życzenia swojej siostrze Marioli, która ma dzisiaj imieniny, wszystkiego najlepszego. Jak również chciałbym pozdrowić braci i rodziców z miejscowości Bogdany Małe oraz swoją małżonkę Agnieszkę i sąsiadów z miejscowości Kamień. Pozdrawiam, Mariusz.
0: I jeszcze jedna wiadomość głosowa.
3: Chciałabym serdecznie pozdrowić moją kochaną mamę Iwonkę oraz jej męża Wojtka, którzy teraz odpoczywają sobie w tą piękną majówkę na działce w Wąpiersku.
0: Takie to wiadomości można zostawić nam w aplikacji Radia 7. A jeśli chcą Państwo zadzwonić, to 792-150-150. Dzień dobry, dzień dobry. Halo, halo, tu Londyn. Czy jest tam Blondie? Tu mówi Blondyn. Nie, tu się nie udało nam połączyć. To może tutaj. Dzień dobry, Radio 7.
4: Dzień dobry, panie Piotrze.
0: Witam.
4: Jadwiga z okolic Ciechanowa pozdrawia pana bardzo serdecznie.
0: Miło mi, panie Jadziu.
4: Cały zespół radia, wszystkich słuchaczy oraz klub seniora w Gumowie.
0: O.
4: Czy mogłabym prosić o piosenkę biesiadne Bayera Full?
0: Poszukam. Może znajdę. Jak znajdę, to zagram.
4: Bardzo, bardzo dziękuję.
0: Panie Jadziu, wszystkiego dobrego.
4: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Kłaniam się. Piękny telefon od pani Jadzi i kolejne telefony. Widzę, że już dzwonią, ale państwo dzisiaj intensywnie, no tak się troszkę obawiałem, szczerze powiedziawszy. Mówię, wszyscy leżą sobie wygodnie pod gruszą i nie będzie komu dzwonić. A to nie jest tak źle. Radio 7, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
5: Proszę pana, ja dzwonię z Ciechanowa, Agnieszka. I chciałam złożyć szwagrowi Waldemarowi Grochowskiemu z okazji zbliżających się imienin dużo, dużo zdrowia, szczęścia, no i spełnienia najskrytszych marzeń. Życzę Agnieszka z mężem Dariuszem.
0: Bardzo dziękuję. Pani Agnieszka, pani w domku czy na majówce?
5: Nie, w domku.
0: W domku, przy radiu.
5: W domku, bo jutro do pracy, tak? Przy radiu.
0: No
5: i pozdrawiam panów serdecznie z Radia 7.
0: Wszystkiego dobrego dla państwa również. Miłego odpoczynku, bo jutro do pracy. Właśnie, jutro do pracy. To prawda, majówka w tym roku tak troszkę krócej trwa. Pewnie nie wszyscy zadowoleni. Ale ja sobie myślę, że dziś wieczorem będą intensywne powroty z tych majówek. Będzie bardzo tłoczno na drogach. A jeśli ktoś był taki bardziej przewidujący, to może wyjechał trochę wcześniej i już może coś tam na drodze zacznie się dziać. Jeśli kierowcy nas słuchają, proszę o sygnał, jak sytuacja w tej chwili wygląda. Będziemy Państwa oczywiście informować na bieżąco. Jeszcze ktoś dzwoni? Tak, jeszcze mamy telefon. Halo, halo, dzień dobry.
6: A dzień dobry, panie Piotrze. Jacek się kłania z Warszawy. Dawno nie dzwoniłem.
0: Panie Jacku, pewnie będą pozdrowienia dla Dolnego Śląska.
6: Będą pozdrowienia dla Dolnego Śląska, pozdrawiam oczywiście i będą życzenia imieninowe, bo panie Piotrze, w piątek mamy Stanisława i Stanisławy.
0: No tak.
6: Moja mama Stanisława, także wszystkiego najlepszego, zdrówka, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń. I przy okazji pozdrawiam, bo kiedyś tam nagrywałem dosłuchawkę, pozdrawiam Marka, który tym razem jest w Madrycie. Teraz jest w Madrycie. I na pewno słucha, bo on jest oczywiście z Ciechanowa.
0: Tak, z Ciechanowa to słucha.
6: No, na pewno nie w Ciechanowie dzisiaj, ale wiadomo.
0: Panie Jacku, wszystkiego dobrego. Pan, jak słyszę, w domu?
6: W domu, tak, po wycieczce rowerowej przed obiadkiem.
0: Przed obiadkiem. Wszystkiego dobrego. Dobrego odpoczynku.
6: Dziękuję również, pozdrawiam
0: Dzięki.
6: Również, do widzenia.
0: Do usłyszenia. No i dla pani Stanisławy też przesyłam pozdrowienia i ja, a dlaczego nie? No dobrze, połączyłem się z państwem. To teraz spróbujemy się połączyć wspólnie z Londynem. Halo, halo, tu Londyn.

0: Tu Radio 7, to już jest 13. Radio 7. A u nas niedzielna biesiada. Po godzinie 13 jesteśmy, czyli pierwszą godzinę dzisiaj mamy już za sobą. Patrzę na Facebooka, bo tak tutaj telefony, głosówki, a jednak o Facebooku zapomnieć nie można. Na Facebooku panią Emilię widzę z Elbląga. Panie Emilio, bardzo dziękuję. Przygaduszki dzisiaj takie bardzo skromne, bo jednoosobowe, ale z państwem chętnie sobie porozmawiam, jeśli państwo tylko zechcą do mnie zadzwonić. Na Facebooku widzę też, o, banan tutaj bardzo mądre słowo napisał, podpisuje się jedną, drugą ręką i jeszcze nogą nawet mogę. Banan napisał, majówka w weekend nie powinna się liczyć. To prawda. Pan Mirek z Włocławka z kolei napisał a propos naszego hitu, niedzielna biesiada, że nogi podobno same uciekają. Sobie pobrał piosenkę, słucha często, no i tańce są, że ho, ho. A pani Ola pozdrawia nas z Norwegii. Słuchamy Radia 7 wracając z majówki. Pan Mariusz ze słonecznego Bodzanowa też pozdrowienia nam przesyła. O, tutaj widzę, pan Paweł z Wieliszewa i pani Malwina z Legionowa się pozdrawiają. Cały czas czekam na nieporęt, ale na razie nie udało się z nieporętu nikogo zorganizować. Zobaczymy, może to jeszcze przed nami. Jedna wiadomość, króciutka wiadomość głosowa, taka bym powiedział bardzo słodka. Proszę posłuchać.
1: Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dziadka Grzesia, pozdrawiam to Iga.
0: I dziadek Grześ już uśmiechnięty, zadowolony, a może i nawet wzruszony. Radio 7, dzień dobry, dzień dobry. Halo, halo, witam.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Chcieliśmy dać ten, no teściu.
0: Teściu, halo. Pozdrowienia chcieliśmy dać.
3: Tak, teściu, tak, tu. Na Milenki, na 12 lat, urodzinki. Od dziadków Ani, Stasia z Radzik Dużych. Dużo zdrówka, szczęścia i pomyślności z Radzik Dużych.
0: Serdecznie pozdrawiamy państwa, wszystkiego dobrego. Dziękuję za telefon. 792-150-150. Dzień dobry, tu Radio 7, witamy. No tu się ktoś rozłączyła, szkoda, bo już byliśmy w ogródku, już witaliśmy się z gąską, a może tutaj na drugiej linii. Dzień dobry, Radio 7. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
4: Witam, pozdrawiam bardzo panów prowadzących. Halo?
0: Tak, cały czas słuchamy.
4: Chciałbym pozdrowić żonę Mariolę z okazji 25-lecia naszego ślubu, która odbyła się wczoraj. Halo?
0: Cały czas pana słuchamy.
4: Chciałbym pozdrowić z okazji Dnia Strażaka. Z okazji Dnia Strażaka chciałbym pozdrowić wszystkich kolegów druhów.
0: I już koniec?
4: Nie, jeszcze
0: no to
4: dalej.
0: Szybciutko, bo...
4: Szybciutko, oczywiście. Mówi Przemek i pozdrawia OSP Marcin Wojcieszyn.
0: Dzięki, pozdrawiamy. To prawda, Dzień Strażaka to już jutro, tak? Tak, to chyba już jutro. Oj, to moi drodzy strażacy, wszystkiego dobrego. Myślę, że pozdrowienia dzisiaj jeszcze będą. Jakaś taka kumulacja następuje, bo i Marioli, i Moniki, i Dzień Strażaka. Do kalendarza nie zaglądałem, ale wszystko wiem od państwa. No po co mi jaki kalendarz tutaj, skoro najwięcej wiedzy zdobywam w rozmowach z państwem. Dzień dobry, siódemka.
5: Dzień dobry, kłania się Zatonie i pozdrawia.
0: Dzień dobry.
5: Pozdrawia Zatonie, pozdrawia bliskich i dalszych znajomych i pana Zygmunta. Serdeczne życzenia mu składa, bo imię.
0: Dobrze, dziękujemy. Słabiutko było słychać, ale myślę, że pan Zygmunt usłyszał. A może pan po prostu jeszcze przed obiadem i dlatego tak. No to jeszcze jeden telefon i za chwilę wrócimy do muzyki, bo tutaj już kolejne propozycje muzyczne mam dla Państwa przygotowane. Tym razem troszkę powspominamy, jak to się dawniej grało przed 30 laty. Siódemka, dzień dobry. Witam, słuchamy. Nie, tutaj bardzo źle się słyszymy. Proszę radio ściszyć i wtedy jeszcze raz spróbować zadzwonić. Wtedy będzie znacznie łatwiej. To co, gramy? Czy jeszcze się uda komuś wdzwonić? Nie, o, jest ktoś. Radio 7, halo, halo, dzień dobry.
6: Halo.
0: Słuchamy, dzień dobry.
6: Dzień dobry, chciałbym pozdrowić nowy komunii. Mhm. Od Marcina.
0: Mhm, jeszcze kogoś?
6: I piosenkę Boysa.
0: To jak pan dobrze się wstrzelił. Akurat Boys... Boys będzie teraz u nas. Taki bardzo wczesny Boys sprzed wielu lat. Ale wcale nie gorszy niż ten współczesny Boys. A przede wszystkim znacznie młodszy. Marcin Miller, tak, znacznie młodszy sprzed 30 lat. Tak sobie teraz dla Państwa zagramy. Ja czekam na Państwa głosówki w naszej smartfonowej aplikacji, a za kilka chwil będę odbierał również kolejne telefony z kolejnymi życzeniami i pozdrowieniami.

0: I kto by Państwu zagrał takie nuty, takie rzeczy, tylko w Radiu 7 zawsze w niedzielę po południu. U nas w tym czasie żadnych wiadomości, żadnych reklam, tylko muzyka i nasze rozmowy i nasze pozdrowienia. W zasadzie Państwa pozdrowienia. Moje to takie ogólne dla Państwa wszystkich, bez względu gdzie jesteście. To co, telefony w dłoń, moi drodzy Państwo, i do dzieła. Państwo dzwonią, a my jeszcze w tym czasie też posłuchamy kilku pozdrowień, które nagraliście w aplikacji Radia 7.
1: Dzień dobry, Maciek z Bolszewa. Chciałbym pozdrowić kolegę Kubę, który przejął ode mnie służbę dzienną. Chciałbym wszystkich słuchaczy Radia 7 pozdrowić, pana prowadzącego. No i zapytać się, czy może pan Paweł dzisiaj będzie na audycji. Może do nas zawita. No jakby dał radę, może piosenkę Bar Gołębiorze, trochę szlagieru śląskiego, mimo że jestem z Kaszub. Pozdrawiam.
0: Wspominałem już o tym, że Paweł teraz ma sezon imprezowy, jego branża, więc bardzo ciężko jest zarobiony, ale prosił, żeby Państwa pozdrowić co niniejszym czynie. Oczywiście będzie się tutaj Paweł pojawiał coraz to regularnie, ale to jest taka sama niespodzianka dla Państwa, jak i dla mnie. Ja też nie wiem, kiedy on będzie, a kiedy go nie będzie. Także to jest dokładnie, jedziemy z Państwem na tym samym wózku. Jeszcze jedna wiadomość głosowa.
2: Dzień dobry, tutaj kłania się Ewelina Zamiara, już jakby z Mławy, ale aktualnie znajdujemy się nad Polskim Morzem w Jastrzębiej Górze. Jest przepiękna pogoda, piękne morze, nawet podeślę zdjęcie w komentarzu na Facebooku, ale nagrywam się z takiej oto okazji, gdyż moja siostra Malwinka ma urodzinki, okrąglutkę, 40, także będzie zmiana kodu jutro. Za tydzień się będziemy widzieć, także czego mogę Ci życzyć? Przede wszystkim dużo, dużo zdrówka, szczęścia, miłości, spełnienia wszystkich marzeń, mniejszych, większych. I co? I żeby imprezka była przede wszystkim udana. Także siostra już jedna zadzwoniła, po tylu latach pan Piotr ją usłyszał, także teraz jest czas na mnie. Ja lubię się akurat nagrywać, także ta opcja jest jak najbardziej dla mnie. Także pozdrawiam całe radio serdecznie i życzę miłego.
0: Pani Ewelina wykorzystała co do maksymalny czas. No sekundę jej zabrakło, żeby było dnia. Jeszcze słowo ucięło się, no bo już czas się skończył, ale idealnie. Dobrze, czyli dwie siostry mamy, no to jeszcze ta jubilatka może dzisiaj też zadzwoni. Proszę słuchać, wszystko się może jeszcze zdarzyć. Czy jeszcze jakaś wiadomość głosowa zaległa jest? Tak, jeszcze jedna zaległa wiadomość.
3: Pozdrowienia dla Teresy Wojciecha z Okalewa od córki Anity, dla Zalesia i Mimi też serdeczne życzenia i dla strażaków z OSP Okalewo. Nigdy nie zagaśnie.
0: Dobre, to dobre było. Nigdy nie zagaśnie. Jutro Dzień Strażaka, dzisiaj życzenia i pozdrowienia. No dobrze, moi drodzy Państwo, telefony teraz będę odbierał. Radio 7, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
4: Mogę złożyć życzenia?
0: Tak, jesteśmy na antenie i słuchamy.
4: Właśnie ja słyszę też właśnie to radyjeczko. Mhm. O, chciałbym złożyć życzenia dla kolegi Jirka. Kocham Cię jak Irlandię.
0: A od kogo życzenia płyną?
4: Od Roberta z Ciechanowa.
0: Dzięki panie Robercie z Ciechanowa, pozdrawiamy.
4: Dziękuję wzajemnie.
0: Do usłyszenia. Ciechanów bardzo aktywny ostatnio, no to już nawet nie ostatnio, to już od takiego dłuższego czasu. A nawet muszę Państwu powiedzieć, tak a propos Ciechanowa, taką anegdotę Państwu tutaj teraz przytoczyć, że w minionym tygodniu małżonka ma jeździła po Ciechanowie załatwiać sprawy różnorakie, no i dzwoni do mnie i mówi, posłuchaj tego. I przełączyła telefon na głośno mówiący, tak słucham i słyszę tam to samo, co i u mnie gra. No i się okazało, że to żona gdzieś tam przechodziła i na budowie w Ciechanowie tak głośno radio grało, że aż ja słyszałem tutaj w Mławie. Pięknie pozdrawiamy, super. A ja telefony kolejne odbieram, Radio 7, witam, dzień dobry.
5: Witam, Radio 7.
0: Słuchamy.
5: I pana Piotra. Z tej strony Małgorzata Smutek.
0: O, pani mamo, córki dzwonią, to i mama zadzwoniła.
5: Oj, tak, żebym nie była gorsza. O, tak mnie zmobilizowały, że hej, mówię, nie no, muszę zadzwonić, bo jakby nie było, żeby mama nie zadzwoniła. Także z życzeniami dla mojej, naszej córki razem z mężem, życzymy jej wszystkiego naj. Zdrówka oczywiście, pociechy z męża, z synów, no i tego, co sobie by życzyła. Najbardziej, no, życzenia się spełniają, jeśli się tego chce.
0: To prawda, potwierdzam.
5: No, ja też tak myślę. No i za tydzień, tak jak już pan Piotr wie, będziemy się widzieć na imprezce z tej okazji. No i tak to wszystko będzie wyglądało. Ale jeszcze wczoraj moja siostra miała, Ela, urodziny i to okrągłe, panie Piotrze. 70 jej rąbnęła.
0: To jest o rok starsza ode mnie.
5: Ale pan Piotr już mówił, że pan ma tyle i tyle. Także dla mojej siostry Elżbiety też wszystkiego najzdrówka jej życzyć, no bo co już można nam w naszym wieku życzyć? Tylko zdrowia. No bo co by nie było. No my też będziemy mieli imprezkę w lipcu, bo też się spotykamy całą rodzinką w lipcu, już też będzie impreza. A jeszcze oprócz tego 1 maja miała nasza siostra najmłodsza 60. Także z Dębicy, ona też tam często słucha, Agata. Także też jej przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Dużo, dużo zdrówka, panie Piotrze.
0: Super, a proszę mi powiedzieć, ta impreza to w Kostrzynie będzie, czy w Mławie?
5: Tak,
0: w Kostrzynie,
5: tak,
0: wszyscy jadą.
5: W piątek jedziemy całą parą, wszyscy jedziemy, na Kostrzyn jedziemy, trochę długa droga, ale cóż zrobić?
0: No właśnie.
5: Co zrobić? No,
0: to trzeba, może ja bym dołączył.
5: A proszę bardzo, mamy jeszcze miejsce, także zabieramy pana Piotra.
0: Ale ja dużo jem, to może lepiej nie.
5: Oj, tam jedzenia to będzie, podejrzewam, że tego nie przejdzie. No, zapraszamy. Panie Piotrze, możemy jechać, możemy się wybrać. Nie był pan chyba w Kostrzynie.
0: No
5: bo
0: nie,
5: to
0: nie
5: już,
0: byłem, to prawda.
5: No, już tam nie ma tego
0: Woodstocku,
5: tej głupoty.
0: Tak.
5: No, także jest wszystko okej, jedziemy, będziemy się bawić, aby nam zdrówko dopisało, bo jak pan wie, to mój mąż no, trochę przychorował, no, ale to już się nie będę na antenie mówić. No. Ale jedziemy. I wszystko będzie ładnie, będziemy się bawić, bo póki jest zdrowie, to trzeba się bawić.
0: Pani Małgosiu, udanej zabawy zatem życzę.
5: Dziękuję i wzajemnie, panie Piotrze, dużo zdrówka. Życzymy całemu Radio 7.
0: Kłaniam się, dziękuję bardzo za miły telefon. Słyszą państwo, dzisiaj tak bardzo rodzinnie się zrobiło. Córki dzwonią, mama dzwoni, jeszcze jubilatka może zadzwoni, a i może pani Ela, bo też dawno nie słyszałem. To co? To zagramy chyba teraz w takim razie, a za chwilę do państwa telefonów też powrócę i będą kolejne życzenia i kolejne pozdrowienia, a może i ktoś coś nagra, bardzo proszę, smartfonowa aplikacja Radia 7 czeka na państwa. A teraz u nas ten charakterystyczny głos Zenona z zespołem Akcent.

0: Mała słodka Ania może też słucha Radia 7, kto wie, kto wie. 792 150 150, kolejny czas na Państwa życzenia, na Państwa pozdrowienia majówkowe. Tak patrzę tutaj na Facebooku, pani Ewelina Jastrzębia Góra, no moi drodzy, trzeba może pojechać gdzieś tam nad jakiś brzeg, ale teraz to dużo ludzi, tak sobie to wyobrażam, więc może w środku tygodnia na przykład, o, wtedy powinno być w miarę pusto. Dzwoni ktoś do nas, tu Radio 7, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam cię panie Piotrze.
0: O, jest i pani Ela.
1: Jestem, chciałam złożyć swojej chrześnicy w 40. rocznicę urodzin. Dużo zdrówka, pociechy z synów, z męża, zadowolenia z pracy. No i tego ona sobie życzy. No, najważniejsze, że się spotkamy, to sobie porozmawiamy. I życzę tobie, panie Piotrze, zdrowia, bo dawno nie dzwoniłam, bo wiesz, dzwonię tylko z takiej okazji, żeby, jak mam okazję, a tak to po co mam, niech ktoś się inny zadzwoni.
0: O, pięknie, życzę, panie, no tak jest.
1: No, życzę dla pani Basi też dużo zdrowia i żebyście się trzymali. Dzisiaj widzę, że sam pan operujesz, panie Piotrze.
0: No, jakoś tutaj daję radę.
1: No i dla pana Pawła, jak będzie, no. I wszystkiego dobrego. I chcę pozdrowić rodziny Lewandowskich i rodziny Smutków, bo siostra widzę, że wcześniej dzwoniła. Mówi jej dziękuję za życzenia, bo od 1 maja do 28 maja mamy cały czas imprezy.
0: Niekończąca się impreza.
1: Jesteśmy wszyscy majowi, proszę pani Piotrze, no. Wszystkiego dobrego.
0: Panie Lu, dużo zdrówka życzę, wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję, bo mi się przyda, bo trochę przychorzałam, no.
0: No, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że to chwilowe, tylko przejściowe problemy. Dziękuję bardzo. No tak, dzisiaj rzeczywiście samotnie tutaj Paweł w Sitnicy, żona w Sierpcu, nikogo nie ma. No daj pan spokój, sam jestem, ale państwa obecność czuję bardzo namacalnie. Bardzo dziękuję za to, że możemy ten czas spędzić razem. No tak jak wspominałem, obawiałem się trochę, czy państwo dzisiaj będą chcieli trochę ze mną porozmawiać nad tych kocyków plażowych i innych rusztów grillowych, ale jednak nie jest tak źle. Kolejny telefon dzwoni, kolejne życzenia i pozdrowienia pewnie będą. Posłuchajmy w takim razie 792 150 150 Radio 7. Halo, halo, dzień dobry, witamy, witamy. Któż tam jest po drugiej stronie?
2: Halo.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Chciałabym pozdrowić rodzinkę syna Kamila, synową Patrycję, męża Leszka. No i jest dodatkowo chciałabym pozdrowić Ewę Filipsko.
0: A kto pozdrawiał?
2: Tak. Ewa z Bieżunia.
0: Dziękuję pani Ewo. Pozdrowienia również. Bieżuń. No tak. Tam też jest gdzie odpoczywać. Nad Wkrę można sobie pojechać. Dobrze, kolejny telefon. Dzień dobry, siódemka.
3: Dzień dobry.
0: Witam.
3: Proszę pana, dzwonię już do was drugi raz. Chciałem złożyć życzenia dla swojego kolegi sympatycznego Irka Ciechanowa. I piosenkę bym poprosił, kocham cię jak Irlandię.
0: Dzięki, pozdrawiamy serdecznie. Nie, nikt nie nagrał tego jeszcze w wersji biesiadnej, niestety. Kobranocka jakoś tak, no nie chcą tego w wersji biesiadnej na akordeonie na przykład nagrać. Oni wolą na gitarach. Dzień dobry, Radio 7.
4: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
4: Pierwsze, kogo bym chciał pozdrowić, to pana prowadzącego oczywiście, jak zawsze.
0: Dziękuję.
4: Przez całą majówkę, teraz kończymy prawdopodobnie tą całą majówkę, nie?
0: No tak.
4: Balowaliśmy tak, na Wólce, na Blinie, a dzisiaj kończymy tą majóweczkę w Gorzewie.
0: Mm-hmm.
4: Przede wszystkim chciałbym pozdrowić swoją wspaniałą żonę, mamusię, która zrobiła obiad nam. Tatuś niestety wyjechał dzisiaj. Tatuś wyjechał sobie na motor, wyjechał do Torunia, więc też go pozdrawiam serdecznie. I serdecznie pozdrawiamy jutro przede wszystkim całe OSP Gorzewo z okazji Dnia Strażaków.
0: No to co, koniec majówki, ale jeszcze parę godzin zostało, więc jeszcze coś tam można poświętować.
4: No jak najbardziej, oczywiście, że musimy troszeczkę poświętować. Parę piwek się wypije i jutro niestety na popołudnie do pracy.
0: Udanej imprezy w takim razie życzę.
4: Dziękuję bardzo, pozdrawiam pana serdecznie i miłego.
0: Dzięki, do usłyszenia. No tak, impreza dookoła Sierpca. Dobrze, jeszcze ktoś, czy już gramy? Jeszcze jeden telefon bym chętnie odebrał od Państwa. Tak tutaj po czasie widzę, że jeszcze by nam się zmieścił. Jedna linia wolna, druga linia wolna. No, teraz można się wdzwonić, drodzy Państwo, bo obie linie są wolne. Często tak jest, że Państwo narzekają, że zajęte, nie można się dodzwonić. A tutaj proszę, taki teraz jest idealny moment, że nie dzwoni ani jedna, ani druga linia. Czy uda nam się z kimś połączyć? Chyba nie. No dobra, to w takim razie będziemy grać. Cóż moglibyśmy teraz sobie dla Państwa zagrać? A no tak, bardzo ładnie zagramy teraz, ale jeszcze z zapowiedzią.
5: Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie, panie Piotrusiu. Pozdrawiam również wszystkich słuchaczy Radia 7. I jeśli oczywiście to nie problem, bardzo bym prosiła o piosenkę Dla mnie lód, dla ciebie maj, a pozdrawiała Ania Ściechanowa.

0: To tak właśnie gra Niedzielna Biesiada. Wiadomości głosowe docierają do mnie. Pani Ewelina jeszcze raz się nagrała, chociaż to też dotyczy tych, którzy raz już byli, o to, żeby nie nadużywać anteny, ale postanowiłem, że jeszcze to nagranie wyemituję, chociażby raz, że będą pozdrowienia dla pani Eli, ale no tak się mogło akurat pani Ewelinie zapomnieć, ale pani Ewelina w Jastrzębiej Górze i słychać w tym nagraniu szum morza, moi drodzy. Ja w słuchawkach to może mi trochę łatwiej, ale proszę się wsłuchać. Może państwo też usłyszą.
1: To jeszcze raz ja, Ewelina. Zapewne słuchać szum fal. Nie ma tłumów w Jastrzębiej Górze, także na pewno będę tutaj wracać. Władysławowo gorzej wypadło w rankingu na pewno, także Jastrzębia wygrywa, jest pięknie, nie ma tłumów, piękny klif, ale dlaczego jeszcze się nagrywam? Bo chciałabym przede wszystkim złożyć jeszcze życzenia dla mojej cioci, kochanej Eli. Dużo, dużo zdrówka, to jest najważniejsze, bo wczoraj miała okrągłe urodziny 70, także jeszcze do niej chcę, żeby poleciały życzenia tutaj na antenie, także ciociu wszystkiego, wszystkiego dobrego i do zobaczenia.
0: Słyszycie? Słyszeliście? Specjalnie podkład zdjąłem aż. Naprawdę. Poczułem się trochę, jakbym był nad morzem w Jastrzębiej Górze. Tak jeszcze sobie myślę, pani Ewelino, po kiego jechać do Jastrzębiej Góry? A gdyby pani pojechała na Rudę? Nie byłoby tak samo? No dobra, żarty żartami. A my tu jeszcze jedną wiadomość zaległą mamy. Nie czuję, jak rymuje. Posłuchajmy.
2: Dzień dobry. Proszę pozdrowić mieszkańców wsi Łuski, a szczególnie moją mamę Mariolkę, która ma dzisiaj imieniny. Dziękuję.
0: Takie życzenia i pozdrowienia z anteny Radia 7 płyną w eter. A teraz popłyną życzenia telefoniczne. Radio 7, witam, dzień dobry.
3: Dobry.
0: Słuchamy.
3: Chciałem pozdrowić Jarka z Przemienka i jego mamy. Pozdrawiam Jarek. Dziękuję.
0: Dziękuję. I kolejne telefony, i kolejne pozdrowienia. Ja tak troszkę tutaj patrzę też na Facebooka, żebyście nie pomyśleli, Facebookowicze, że o was zapomniałem. Brońcie, Panie Boże. Widzę, że na przykład pani Ania i pan Paweł z Przasnysza się zgłaszają. Pan Mariusz z Bydgoszczy pisze, co tydzień słucham waszej biesiady. Pozdrowienia również dla mojej kochanej, pięknej Bydgoszczy. Telefon kolejny, Radio 7, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
4: Bym chciał pozdrowić Ciechanowa Agnieszkę i Jacka Grzenkowskich. Pozdrawia Radek. I pioseneczkiem chciał zamówić jakoś ładno Kordiana.
0: U nas same ładne piosenki, panie Radku, naprawdę.
4: No to już tam, jak pan wie, to już może być.
0: Super, dzięki, pozdrowienia. Mogą być państwo pewni, że ja nie śpiewam. Kolega Berendt ma czasami takie skłonności i mnie prosił tylko, żebym nie włączał mu czasami mikrofonu wtedy, kiedy nie trzeba. Dobrze, 14 już prawie na zegarze, to co? No jeszcze jeden szybki telefon i zaraz gramy. Radio 7, halo, halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
5: Chciałbym zamówić pioseneczkę Boysu, Niech żyje wolność i swoboda, od Roberta dla Jirka z Ciechanowa.
0: Panie Robercie, dzięki. Już pan dzwonił dzisiaj. Proszę nie dzwonić dwa razy. Dobrze, 14, tak? Już? Tak szybko poszło? No to zaraz zaczynamy trzecią dzisiaj godzinę naszego spotkania. A teraz 14 na zegarze. A u nas Niedzielna Biesiada gra w najlepsze.

0: Specjalnie dla Państwa, jak w każdą niedzielę, ale życzenia i pozdrowienia do 15 możemy przyjmować, więc to jest ten moment, to jest ten czas. Siódemka, dzień dobry. Aha, dobra. Ktoś postanowił się rozłączyć. Okej, a już był połączony. To jest dopiero. Może tutaj? Dzień dobry, Radio 7.
1: Witam.
0: Dzień dobry.
1: Chciałbym pozdrowić mamę, tatę, babcię, prababcie i dziadka. Dzwonię w Przasnysza, Maciej.
0: Dzięki, Macieju. Pozdrowienia. Przasnysz, tak, to bardzo miło. Słyszycie, tam gdzieś w plenerze Maciej był. Jakieś tam wróbelki słyszałem. Dobra, kolejne telefony, kolejne połączenia, kolejne życzenia i pozdrowienia. Radio 7, witam, dzień dobry, dzień dobry.
2: Dobra, kolejne
0: telefony. Halo? Porozmawiamy? Nie porozmawiamy, a szkoda, to dziękuję bardzo. Kolejna szansa dla kolejnej osoby. No cóż, no jeśli ktoś się nie chciał odezwać, może trema, ja rozumiem. Sam mam tremę tutaj przed 12, kiedy siadam w niedzielę przy mikrofonie, żeby z Państwem się spotkać. Siódemka, dzień dobry. Ktoś tam jest, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
3: Chciałem pozdrowić moją mamę Barbarę i mojego tatę i babcię, moje imieniny dzisiaj.
0: A kto pozdrawiał? Jak masz na imię?
3: Kuba.
0: Dzięki, Kuba. Wszystkiego dobrego. Dobrze, dobrze. Na Facebooku proszę, moi drodzy Państwo, o nas nie zapominać. Tam też czekamy na lajki, na udostępnienia i na komentarze Państwa. Siódemka, dzień dobry.
4: Halo, halo, dzień dobry.
0: O,
4: tu
0: jest,
4: Londyn.
0: Jest.
4: Kostrz nad Odrą, witam serdecznie.
0: Jubilatka.
4: Tak,
0: czekałam.
4: Dokładnie, właśnie tak czekałam. Jakby na wszystkie chyba już życzenia, ci co mieli zadzwonić, nagrać się, to już chyba to wszystko.
0: Jak?
4: Uczynili.
0: Nie wszyscy, ja jeszcze tego nie zrobiłem na przykład.
4: A no to panie Piotrze, proszę do mnie zadzwonić.
0: Dobra, ale to
4: i
0: wieczorem.
4: Ale na antenie musi pan... wieczorem.
0: Jak męża no, nie będzie.
4: Ale było tak kiedyś, że pan też wykonywał telefony, pamięta pan?
0: No,
4: że
0: pani,
4: też do słuchaczy pan dzwonił.
0: Ja
4: a nie, ten wiek 69, to już pan nie pamięta.
0: No właśnie, to już wie pani, w tym wieku to już pamięć niestety nie ta.
4: Tak, i tak pan bajeruje, ile pan ma lat i w końcu nikt nic nie wie, ile pan ma lat. Mój mąż mówi, o to pan Piotr to ma już tyle prawie lat, co mój tata, czyli jego teścia. Ja mówię, co ty gadasz, pan Piotr żartował, co nie?
0: Nigdy, pan Piotr nigdy nie żartuje.
4: Oj, żartuję. Panie Piotrze, koniec tych żartów i tych pogaduszek, bo nas jeszcze ściągną z anteny.
0: Ale co, pani siostra Dominika zaskoczyła?
4: Bardzo mnie zaskoczyła.
0: Mnie
4: siedziałam
0: też.
4: Ogólnie, tak, siedziałam sobie ogólnie tutaj na działeczce i tak mówię, najpierw jakiś tam chyba pan zadzwonił, pani, trzeci telefon dzwoni i słyszę, że taki głos takiej młodej jakiejś Afrodyty, a mówię, Boże, to moja Domiśka. No i zaczęłam ją nagrywać, bo my sobie zawsze tak nagrywamy, kto jak mówi i teraz też mnie na pewno mój mąż nagrywa i później ja sobie to odsłucham do snu. Więc to tak to u nas działa, no i bardzo mnie siostra bardzo mnie zaskoczyła, widocznie widzi pan, ona czekała na ten bardzo taki ważny moment, a jednak już 44 z przodu to już taki jest poważny wiek, to już nie wiem, czy to jest połowa życia, lepsza, gorsza, ciężko stwierdzić, chociaż mówią, że życie zaczyna się po 40, więc zobaczymy, jak to będzie.
0: Po 40 człowiek wie, na co stać go, na co nie.
4: Dokładnie, dokładnie. No i dlatego dzwonię właśnie, żeby podziękować tutaj wszystkim za życzenia mojej kochanej mamie i tatusiowi, moim siostrom, Ewelinie i Dominice, oczywiście tam mężom Adrianowi, znaczy się mężom sióstr, tak? No, szwagrowi Adrianowi, szwagrowi Radkowi, Zuzi, Olisi, no i mojej kochanej cioci Eli też dziękuję za życzonka i też jej życzę dużo, dużo zdrówka przede wszystkim, bo wczoraj miała urodzinki, więc... Najważniejsze mówię, my zawsze sobie życzymy dużo zdrowia, bo jak jest zdrowie, to jest szczerze mówiąc wszystko człowiek może wykonać, pokonać i zdrowie jest najważniejsze, a rzeczy takie przyziemne to raz je masz, raz ich nie masz, więc a zdrowia niestety nigdy człowiek nie kupi.
0: Ale nie, jakoś nie skomentowała pani tego mojego pomysłu, żebym ja dołączył do tej wycieczki.
4: Ale to właśnie ja dążę do tego dalej. No, aha. Panie Piotrze, jest pan zawsze mile widziany. Nie był pan w Kostrzynie, to serdecznie zapraszamy i proszę nie rzucać słów na wiatr, tylko wsiadać w dyliżans i do nas przyjeżdżać. My z chęcią pana ugościmy, nie ma najmniejszego problemu. Miejsce nie, zawsze się znajdzie, więc proszę
0: nie dałaby pani rady tyle jedzenia zrobić.
4: Oj tam, a ja nie robię, my idziemy.

0: idziemy do lokalu, lokal tyle jedzenia zamówiłam, że myślę, że jeszcze starczy nam na tydzień czasu jedzenia.
1: O kurczę, no to ładnie. To muszę to rozważyć.
0: Tak, proszę rozważyć, nie ma najmniejszego problemu, mówię, zapraszamy. No i jeszcze jak coś, to pozdrawiam mojego kochanego męża, tutaj mu macham przez okienko, on mnie nagrywa. Ale to idzie wszystko troszeczkę opóźnione, więc on jeszcze nie słyszy i nie widzi.
1: A jeszcze się nie śmieje.
0: Jeszcze się nie śmieje. I mojego synka też pozdrawiam, jednego i drugiego. Pozdrawiam jeszcze całą rodzinę z Mławy. Rodzinę Wodzińskich, rodzinę Lewandowskich, Manyga i Smutek, moich kochanych rodziców. Pozdrawiam całą Dębicę. Może mnie słyszą. Ciocia właśnie Agatka też miała przedwczoraj urodzinki. To wszystkiego jeszcze raz dobrego. No i do zobaczenia, tak?
1: Pani Malwino, Piotrze, to i ode mnie wszystkiego dobrego również.
0: No dziękuję serdecznie i na koniec serdecznie też pana pozdrawiam mocno.
1: A ja panią jeszcze mocniej.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. 40 lat, tak, ja to pamiętam. Wprawdzie to było jeszcze w PRL-u. No dobra, żarty żartami, ale kolejne telefony dzwonią. Radio 7, witam, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Słuchamy.
2: Chciałabym zamówić piosenkę śliczną na 18 urodziny dla siostrzenicy Alicji Gorczyńskiej z okazji 18 urodzin oraz dla jej mamy imieniny Moniki. Życzą siostry i ciocie.
1: Bardzo dziękuję. Pozdrowienia również przesyłam. No chyba rzeczywiście tych życzeń jakoś tak dzisiaj dużo jest, bo i dużo okazji, tak sobie to wyobrażam. Sami państwo zresztą słyszą. Tu Radio 7, dzień dobry.
3: A, dzień dobry.
1: Słuchamy.
3: Agata z Kenneryki, pozdrawia Radio 7.
1: O, jest i pani Agata.
3: I co tam w Polsce słychać? Pozdrawiam wszystkich z tej waszej majówki, bo jeszcze wam jeszcze weekend się wam nie skończył.
1: To prawda.
3: A u nas majówka dopiero będzie pod koniec maja.
1: A, to u was tak z opóźnieniem. My skończymy, a wy zaczniecie.
3: U nas tak... My dopiero zaczniemy koniec maja, jak już będzie bardziej cieplej.
1: Mhm. A to znaczy, że cieplej, to znaczy, że u pani chłodno?
3: O, tak jest, może niecałe 20 stopni. Jeszcze deszcz pada. Do tego, chociaż dzisiaj już jest bardziej ładnie, już troszeczkę słoneczko wyszło.
1: Mm-hmm. No to poczekajmy, skoro do nas ładna pogoda dotarła, to i do państwa też dotrze.
3: Też dotrze, już trzeba będzie się za grządki zabierać i wszystko sadzić, także jest, będzie dobrze. A właśnie słucham was, bo jadę z północy z New Hampshire, to jest od Connecticut też bardzo wysoko na północ i wracam do domu i myślałam, zadzwonię do radia. No i wszystkich pozdrowić.
1: No i nawet się udało, super. To co, bezpiecznej drogi w takim razie życzę.
3: Dziękuję ślicznie.
1: Wszystkiego dobrego, kłaniam się, do usłyszenia. Słyszą państwo, jeszcze na amerykańskich drogach nas nie było. To pani Agata, Connecticut, dzisiaj w podróży. Pięknie. Jeszcze z kimś porozmawiamy? Tak, ale telefonów dzisiaj dużo, naprawdę. Halo, halo, Radio 7.
4: No witam pana.
1: Dzień dobry.
4: No pani, teraz przyciszę radio. Mm-hmm. Panie Piotrze.
1: Tak.
4: Jakiś moment, albo wyłączę. 10-15 minut temu ma pani coś.
1: Oj.
4: Coś dzwoni jeszcze do mnie. Dobra. Pewna pani mówiła coś o mnie. Jeżeli możecie, znajdź piosenkę Mówili na nią słońce.
1: No to w wersji biesiadnej nie mamy niestety tej piosenki.
4: No to nie wiem, w jakiejś innej. To jest dla kobiet, dla mam. Piękne to jest, prawda?
1: No tak, piękne. To prawda. Gramy to w jakiej, często.
4: W jakiejś innej wersji. Lub. Pan poczeka chwila. No proste tak.
1: Coś na pewno ładnego zagramy.
4: Yoko Ono.
1: Yoko Ono. Nie no.
4: Yoko Ono. Jeden oczy głównie, no dobra, nie będę łamał języka.
1: W tej audycji gramy tylko piosenki disco polo i muzykę biesiadną, niestety.
4: No tak, ale te na przykład dla mamy nie przychodzi, co?
1: No nie, niestety nie. Ale ładne piosenki. Model MT już czeka w kolejności i Shaza będzie i jeszcze Jessica też będzie. Same ładne piosenki. Dzięki, pozdrowienia. No dzisiaj Państwo taki duży rozrzut muzyczny mają. A to Kobra Nocka, Kocham Cię jak Irlandię. A to Rosie Rozmus, Mówili na nią słońce. Ładne piosenki skądinąd, ale no do audycji niestety średnio pasują. Ale z pewnością pasują te trzy propozycje muzyczne, które teraz mam dla Państwa. Model NT już teraz, później będzie Shaza, Venga Mix i jeszcze Jessica, Odpływają kawiarenki, bo dzisiaj miałem zagrać te kawiarenki, troszkę mi się zapomniało, ale co ma wisieć, nie utonie, będą kawiarenki już za chwilę. A ja wrócę do Państwa za no takich mocnych 12 minut i będę odbierał kolejne połączenia telefoniczne, a może i ktoś coś nagrał, to też sobie wspólnie posłuchamy tych Państwa pozdrowień już za kilka chwil.

0: No i obiecane kawiarenki już za nami. Teraz troszkę wiadomości głosowych, bo widzę, że tutaj całkiem spore zaległości mamy. Posłuchajmy, co tam słuchacze mówią.
1: Dzień dobry, proszę o uwagę wszystkie osoby z działki Lucza i 9. Chciałbym złożyć życzenia mojemu kuzynowi Fabianowi Ząkowskiego z okazji pierwszej komunii świętej. Dużo zdrowia, wszystkiego co najlepsze, dużo dobrych ocen w szkole. Pozdrawiam też moją babcię Marzenkę, moją prababcię Wiesławę, mojego dziadka Krzyśka, moich rodziców, ciocię Agnieszkę, wujka Krzyśka, ciocię Krysię, wujka Henka oraz państwa Świcińskich. Pozdrawiam również moich kuzynów Bartosza i Szymona, mojego brata Adama i moją siostrę Marię. Życzenia i pozdrowienia wysyła Natan.
0: I kolejna wiadomość.
2: Halo, halo, tu Warszawa do programu siódmego. Dziś z trasy rowerowej po troszkę mniej uczęszczanych arteriach miasta stołecznego. Czasem z wiatrem, czasem pod wiatr, a to jakiś owad wpadnie do oka, ale z dobrym humorem w słuchawkach na uszach. Ciepłe słowa dla pana Piotra, pani Basi oraz całej radiowej drużynki. Pozdrawiam serdecznie, Bartosz. A, i ten Franek przed audycją, to też jest zawsze sztos.
0: No, ba, wiadomo, Franek jest zawsze w formie. Panie Bartoszu, owad do oka to pół biedy, grunt, żeby nie do ucha. I jeszcze wiadomość kolejna.
3: Tu Beata i Jacek z Wołowna. Chciałam pozdrowić ciocię Halinę i wujka Janka z Szkotowa.
0: Dobrze, coś jeszcze mamy? A tak, jeszcze mamy.
4: Witam, z tej strony Jacek. Dla mnie majówka już się kończy, pora wracać do pracy. Chciałbym pozdrowić pana prowadzącego, wszystkich kierowców zawodowych i w sumie marzy mi się, żeby usłyszeć, jak babcia Henia z Lichenia śpiewa pioseneczkę o soku z malin.
0: Chcecie państwo dzisiaj sok z malin? Bo ja chętnie mogę spełnić tę propozycję muzyczną. Jeśli tylko państwo macie na to ochotę, proszę dać znać na Facebooku, czy gramy sok z malin. Jeśli tylko tak, no to zaraz tutaj przygotuję i gramy. A wcześniej spróbuję połączyć się z państwem telefonicznie. Radio 7, dzień dobry, dzień dobry.
5: Dzień dobry, chciałem złożyć pytania.
0: Słuchamy, jesteśmy na antenie.
5: Słucham?
0: Słuchamy, właśnie my.
5: Tak, Radio 7, tak?
0: Tak, tak, tak, jesteśmy na antenie.
5: Mojej żonie Monice imieninowe życzenia. Dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń. I piosenki, jakąś zabytkową. Lady Punk, może utwór?
0: Nie gramy tylko muzykę biesiadną i disco polo.
5: Tylko?
0: Tylko. Nic się nie zmieniło od 14 lat.
5: No to z disco polo. Żonko, co wybierasz?
6: To jest Zenka.
0: Zenka, dobra, będzie Zenek.
5: Jest Zenka.
0: Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy państwa. Będzie Zenek. Ale może wcześniej sok z malin. Co państwo na to? Czekam na państwa sygnały na Facebooku, czy gramy, czy nie gramy. Babcia Henia z Lychenia. Halo, halo, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, słuchamy.
7: Chciałam pozdrowić...
0: Aha. No to sobie za długo nie porozmawialiśmy i nie pozdrawialiśmy, a szkoda, bo zapowiadało się nieźle. No to może tutaj, Radio 7, dzień dobry.
8: Halo, dzień dobry.
0: Witam.
8: Chciałbym pozdrowić Martę Nechnerowicz i Ewę Filipską i jestem chciał pozdrowić kolegę z Crazy Romin.
0: A kto pozdrawiał?
8: Bartek z Bielunia.
0: Dzięki.
8: Pozdrawiam Radio 7.
0: Bardzo dziękuję, pozdrawiam również Bartek Bieżuń. Dobra. O, już są głosy, że babcia Henia z Lychenia ze sokiem z malin mile widziana jest, dobra? Halo, halo, tu siódemka, dzień dobry.
9: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
9: Uszanowanie, chciałbym pozdrowić Tadeusza z Gwieźni oraz Dorotę żonę i także dla wszystkich rodziny z Perechów.
0: A od kogo?
9: Od Tomasza, DJ Japa z Muniuszki.
0: Dzięki, pozdrawiamy. Dobra, tak myślę, jak tutaj zrobić, żebyśmy się zmieścili. No to babcia Henia z Lychenia chyba jako taki pojedynczy utwór nam tutaj się pojawi, a potem będzie już ostatnia seria waszych pozdrowień. To jeszcze jeden telefon zagramy, znaczy odbierzemy. Radio 7, witam. Tutaj nie, tutaj może. Dzień dobry, Radio 7. A kuku, witam. Nie chce nikt ze mną rozmawiać. Nie mam szczęścia, coś może tutaj. Dzień dobry, Radio 7.
6: Dzień dobry. Ty naprawdę jesteś na antenie?
0: Tak, jesteśmy na antenie.
6: A, to ja pozdrawiam z moim kolegą, moją babcię Asię z Narzymia i mojego dziadka Mirka.
0: A od kogo pozdrowienia?
6: Od Marcela z Iłowa i Szymka też z Iłowa.
0: Dzięki, pozdrawiamy. No dobrze, moi drodzy, to co? Babcia Henia z Lychenia teraz dla państwa zaśpiewa, a później już będzie ostatnia szansa, żeby dzisiaj się dodzwonić do Radia 7 i przesłać pozdrowienia na antenie.

0: sok z maliny. Okazuje się, że ja się nie spodziewałem, że to będzie tak popularny hit na naszej antenie i tak państwo często będą o ten utwór prosić. No Kasi muszę przekazać, że taka popularność się pojawiła, jeśli chodzi o ten właśnie utwór. Dobrze. Wiadomości głosowe, a w zasadzie jedna wiadomość i to szczególna. Posłuchajmy. Tak, tutaj, proszę.
1: Halo, dzień dobry, pozdrowienia ze Słonecznego Zwierzęca. Mati 1234 i Gabryś 2115. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia 7. Ciebie Piotrze i twojego serdecznego kolegę. No i tyle, no. Chcielibyśmy usłyszeć jeszcze raz tą piosenkę stworzoną przez ciebie, tak? Podobno. Pozdrawiamy.
0: To Mateusz, nie wiem, czy ja powinienem, czy ja mogę to mówić, żeby Mateuszowi kłopotów jakichś nie narobić. Mateusz Ptaszyński, Radio Z, tak właśnie do nas zadzwonił. Już przygotowuję, tak? Niedzielna biesiada. Akurat miałem w planie na sam koniec ten utwór zagrać. Będzie on właśnie, gdzie on jest? Jest. Tak się właśnie pożegnamy za chwilę, ale wcześniej jeszcze kilka telefonów bym od państwa odebrał, jeśli tylko państwo mają ochotę. Bardzo proszę, 792-150-150. Tu siódemka, dzień dobry. Dzień dobry.
2: Halo.
0: Słuchamy.
2: Dzień dobry.
0: Witam.
2: Chciałem pozdrowić Lidzicy. Mamy piękną pogodę. Chciałem pozdrowić słuchaczy.
0: Oj, bardzo słabo słyszymy, naprawdę. Tam jest bardzo duży jakiś hałas i jeszcze radio w tle gra. To takie warunki bardzo kiepskie, akustyczne, ale pozdrawiamy państwa. A telefon cały czas dzwoni. Dzień dobry, Radio 7, witamy. Tutaj może? Siódemka. Halo, halo, to my.
3: Halo.
0: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
3: Chciałbym pozdrowić rodzinę Pawlaczyków z Kozłowa. Mhm. Jak ojca przebywającego w szpitalu w Łomży. Dużo zdrowia mu życzę. Tomasz z Rejgrodu. Z rodziną.
0: Dzięki pani Tomku. Pozdrowienia również dla rodzinki. No dzisiaj taki bardzo rodzinny dzień majówkowy. Ja ciekaw jestem, jak tam na drogach, jeśli są państwo ci, którzy już wracają ze swoich majówek. Proszę dać znać, czy już wzmożony ruch jest na trasach, czy jeszcze nie. Czy jeszcze państwo czekają na ostatnią chwilę. Siódemka, dzień dobry.
4: Halo, witam serdecznie.
0: Witamy.
4: Panie Piotrze, dla pana pozdrowienia i ta pioseneczka super jest, ta końcowa, która ma być. Także pozdrawiam wszystkich z Mawy, z Moniuszki i z Wólki. Niech wszyscy żyją, tą pogodą się bawią i
0: tak jest.
4: Oddychają. Także zdróweczka.
0: Dziękuję. Naprawdę.
4: Od Tomasza z Moniuszki.
0: Wszystkiego dobrego, panie Tomku. Dziękuję. Dobra. Jeszcze telefon? Tak, jeszcze dwa, ale dzisiaj naprawdę państwo aktywni. Siódemka, dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
0: Witam.
5: Pozdrowionka dla mamy i dla taty. Mama wczoraj miała 60. urodziny, tata również. Wszystkiego najlepszego dla nich. Mhm.
0: A od kogo?
5: A pozdrawiam ja.
0: Oni będą wiedzieli, kto.
5: Tak jest. Dobra, Kamil dzięki. Pozdrawiał z tego miasta z Giesz, co Łódź pod nim leży.
0: Łódź Kozgierza.
5: Tak jest, często się widzimy na Facebooku. Pozdrawionka dla was.
0: Dzięki, do usłyszenia, pozdrowienia. Łódź Kozgierza, dobra, okej, to już mamy za sobą. To prawie jak Warszawa koło Legionowa. Jeszcze jeden telefon. Siódemka, halo, halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Witamy.
6: Chciałbym pozdrowić z okazji świąt Dnia Strażaka naszych strażaków z gminy Rypin. Życzę wam wszystkim wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, wytrwałości i wszelkiej pomyślności, aby was święty Florian i wam błogosławił. Życzę sołtys Dębian.
0: Bardzo dziękujemy, panie sołtysie. Pozdrowienia. No to co, jeszcze jeden telefon, to już będzie dzisiaj ostatni telefon i zamykamy nasz kramik dzisiaj na cały tydzień. Dopiero za tydzień do państwa wrócimy. Radio 7, halo, halo.
7: Halo, halo, dzień dobry panie Piotrze.
0: Witam.
7: Z tej strony Wojtek z Wolikowcowej, spod Kielc.
0: O, ziemia świętokrzyska.
7: Tak jest, dokładnie. Także serdecznie chciałem pozdrowić swoją żonę, z którą grilluję. Dzieci, Krystiana, Michała, Klaudię, Kubusia, Patrycję Także serdecznie pozdrawiam rodzina. Oczywiście Nidzice. Nidzice również pozdrawiam tradycyjnie, no tak. Tradycyjnie, bo bez tego, bez takich pozdrowień to oczywiście ta biesiada dzisiejsza by się nie udała.
0: Ale to liczne u pana rodzina.
7: Oj, tak, liczna i oczywiście, o tutaj już Kubuś do mnie tutaj podbiega, najmłodszy synek, super. 11-letni, także również z nami też słucha Radia 7.
0: Super, w takim razie miłego grillowania, miłego odpoczynku, tak. Bo jutro kończy się zabawa.
7: Kończy się zabawa, zaczynają się matury jutro i po prostu poważne rzeczy będą się odbywać. Także dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam.
0: Dzięki, tak. Panie Wojtku, pozdrowienia również, kłaniam się nisko. Moi drodzy Państwo, to wszystko, jeśli chodzi o dzisiejsze niedzielne nasze spotkanie biesiadne. Po godzinie 15 jeszcze cała godzina muzyki biesiadnej Disco Polo, a my słyszymy się za tydzień w niedzielę. Ale proszę pamiętać, najbliższy tydzień będzie obfitował w różne takie bardzo podniosłe chwile, bo i Dzień Strażaka, i imieniny Moniki, i jeszcze pewnie kilka pomniejszych też świąt. Miłego świętowania Państwu życzę, a dzisiaj też bezpiecznych powrotów z majówek. Piotr Ploch, kłaniam się i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Tynki i posadzki Fleming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202. Sprzedaż kwiatów wiosennych. Szeroka gama odmian i kolorów. W ofercie również sadzonki pomidorów. Ziółkowscy, Podkrajewo 97F koło Mławy. Telefon 502 156 901. 502 156 901. Czynne także w niedzielę.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
6: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
7: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
8: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
2: DHL Ciechanów zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w charakterze kuriera oraz nawiąże współpracę z przewoźnikami. Szczegóły pod numerem telefonu 662 206 804 662 206 804 lub w siedzibie firmy przy ulicy Mleczarskiej 33A w Ciechanowie.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz – Twoje źródło ciepła.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
1: Sprzedaż kwiatów wiosennych, szeroka gama odmian i kolorów. W ofercie również sadzonki pomidorów. Ziółkowscy Podkrajewo 97F koło Mławy. Telefon 502 156 901. 502 156 901. Czynne także w niedzielę.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce Cuk Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W Cuk ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki Cuk Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
2: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
3: Wyobraź sobie słoneczny taras, zacienione alejki w ogrodzie. Zobacz, jak piękno otacza Twój dom. Nowych pomysłów na aranżację otoczenia szukaj w ogrodzie wystawowym Piedra Land Polska. Kostki brukowe, kamienie naturalne, kruszywa dekoracyjne. Mława, ulica Grzybskiego 9, telefon 662 021 557.
4: Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława, ulica Płocka 59. Pierwsza Komunia Święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wzruszenie w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Polacy uczcili dzisiaj święto narodowe 3 maja. Kolejne szpitale planują ograniczyć liczbę badań diagnostycznych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Andrzej Poczobut podziękował za uwolnienie z białoruskiego więzienia. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi odebrał z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego.
3: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
2: Na Białorusi więziony był przez 5 lat. We wtorek został zwolniony w ramach wymiany więźniów. 6,5 tysiąca osób stanęło na starcie tegorocznego biegu Konstytucji. Uczestnicy pokonali 5-kilometrową trasę wytyczoną w centrum stolicy. Dla wielu biegaczy udział w wydarzeniu to symboliczne uczczenie święta 3 maja.
4: I ja na ten dzień zawsze czekam z radością, bo wiem, że zawsze gdzieś kogoś znajomego wypatrzę. To nie jest bieg na rywalizację, to nie jest bieg na robienie życiówek. To jest bieg na wspólne świętowanie tego właśnie święta biegu Konstytucji. Żeby się spotkać.
5: Przy okazji kondycja się poprawia.
6: Ale co dla was znaczy, dla państwa dzisiaj Konstytucja?
5: To jest najważniejszy chyba dokument, prawda? I to trzeba cenić.
2: Utrudnienia w centrum stolicy mogą jeszcze potrwać do 17. Kolejne duże szpitale przygotowują się do ograniczenia badań diagnostycznych. Powodem są oszczędności w Narodowym Funduszu Zdrowia. Co trzeci pacjent był badany w ramach tzw. nadwykonań. Teraz te nadwykonania trzeba będzie ograniczyć, mówi prezes gdańskiego Kopernikusa, spółki odpowiedzialnej za szpitale na Pomorzu, Dariusz Kostrzewa.
7: Czyli 2 pacjentów w limicie, trzeci poza limitem. Jeżeli to stanowisko NFZ się utrzyma, no to będziemy musieli z tym co trzecim pacjentem coś zrobić, żeby dało się go przyjąć i diagnozować. Myślę, że nie ograniczymy nadwykonań do zera, ale dość radykalnie zmniejszymy ich liczbę.
2: W szpitalach Kopernikus w Gdańsku jeszcze przed cięciami NFZ-u czekanie na diagnostykę obrazową trwało 5 roku. To wyjątkowa atrakcja Łodzi. W ogrodzie botanicznym zakwitła imponująca kolekcja 50 tysięcy tulipanów.
8: Dosyć okazałe tulipany, ponieważ one mają długie, wysokie, sztywne łodygi i dosyć duże kwiaty.
2: Mówi Małgorzata Słabiak z łódzkiego ogrodu botanicznego. W ogrodzie jest kilkadziesiąt odmian tulipanów.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś święto narodowe 3 maja. W 1919 roku w Mławskim Parku zasadzony został Dąb Wolności, symbol odrodzonej Polski po II wojnie światowej, przemianowany na Dąb Niepodległości. W 1924 roku powstało Towarzystwo Powstańców i Wojaków w Rybnie w powiecie działdowskim, po II wojnie światowej zdelegalizowane. W 1975 roku Jan Chrapek otrzymał święcenia kapłańskie w domu macierzystym Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła w Miejscu Piastowym. Był biskupem pomocniczym toruńskim i ordynariuszem radomskim. Apelował, aby budować przyszłość kraju ponad podziałami, w imię chrześcijańskiej miłości i jedności. Podkreślał, że nie ma innej drogi.
3: Jeżeli zaczniemy na siebie tylko i wyłącznie warczeć z wysokości trybun partyjnych zwycięstw, to prawdopodobnie jak Szulerzy przegramy Polskę.
2: W 1997 roku doktor habilitowany Ryszard Chruściak został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi w uznaniu wybitnych osiągnięć w kształtowaniu prawnych podstaw demokratycznego i praworządnego państwa, ze szczególnym uwzględnieniem zasług w tworzeniu nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Współpracownik Akademii Humanistycznej w Pułtusku.
4: Naczelne zasady ustroju politycznego państw współczesnych z reguły ujęte są w konstytucjach, zwłaszcza w tych konstytucjach nowszych.
2: W 2003 roku odbyło się uroczyste otwarcie Aeroklubu Północnego Mazowsza na lotnisku w Sierakowie w gminie Przasnysz. W 2007 roku urodzony w Pułtusku profesor Andrzej Tyc został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności społecznej.
5: Zostaliśmy poproszeni o to, aby doradzać Komitetowi Strajkowemu.
2: W 2008 roku prezydent Lech Kaczyński odznaczył Władysława Kobę pośmiertnie Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Brał udział w obronie twierdzy Modlin aż do kapitulacji. Wtedy został osadzony w obozie jeńców Soldau w Działdowie, z którego zwolniono go z obowiązkiem meldowania się u władz niemieckich w miejscu zamieszkania.
6: Jestem bardzo wdzięczny. Proszę darować, że w pewnych momentach będę wzruszony.
2: Urodzili się w 1970 roku Dariusz Banaszek, kolarz szosowy, reprezentant Polski, w latach 2016-2018 prezes Polskiego Związku Kolarskiego, dyrektor sportowy grupy kolarskiej Mazowsze Serce Polski, sponsorowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
7: Wyścig składający się z 3 etapów. Pierwszy Mława, o puchar burmistrza, drugi Ciechanów, o puchar prezydenta i w sobotę, o puchar wójta Długosiodło.
2: W 1975 roku w sierpcu Cezary Zbierzchowski, pisarz, autor opowiadań i powieści fantastycznych.
8: Fantastyka jest bardzo różnorodna i możemy tam znaleźć właściwie wszystkie ważne tematy, które przewijają się w całej literaturze.
2: W 1989 roku w Brodnicy Maciej Chreniak, pływak, dwukrotny mistrz świata juniorów, olimpijczyk z Pekinu.
9: Jeżeli już mamy uczyć dzieci pływać, trenować się, to musi być to od samego początku na wysokim poziomie.
2: Zmarli w 1572 roku Rafał Działyński, starosta brodnicki, odbudował warownię w Brodnicy po pożarze. W 1986 roku Stanisław Jerzy Bieńkowski, pierwszy prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej, kierownik księgarni w Mławie, nauczyciel, społecznik, wielki patriota lokalny. W 2006 roku Jan Kochanowski urodził się w Sochocinie w powiecie płońskim, wysiedlony wraz z rodziną i osadzony najpierw w Forcie III, a następnie w obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513. Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
3: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońsce zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe. Prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, super tunia vista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońsce. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
6: Sprzedaż kwiatów wiosennych. Szeroka gama odmian i kolorów. W ofercie również sadzonki pomidorów. Ziółkowscy, Podkrajewo 97F koło Mławy. Telefon 502 156 901. 502 156 901. Czynne także w niedzielę.
2: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
2: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
3: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606-205-154. 606-205-154. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
0: Reklama.
6: Radio 7.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Autostrada A2 w Łódzkiem w stronę Warszawy zablokowana po wypadku. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał sternik po tragedii na jeziorze. Termalika Brukbet Nieciecza jako pierwsza żegna się z piłkarską ekstraklasą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A2 w województwie łódzkim. Trasa w stronę Warszawy jest zablokowana. Zderzyły się dwa samochody i motocykl. Cztery osoby zostały ranne. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał 33-letni mężczyzna zatrzymany po wywróceniu się łodzi na jeziorze Salińskim koło Wejherowa. Prokurator zastosował dozór policyjny. To oznacza, że mężczyzna nie trafi do aresztu. W wypadku, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę, zginęły dwie osoby. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki, ale tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki. To słowa prezydenta Karola Nawrockiego. Powołał właśnie Radę Nowej Konstytucji. Szymon Kępka.
3: W gronie członków Rady znaleźli się już była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista, profesor Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, czy też prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Powołanie Rady komentował premier Donald Tusk.
4: Apelowałbym do prezydenta i do opozycji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
3: O nowej konstytucji mówił podczas obchodów 3 maja prezydent Karol Nawrocki.
5: Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej. Ale my potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji roku 2030.
3: Docelowo mają się w tej Radzie znaleźć także członkowie kół i klubów parlamentarnych.
2: O wolności mediów i tragicznej sytuacji dziennikarzy mówił dziś w Watykanie papież Leon XIV. W czasie modlitwy Regina Coeli nawiązał do Światowego Dnia Wolności Prasy.
6: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wolności Prasy ustanowiony przez UNESCO. Pamiętamy o wielu dziennikarzach i reporterach, którzy padli ofiarą wojen i przemocy.
2: 8 maja minie rok od wyboru Roberta Prewosta na papieża. GKS Katowice wygrał z Termaliką Brukbet Niecieczą aż 5-1. To oznacza, że piłkarze z Niecieczy są pierwszą drużyną, która spada z ekstraklasy, a GKS ma duże szanse na miejsce na podium.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto. To środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
2: Josera, we care, you grow.
3: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
2: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
3: Co one mi dadzą?
2: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
4: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
1: Wynajmij lokal w żuromińskim centrum handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment. Kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce CUK Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W CUK ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki CUK Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
2: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
3: Wyobraź sobie słoneczny taras, zacienione alejki w ogrodzie. Zobacz, jak piękno otacza Twój dom. Nowych pomysłów na aranżację otoczenia szukaj w ogrodzie wystawowym Piedra Land Polska. Kostki brukowe, kamienie naturalne, kruszywa dekoracyjne. Mława, ulica Grzybskiego 9, telefon 662 021 557.
4: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama.

0: Jest godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Kolejny pijany kierowca z zakazem jazdy spowodował śmiertelny wypadek. Pożar lasu koło Częstochowy płonie 15 hektarów. Polska ma już swoje 4 wojskowe satelity na orbicie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny śmiertelny wypadek spowodowany przez pijanego kierowcę z sądowym zakazem jazdy. W gminie Węgorzewo 45-letni mężczyzna pędził, wyprzedzając kolumnę samochodów. Uderzył w drzewo. Zginął jego pasażer, 16-letni chłopak. Kierowca miał 1,5 promila alkoholu. Z wypadku wyszedł bez szwanku. Dla policji to czas wzmożonych działań. Akcja drogówki potrwa do poniedziałku. Na drogi wyjechały m.in. mundurowi w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach, wyposażonych w wideorejestratory, a także funkcjonariusze na motocyklach. W działaniach biorą udział policyjne grupy SPIT.
3: Głównie prędkość. Wzmożone kontrole. Działamy na wszelkiego rodzaju drogach, czy też ekspresowych, czy autostradach, czy drogach powiatowych. Reagujemy na wszelkie nieprawidłowości związane z ruchem drogowym, ale głównie skupiamy się na prędkości.
2: Mówi starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji. Mundurowi będą też sprawdzać stan trzeźwości kierujących, sposób przewożenia pasażerów w pojazdach i to, czy wszyscy podróżujący mają zapięte pasy. W Chutkach w powiecie częstochowskim strażacy gaszą pożar lasu. W akcji uczestniczy samolot Dromader Lasów Państwowych. Pali się 15 hektarów. Teren jest trudno dostępny. Nowe możliwości dla polskiej armii. Kolejny satelita już na orbicie. Trafił tam 4 satelita zbudowany przez firmę ICEYE. To element programu, który ma stworzyć całą konstelację satelitów obserwacyjnych. Jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych na przykład w sytuacjach kryzysowych.
4: Satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
2: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu. Według zapowiedzi jeszcze w tym roku Polska może mieć nawet 9 takich urządzeń na orbicie. 2 miliony ludzi przyciągnął darmowy koncert Shakiry na Copacabanie. To już cykliczne wydarzenie w Rio de Janeiro. W ubiegłych latach na słynnej plaży śpiewała Madonna i Lady Gaga. Wydarzenie ma ożywić lokalną gospodarkę, bo to w Brazylii przerwa w sezonie turystycznym. Koncerty są darmowe, ale władze Rio liczą na to, że goście i tak wydadzą w mieście ponad 150 milionów dolarów.

0: Reklama.
1: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce Cuk Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W Cuk ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki Cuk Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
2: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
3: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, supertunia vista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59. DHL Ciechanów zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w charakterze kuriera oraz nawiąże współpracę z przewoźnikami. Szczegóły pod numerem telefonu 662 206 804 662 206 804 lub w siedzibie firmy przy ulicy Mleczarskiej 33A w Ciechanowie.
4: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
3: Sprzedaż kwiatów wiosennych. Szeroka gama odmian i kolorów. W ofercie również sadzonki pomidorów. Ziółkowscy, Podkrajewo 97F koło Mławy. Telefon 502 156 901. 502 156 901. Czynne także w niedzielę.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pożar lasu koło Częstochowy. Uruchomiono samolot gaśniczy. Nie ma sygnałów o opóźnieniu dostaw systemów Patriot, mówi MON. Wokaliści z niepełnosprawnościami wystąpią w półfinale festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Chutkach w powiecie częstochowskim strażacy gaszą pożar lasu. W akcji uczestniczy samolot Dromader Lasów Państwowych. Pali się około 15 hektarów. Teren jest trudno dostępny. Samolot lata wahadłowo ze znajdującego się 25 kilometrów od miejsca lotniska. Zrzuca wodę na najbardziej zagrożone odcinki. Nie mamy sygnałów, żeby były opóźnienia w dostawach baterii Patriot, powiedział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany przez dziennikarzy o dostawy do Polski. Dodał, że do opóźnień może dojść w przypadku innego sprzętu, ale nie na skalę, która powodowałaby drżenie. Minister obrony poinformował także, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w piątek dojdzie do podpisania umowy SAFE. Zostanie otwarta linia kredytowa na zakup sprzętu związanego m.in. z obroną przeciwdronową. Unijny program SAFE to nisko oprocentowane pożyczki, przede wszystkim na zakup sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie. Dawno w majówkę pogoda nie była dla nas tak łaskawa. Nad Bałtykiem było mnóstwo plażowiczów. Niektórzy przedłużają sobie wyjazd i zostają do jutra. Na plaży w Sopocie były tłumy dawno tutaj niewidziane.
3: No idealnie się wylosowało, to jest pogoda jak marzenie.
4: No i każdy korzysta właśnie, czy maciuchy, czy nie, podciąga i wystawia się na słońce.
5: My mamy zawsze pogodę, o, może tak powiem.
6: Czyli jak państwo przyjadą, to pogoda gwarantowana.
5: Tak. Tylko z nami. A najbardziej z synem, bo on to jak zawsze jest, to już wszędzie pogoda.
6: Ale mało kto się kąpie. Widzę, że pani też tak na razie
5: próbujemy.
6: Stópki.
5: Na razie próbujemy. Jaka temperatura? Jeszcze chwila i będzie ciepło.
2: Ale na jutro prognoza jest gorsza. Na północy Polski może i będzie trochę słońca i nadal ciepło, ale też deszcz i burze. Uważajmy dziś, wracając z majówki, zablokowana jest A2 w Łódzkiem w stronę Warszawy. 4 osoby zostały ranne w wypadku samochodów i motocykla. 32 wykonawców z niepełnosprawnościami zaprezentuje się w półfinale festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Krakowie. Całodzienne wydarzenie w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego zakończy recital Mietka Szcześniaka z zespołem. Organizatorem jest Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko. Półfinały 9 maja. Piękny wieczór, prawie bezchmurny i ciepły zachód słońca dzisiaj już kilka minut po 20. Jutro nadal bardzo ciepło, od 20 do 26 stopni, ale od północy płynąć będą do nas deszczowe chmury, które przyniosą burze. W kolejnych dniach temperatura znacznie spadnie.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Po majówce warto się obejrzeć. Dużo zgłoszeń boreliozy. Rzecznik Praw Obywatelskich radzi zastanowić się nad zmianą konstytucji. Koniec sezonu narciarskiego w Tatrach. Wyciągi zamknięte. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po powrocie z majówki warto dokładnie się obejrzeć, czy aby nie mamy na sobie kleszcza. Wyraźnie wzrasta liczba przypadków zgłaszanej boreliozy. W ubiegłym roku zdiagnozowano blisko 50 tysięcy chorych, wielokrotnie więcej niż kilka lat wcześniej. Często jednak okazuje się, że dolegliwości to nie borelioza, mówi konsultant krajowy do spraw chorób zakaźnych profesor Miłosz Parczewski.
3: I problem jest taki, że ludzie się teraz leczą czatem GPT. A czat GPT uczy się tego, co ma w zasobach internetowych. I może często sugerować właśnie zakażenie boreliozą tam, gdzie go nie ma. 90% pacjentów, którzy się zgłaszają do poradni, zgłaszają się z powodów nieuzasadnionych.
2: W środowisku jest więcej kleszczy i należy zachować czujność, zwłaszcza teraz po majówkowym grillowaniu. Duży ceglany budynek gospodarczy zapadł się w leźnie w gminie Żukowo na Kaszubach. Było podejrzenie, że w środku są ludzie, dlatego na miejsce wysłano specjalistyczną grupę z dronem do przeczesania obiektu. Ostatecznie nic nikomu się nie stało. Sprawę przejął nadzór budowlany. Nadszedł moment, aby zastanowić się, co w konstytucji trzeba zmienić, ocenia rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek. Konstytucjonalista wskazuje, że obecna ustawa zasadnicza powstawała w innych realiach politycznych.
4: Konstytucja powstaje w określonym momencie, w określonych uwarunkowaniach społecznych, politycznych, również międzynarodowych i jest naturalne, że te uwarunkowania podlegają ewolucji, podlegają zmianom.
2: Jak dodaje, największym testem dla ustawy zasadniczej okazał się kryzys wokół sądownictwa.
4: Powinien, jak już się skończy, miejmy nadzieję jak najszybciej, on powinien skłonić do refleksji polityków po to, aby jednak doprecyzować pewne regulacje odnoszące się do władzy sądowniczej.
2: Prezydent Karol Nawrocki powołał dziś Radę Nowej Konstytucji. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Niedziela jest ostatnim dniem funkcjonowania kolei krzesełkowej w kotle gąsienicowym. Od jutra do 22 maja będzie nieczynna główna kolej kalinowa z Kuźnic na Kasprowy Wierch. Przed nami chyba najcieplejsza noc w tym roku, od jeszcze 6 co prawda stopni w górach do nawet 13 w centrum i nad morzem. Jutro nadal temperatury wysokie, od 20 do 26 stopni, ale na północy Polski już pojawią się deszczowe chmury, przyniosą burzę i kolejne dni właśnie będą takie gwałtowne z opadami deszczu.